się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

0: To na zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcę szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: biegło. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne. Hey.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi mi

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Sponsorem programu jest firma Profisys z Brzozówki, salon firmowy kominków.
2: Czwartek, 24 września, w Tarnowie i okolicach o poranku więcej słońca niż w ostatnich dniach, za to po południu niebo może się zachmurzyć i spodziewajcie się opadów deszczu. Tymczasem życzenia imieninowe przyjmują dziś Gerard, Gerarda oraz Maria, Seweryn i Herman. A ze świąt nietypowych mamy m.in. Światowy Dzień Morza.
1: Sponsorem programu jest firma Profis, salon ekologicznej linii kominków Kratki Pro. www.profis-sklep.pl.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Dzień dobry. Kolejny alert RCB przez kolejny atak Rosji na zachodnią Ukrainę. Alert o poranku został wysłany do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W nocy zaatakowany został Kijów, a eksplozje w ostatnich minutach były słyszane też na Wołyniu. Padły słowa o imperialnej polityce Kremla i podkreślenie, że to nie my dążymy do konfrontacji. Karol Nawrocki wystąpił podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wiele miejsca w swoim przemówieniu prezydent poświęcił wojnie w Ukrainie i działaniach Rosji.
4: Chcę jasno powiedzieć. To nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
3: A wcześniej w debacie na temat Ukrainy głos zabrał też szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Podczas wystąpienia skierował słowa do szefa rosyjskiego MSZ-u Siergieja Ławrowa.
5: Siergiej,
3: wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Mówił polski wicepremier, który wezwał też Rosję, by przerwał swoją wojnę. A wojsko szuka nadal obiektu latającego w okolicach Malborka. Nadleciał z nad obwodu królewieckiego i został zauważony na radarach. Wojskowi ze względu na prędkość i tor lotu podejrzewają, że to balon, mówi Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego polskiej armii.
6: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
3: A przypomnę, że wczoraj rosyjski śmigłowiec Mi-8 przekroczył granicę z Polską i przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium.
1: SK Tarnów. News.
2: Tomek Piszczek. Grupa Azoty podnosi kapitał. Akcjonariusze zgodzili się na emisję do 33,7 miliona nowych akcji, które obejmie Skarb Państwa. Pieniądze mają wesprzeć rozwój i modernizację grupy. Uczniowie szkół ponadpodstawowych bez karty rowerowej mogą ją zdobyć w Tarnowie. MORD organizuje szkolenie i egzamin. Zapisy już trwają, a sprawdzian odbędzie się 10 października. Dziki zdemolowały boisko Okocimskiego Brzesko. Zwierzęta przekopały murawę mimo nowego ogrodzenia. Treningi są utrudnione, a klub zapowiada naprawę i apeluje o sztuczne boisko, które pozwoliłoby trenować przez cały rok.
7: Jankes. Kama i Wiktor.
8: No dzień dobry, kawka wjeżdża, 2 minutki po godzinie 6:00, witamy.
9: Welcome everybody, jak to mówią Amerykanie.
10: No, u nas na piętrze cały czas popsuty jest ekspres do kawy.
8: Ale znalazłem poniżej, na trzecim i na drugim są dwa, więc wszystko gra.
9: I ten poniżej na piętrze jest powyżej naszej jakości.
10: Dzień dobry.
8: Słuchajcie, wczoraj miałem egzamin na prawo jazdy,
9: jeśli chodzi o teorię. Jak?
8: Przełożyłem na kiedy indziej.

0: głowa chodzi. Bardzo dobrze, 8 minut po godzinie 6 tutaj SK w czwartek, za kwadrans piątek.
1: Ale a propos tej głowy chodzącej, przepraszam, jak to się stało, że ty przełożyłeś egzamin na prawo jazdy kategorii
0: A jak motocykl?
2: A powinno być najprostsze, bo jest na początku.
0: Dokładnie. No przeleciałem, bo tam jest, tych pytań jest ponad 1000. Mm-hmm. Przeleciałem, no jakieś tam 800. Mm-hmm. Później się okazało, że no, tamtych nie przeleciałem. I no i co, zadzwoniłem, no sprawy losowe. Sprawa losowa, że się nie przeleciało innych pytań. I okazało się, że była tak duża kolejka za mną, że nie było problemu, żeby ktoś skoczył na moje miejsce.
1: Oj, jak mi, czyli w sumie to zrobiłeś dla kogo?
0: Ty, no muszę troszkę jeszcze posiedzieć nad tym, bo słuchajcie, pytania, wytrychy, no jest tego mnóstwo.
2: No to skoro zaczęliśmy od przekładania, to każdy może sobie coś przełożyć dzisiaj. No ja bym na przykład bardzo chętnie przełożył szynkę i sałatę majonezem, jeżeli chodzi o poradną kanapkę. Ale skończył mi się majonez.
0: Ja dzisiaj też muszę wam powiedzieć, że przełożyłem moje ubrania, które wczoraj położyłem na krześle, na kanapę.
1: Jesteś mistrzem przekładania, coś widzę. To dajcie znać, co wy dzisiaj byście przełożyli. 664-402-302 SK-owy Messenger również czeka i nie przekładajcie tego.
2: Da się przełożyć tankowanie, jak będzie taniej.

0: 16 minut po 6.
1: Poranne brasowanie.
0: Co tam pod noskiem sobie tam mówisz? Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry.
2: Bardzo się cieszymy, że nie przełożyłaś spotkania z nami, bo dzisiaj się pytamy naszych słuchaczy, co by przełożyli. Janki przełożył, wyobraź sobie, egzamin na prawo jazdy, na motocykl.
0: No, teorię.
1: To jak masz na normalny samochód, to i musisz jeszcze na motocykl.
0: No muszę, no tak, dokładnie. Nie, no na motocykl to inna historia, dokładnie, tak.
2: Ale jest coś ciekawe, że ma na normalne
1: to
2: auto.
1: Tak, to jest chore, słuchajcie.
2: Ale bał się wziąć teorię, znowu napisać.
0: Zatrzymajmy się przy normalnych samochodach. Przy tych skośnych samochodach, bo chińska motoryzacja, piszą w gazetach, zalała całą Europę i Polskę.
3: Codziennie jakieś nowe się pojawiają, ja już się gubię, kto jest kim, kto co się dzieje, ale jadą w tym samym kierunku i mają kierownicę, tylko tyle, no.
0: Problem polega właśnie na tym, że za cholerę nikt nie wie, jak tą każdą kolejną markę się czyta.
2: To jest strasznie trudne.
0: Jak się ją wypowiada.
2: No.
0: Jadziula, zaprosiliśmy cię, bo chcemy, żebyś ty ustaliła jedną wersję.
1: Proszę.
3: Jako ekspertka. Ustalmy raz na zawsze, jak się powinno wymawiać te nazwy.
2: I od razu ci powiemy, nikt nie wie, jak to ma brzmieć. W związku z tym, jak ty powiesz, tak już będzie.
3: Tak będzie. Okay.
0: Zadzwonimy do tych salonów i powiemy im, że od dzisiaj tak się nazywają. Pierwsza nazwa.
3: Czekajcie, ja to muszę nagrać, nie? Bo to jest niesamowita historia.
1: Później sobie wiedział, jaki samochód kupić.
2: Dokładnie.
3: Żeby to nie umknęło nam.
2: No,
3: tak?
2: Pierwsza nazwa.
1: Geli?
0: Geli.
2: Geli.
1: No,
0: kupiłem nowe Geli.
1: O Boże.
3: Samochód.
1: Tam mi się z hulajnogą kojarzy. Hongiki.
0: Hongiki.
3: Dobrze.
4: To jest trudne.
3: Lećmy dalej.
1: O moda?
2: I?
1: Jakoko. No, jak po japońsku, to po japońsku.
3: Ale ja Eco, dobra, okej.
0: I ostatnie?
1: Bei Ingi. Ink.
2: Powiem ci szczerze, że może się okazać, że byłaś najlepszą reklamą, bo jakoko to bym sobie kupiła.
0: A ja tym Bei Ingiem to leciałem kiedyś.
5: Poranne prasowanie. Boingiem.
1: Już mi się język poplątał.

0: Riviera na wysokości. She doesn't mind. So high. 24 po 6.
1: Czy można byłoby tak poranną pobudkę przełożyć na inną godzinę?
0: Wtedy już nie byłaby poranna.
2: No właśnie. Można, ale co z tego rzeczywiście. No mamy nadzieję, że zdążyliście dzisiaj na czas ze wszystkim. No i zbyt wiele rzeczy nie musicie przekładać, ale fajnie, że się chwalicie.
3: Siemanko SK, ja najchętniej bym przełożył swoje obowiązki na szefostwo. Może w końcu przestaliby mówić, za co ja ci płacę? Pozdrawiam.
2: Ktoś z naszej firmy zadzwonił.
0: Słuchajcie, za chwilę Marcin Procki o tym, że Włosi przekładają dalsze granie w turnieju, bo odpadli z Mistrzostw Europy.
2: Niesamowite, rzeczywiście. To wszyscy się za głowę łapią. W piłkę nożną słabo, w siatę słabo. Ojejku.
1: A przepraszam, o jakim sporcie mówimy?
4: Siatka. Skama i Wiktor.
5: Jankes. Skama i Wiktor.
4: W Radiu SK.
2: Radio SK. To szczęście cały czas są dobrzy w paście i w pizzy. No.

0: Reklama.
1: Wiesz, dlaczego sen ma znaczenie? Bo dobry sen to dobry dzień. W salonie sypialnianym Spanko nasz leniwiec wie, jak zadbać o twój komfort. Materace, łóżka i akcesoria do sypialni od renomowanych producentów z Polski, Hiszpanii i Włoch. Nie prześpij promocji. Na wybrane produkty Jan Pol teraz nawet 20% rabatu. Przesypiasz 1/3 życia, więc zrób to dobrze. Spanko. Wysokiej klasy wyposażenie sypialni dla całej rodziny. Tarnów, Mościckiego 228. Sprawdź nas na Facebooku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
4: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
3: Mają od ręki?
4: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
3: No to jedziemy.
4: Tym bardziej, że są otwarci już od 6:30.
5: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. Czysta 5 Tarnów.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Zmiany organizacji ruchu w centrum Tarnowa w związku z rozpoczynającymi się dziś zdjęciami filmowymi do produkcji Netflixa Noce i Dnie zamknięto wjazd w katedralną od strony krakowskiej, a kierowcy są kierowani w Targową. Dojazd do rynku pozostaje możliwy innymi ulicami, m.in. Wekslarską. Kolejne utrudnienia pojawią się na Targowej i Bernardyńskiej.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
9: Już prawie 6:30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, poranny alert RCB i poderwane samoloty. Ostrzeżenie rozesłano do osób na terenie województwa lubelskiego oraz województwa podkarpackiego. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Przełom w leczeniu cukrzycy typu pierwszego. W szpitalu klinicznym w Poznaniu podawany jest lek, który hamuje rozwój choroby. Otrzymuje go na przykład 5-letni Bruno, którego chorobę zdiagnozowano w lipcu.
10: Bardzo energiczny chłopiec, bardzo współpracujący przy pierwszej wizycie, więc myślę, że to wszystko tutaj przebiegło bardzo dobrze.
9: Mówi dr Elżbieta Niechciał z poznańskiego szpitala. Placówka uczestniczy w badaniach klinicznych nad preparatem jako jedna z 60 na świecie.
11: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
12: SK Sport News.
9: Sensacja na siatkarskich mistrzostwach Europy. Z turnieju odpadły Włochy, jeden z faworytów do medalu. Lepsi od Włochów okazali się Finowie, którzy w hali w Turynie wygrali 3-2. Ich półfinałowym rywalem będą Francuzi, a Polska zmierzy się ze Słowenią. Mocne otwarcie Ewy Pajor w nowym sezonie Ligi Mistrzyni. I Barcelona wygrała 5-2 z Paris FC. Polka w tym meczu zdobyła 2 gole i dołożyła asystę, a kataloński klub broni w tych rozgrywkach trofeum.
11: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
13: Jankes, Kama
11: i Wiktor.
14: Dziękujemy, to był Marcin Procki, bez przekładania newsów i bardzo dobrze.
15: No ale my cały czas zastanawiamy się, co wy chcielibyście przełożyć, no i nie przekładacie.
16: Najchętniej to bym przełożył przypadającą właśnie ratę kredytu hipotecznego.
15: Ojej, to ja też poproszę.
14: To ja też poproszę.
15: Pan weźmie numer, jak się ustawi w kolejce.
17: Mm-hmm. Słuchajcie, ja już spłaciłem, to wszystko poza mną.
14: O nie, nie.
17: Ale dzięki temu jestem bankrutem.

0: Ja lubię, jak poranne dźwięki tak delikatnie smyrają, tak po prostu za łóżkiem.
1: Gdzie ciebie? A, za łóżkiem, okej.
0: No, tak, tak
1: za
0: miło.
1: Za łóżkiem.
0: Tak,
1: ona ma głośnik radiowy, stoi za łóżkiem.
2: Dokładnie.
0: Tak miło, tak.
2: Bo jak masz głośnik w sypialni, to sąsiedzi też wtedy są smerani. O, wstała kama. Ojej, dobra, wstajemy już po 6:00. A dokładnie 6:38.
1: Patrzę na termometr, 8 stopni. Za chwilę zacznie się sezon grzewczy.
2: Czyli chłodek się nas obudził. Duży. Rzeczywiście.
1: Mm-hmm. I słuchajcie, od tego sezonu, jeżeli wejdą już te przepisy, które mają ustalić, karane będzie nieogrzewanie swojego mieszkania, mieszkając we wspólnocie.
2: Przepraszam bardzo, ja lubię chłodek. To ja muszę też grzać?
1: To pan też zapłaci w takim razie.
0: Ale jak to?
1: Chodzi o to, że opracowywane są przepisy, które mają walczyć z, uwaga, pasożytnictwem cieplnym i sprawiedliwszym podziale kosztów.
2: A na czym to polega? Że co, że ja nie grzeję i grzeję się od innych?
1: Tak, jak mieszkasz sobie otoczony przez sąsiadów, którzy grzeją, to możesz wpaść i rzeczywiście wpadali ludzie na taki pomysł, żeby zakręcać grzejniki, wtedy sąsiedzi będą cię ogrzewać, sami będą musieli odkręcić trochę bardziej, bo to ciepło ucieka do ciebie i oni płacą, a pan nie płaci.
2: Co robisz? Zdrapuję izolację w ścianie, żeby lepiej ciepło przechodziło.
1: Więc teraz oni kombinują tak, żebyś ty też był zmuszony do tego, żeby odkręcić chociaż troszkę kaloryfer, a jak tego nie zrobisz, to i tak zapłacisz.
0: Aha, przepraszam, mam pytanie.
2: Proszę.
0: Co z niewiernymi mężami grzejącymi się ciepłem sąsiadek?
1: A to cały czas można.
3: Tak. Reklama. Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
11: I po reklamie.

0: 12 do 7. Happy birthday
1: to you. Łukaszek.
2: Yeah, yeah.
0: Urodziny. Łukasz z nami, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny.
1: Łukaszek.
2: Pamiętaj.
0: Łukasz, przepraszam cię, że nie powiedziałem Łukaszek. Wybaczasz?
3: Wybaczał.
1: Łukaszku, bo my tak specjalnie Czemu mówimy, Łukaszek? Wszystko dlatego, że jego dziewczyna Jowita napisała do nas informację na jego temat i ani razu nie napisała Łukasz, mój ukochany, tylko cały czas Łukaszek. Łukaszek potrafi zrobić to, Łukaszek potrafi zrobić tamto, obudźcie Łukaszka, kocham Łukaszka i tak dalej.
0: I co ty na to, Łukaszku?
3: No doceniam to, cieszę się,
0: jak ty
3: się,
0: mówisz
3: że tak
0: o swojej dziewczyny?
3: Jowitka.
0: No, to wszystko.
2: Słuchaj, to już na starcie mamy dla was pieniążki. 100 złotych.
0: Stówka dla ciebie urodzinowa. Wiemy, że pracujesz, teraz jesteś stolarzem.
1: Ale złotą rączką przy okazji.
0: Tak. I dzisiaj też będziesz robił jakieś fajne stoły?
3: No, na pewno.
0: Kurde,
3: i krzesła.
0: Krzesła, stoły. Coś potrzebujemy? Drabinę jakąś, coś?
2: Nie mamy cały czas hokerów do siedzenia przy stole. Więc
0: tutaj
2: może,
0: naszym.
2: No, takie by, ja bardzo chętnie bym przyjął taki strugany.
3: Mhm. To jest do ogarnięcia wszystko.
0: Strugany hoker. dla Wiktorunia naszego kochaniunia.
2: Tak jest.
1: Łukasz, ale faktycznie dobre informacje mamy na twój temat. Fajnym facetem jesteś. Jesteś ukochany. Mam nadzieję, że również wiesz, że bardzo kochany i że zasługujesz na to, co najlepsze. Szczególnie przez to, że, i tu jest cytat, wytrzymuje ze mną, czyli z Jowitą. Więc ona wie, że to jest wymagające doświadczenie, ale generalnie cieszy się, że jesteś obok.
3: Jakoś trzeba się spiąć, żeby dać radę.
0: Dobra, kończymy, bo trzeba wystrugać tego hokera dla Wiktora. Kończymy, koniec.
1: Wszystkiego najlepszego! Teardrops in the night, dead drops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Za chwilę siódma. Można by zrobić jakiś fakultet z polskiego, słuchając Sanach. Tak patrzę w ten tekst. Lada budzę się co noc, patrzę w gwiazdy wśród róż i krętaczy. Krętacze to są te takie pyzy z Podlasia, prawda?
1: Tak, obok kołaczy. Krętacze, kołacze, to sprawy dokładnie.
2: A jak wiadomo, bez krętaczy nie ma pracy.
1: A jak praca jest, to jest Marcin Procki, który za chwilę będzie miał dla nas newsy.
0: Podobno Holendrzy wracają na Eurowizję. Szczegóły za chwilę. Jankes. Kama i Wiktor. Jankes,
3: Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
16: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarché.pl. Brie Comarché. Nasze ceny rządzą.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
10: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
5: I w ekstra cenie, to rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Regulamin na circlek.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Sponsorem programu jest firma Profis z Brzozówki, salon firmowy kominków.
2: Koniec z darmowym parkowaniem przed tarnowskimi przychodniami przy Mostowej. Od 1 października pierwsza godzina będzie bezpłatna, ale za każdą kolejną trzeba zapłacić 5 zł. Zmiany mają zwiększyć rotację, bo dziś kierowcy często zajmują miejsca przez cały dzień. A pogoda w czwartek nadal nie rozpieszcza, choć do południa ma być w miarę ładnie.
1: Sponsorem programu jest firma Profis, salon ekologicznej linii kominków Kratki Pro. www.profis-sklep.pl.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Minęła siódma, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki. Zapraszam. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. O poranku pociski spadły m.in. na Kijów, ale też w pobliżu polskiej granicy. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie obowiązują alerty RCB. Poderwano także myśliwca. Reporter Eski Jakub Krzyżak teraz z nami. Kuba. Rosja wydaje się być głucha na apele o zaprzestanie eskalacji.
4: Dokładnie tak. Wręcz może się wydawać, że to odpowiedź na te apele. Na zgromadzeniu ogólnym ONZ szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu.
5: Sergiej,
4: wiem, że słuchasz, powiedz swojemu szefowi, dość tego.
5: Enough is enough.
4: Prezydent Karol Nawrocki mówił z kolei o imperialnej polityce Kremla i podkreślał.
6: Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji.
4: Na ten moment wiemy o dwóch ofiarach porannych rosyjskich ataków w Kijowie. Wybuchy było słychać też w Łódzku na Wołyniu. W związku z tym Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali alerty RCB.
3: Odpowie za znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty. Do ataku na policjanta doszło w czasie przeszukania jej mieszkania.
7: Policja miała zabezpieczyć różne elektroniczne nośniki danych oraz dokumenty. Doszło do pewnego incydentu nieplanowanego z udziałem kobiety.
3: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Przeszukanie zlecono w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez kobietę. A Holandia wraca na Eurowizję. W tym roku nie wzięła udziału w konkursie z powodu m.in. udziału w nim Izraela. Teraz Holendrzy zdecydowali, że zmienią nieco organizację wyboru krajowego reprezentanta, a przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii.
1: SK Tarnów News.
2: Tomek Piszczek. Będzie nowy asfalt w gminie Ryglice. Nowa nawierzchnia powstanie w Lubczy, Uniszowej i Bistuszowej. Burmistrz Paweł Augustyn zapowiada, że w planach są też remonty w samych Ryglicach.
8: Dostaliśmy w tej chwili środki finansowe na ulicę Łokietka i czekamy, ponieważ ma się rozstrzygnąć na dniach ulica Tuchowska wraz z chodnikiem.
2: Remont ulicy Tuchowskiej ma kosztować 2,5 miliona złotych. Tarnów na 2 tygodnie przenosi się do czasów nocy i dni. Netflix rozpoczyna dziś zdjęcia w mieście. Zamknięto wjazd na katedralną, a specjalna konstrukcja ukrywa współczesne budynki.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
9: W Radiu SK.
11: 3 minuty po 7 i dzisiaj 24 września. To jest Światowy Dzień Morza i wiecie, co mi się wydaje?
12: Co ci się wydaje?
11: Że to może być dobry dzień.
12: No! Nie. Wywal morze i jest, to będzie piękny, wspaniały dzień, czwartek, 24 września. Tak.
13: To na fali tego wszystkiego dobra informacja dla tych, którzy lubią wygrywać. Za momencik 7 wygrywa.
12: Wiecie, jakie 7 wygrywa po holendersku?
11: Dawaj.
12: Ja też nie wiem.

0: 9 minut po godzinie 7 rady jest w czwartek, 24 września. Jak to fajnie brzmi, uwaga, powiem, za kwadrans piątek.
1: Wiktor, ty z nami pracujesz mniej więcej od roku, więc ty nie wiesz, ale kiedyś Jankes codziennie robił pompki w studiu. I Janki, ja się chciałam zapytać, co się stało z twoimi pompkami, bo przestałeś je robić.
0: Kiedy to było?
1: No tak, ze 2 lata temu.
2: Może zrobiłeś wszystkie.
3: Do końca.
0: No dobrze.
1: A zrobiłbyś teraz?
0: Teraz mi kolano boli.
1: A to przepraszam. No.
3: Ale jest efekt tego, że przestałeś, widoczny w badaniach.
0: Jest, już wyszło?
3: Pojawił się nowy raport Aktywność fizyczna w Europie i Polacy są przez ciebie na szarym końcu.
0: A wiadomo, że miasto jest monitorowane, oni wszystko widzą.
3: Słuchajcie, oficjalne statystyki. 61% Polaków nigdy nie ćwiczy.
0: Okej.
3: A tylko 4% ćwiczy regularnie i to jest, przypominam, najgorszy wynik w Europie.
0: Ja sobie wypraszam, ja wczoraj wyrzuciłem śmieci.
1: Ja byłam z psem na spacerze.
3: A ja...
4: Ja przedwczoraj ściszałem telewizor. Jankes.
5: Kama.

0: Ale to w tym radio wymyślili. Światowy Dzień Morza, a tutaj rekiny, Sharks, Imagine Dragons. A? Ma się jednak główkę do playlisty, co?
1: Ja widzę, że ty dzisiaj popłynąłeś.
2: Wygrywa w Radiu SK.
1: Ale za to nasi słuchacze mogą wygrywać. 664-402-302, eskowe klapki Kubota, eskowe skarpetki, magazyn SK Story. Wszystko tak naprawdę dla was, tylko trzymajcie telefon przy uchu, jak dzwonicie. Dzień dobry.
3: Zapraszamy. Kto dzisiaj pierwszy? Halo, cześć, jak masz na imię?
4: Monika.
3: Monika, nie boimy się, lecimy do siódmego.
0: No to uwaga, dzisiaj gramy i mamy tylko 2 minuty.
4: Okej.
0: Okay. Pierwsze.
1: Moni, czym się odcedza ziemniaki? Durszlakiem czy malakserem?
3: Co?
4: Myślę, że durszlakiem, ale
3: dobrze.
4: Nie jestem pewna.
3: A co to jest malakser?
0: Malakser?
1: On malaksuje jest... wszystko, wiesz? No. Mikser, inaczej mówiąc.
3: Aha.
0: Takie coś nie do odcedzania.
3: Dobra, lećmy z drugim, prosimy.
0: Co robi typowy hochsztapler przez samocha?
4: Okrada ludzi?
1: Oszukuje, aferzysta jeden. Dobrze.
3: Trzecie. Kto mieszkał w chatce na kurzej łapce?
4: Baba Jaga.
0: Czwarte.
1: Czy dobrze. Paradontoza dotyka tylko osoby w związku, czyli w parze?
3: Para.
4: Nie, może też młodych.
0: Może też młodych.
5: para daj.
0: Piąte.
1: W studiu mamy ustawione palmy. Ile ich jest? 2 czy 1?
4: 1.
0: A nie, czekaj, źle.
1: Palmy.
5: No nie
1: wierzę.
3: Dziękujemy. 6-6-4-0-2-3-0-2. Byłaś wspaniała.
1: 50 sekund
3: osobę.
1: Zostało nam do końca czasu. Dzień dobry.
3: Oho.
1: Halo. Dzień dobry.
3: W alternatywach 4 tak było, jak nie było prądu.
1: No hej, jedziemy, 40 Szóste. Sekund do końca.
3: Uwaga, lecimy dalej, dzisiaj już o tym mówiliśmy, jak jest po holendersku.
1: Czy wiesz, jak jest po holendersku?
3: Tak. No właśnie.
0: Siódme wygrywa.
3: Jak się to mówi? Czy wiesz?
0: Wiesz czy nie wiesz?
5: Wiesz?
6: Oj, nie wiem.
0: Dobrze!
5: Nikt nie wie!
0: Bo nie wiesz, to się zgadza, zgodne z prawdą. Siódme. Uwaga, dzisiaj jest Dzień Morza, więc powiedz coś po waleńsku.
6: Może po waleńsku. Nie wiem.
0: To musi być język walenia.
6: Nie mam pojęcia.
3: Ajajajajaj, no.
1: Trzeba
6: szkoda.
3: Cokolwiek po swojemu.
1: Tak.
3: Choćby tak rzeczywiście, ale no cóż, no nie możemy zaliczyć, komisja jest, komisja patrzy na nas, nie, machają głowami lewo, prawo. Nie, niestety nie możemy.
1: Ale fajnie, że do nas wpadłeś.
5: Zwaliłeś to.
6: Dziękuję za telefon, wszystko.
3: Zwaliłeś to. Dziękujemy.
6: Dziękuję.
0: Ale kama.
1: No.
7: Skąd możesz wiedzieć, że to po waleńsku?

0: Ale ona jest fajna, za każdym razem Natasza Benefield.
1: To nie o tobie.
0: Natasza Kama Benefield w Radiu SK 25 minut po godzinie 7.
1: To tak trochę dla takiej młodzieży starszej nawet bym powiedział, bo to pani z paru lat.
0: Tak, ona kilka razy siedziała w klasie, dlatego tak. No.
2: A poza tym ma dobrego chirurga medycyny estetycznej, więc nie wygląda na swoje lata.
1: Okłady z dolarów na twarzy.
2: No, to podobno świetnie działa. Chciałabym kiedyś spróbować.
0: Słuchaj, która jest godzina? Jeszcze raz?
1: 25:07.
0: Dopiero to wcześniej, ale musimy być skupieni do końca. To jest informacja od trenera naszych biało-czerwonych siatkarzy.
2: Dobra, to ja idę się skupić, a Marcin Procki w takim razie z newsami wpada.
1: Ja po kawie już byłem, o 5:50.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Anioły, bieszczadzkie anioły.
8: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie. Koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
9: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
10: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
9: Mają od ręki?
10: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby, wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
9: No to jedziemy.
10: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
11: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. 305 Tarnów.
12: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
13: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow. Szczegóły na skoda.pl.
16: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Auto Bączek, Tarnów, Gumniska 36A.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
19: Chmury mają z rana przewagę na niebie nad regionem tarnowskim, ale słońce też się dziś pojawi. Czwartek również wita nas rzeźko. Na termometrach mamy poniżej 10 stopni. W ciągu dnia temperatura ma jednak wzrosnąć, miejscami nawet do 16 kresek. Przez większą część dnia nie powinno padać, ale wieczorem może pokropić.
18: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
20: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jest areszt dla Artura K., byłego policjanta zatrzymanego w aferze Zonda Krypto. Mężczyzna trafił za kratki na 3 miesiące. Wcześniej Artur K. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy prania brudnych pieniędzy. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. W kolejnych regionach cena diesla na stacjach przekracza 9 zł. Najwyższa jest w zachodniopomorskim, informuje Petrol. Z danych wynika też, że cena benzyny jest najwyższa. Na Dolnym Śląsku średnia cena 95 to 7,99. Diesel jest o złotówkę droższe.
21: Sponsorem programu jest Więgra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
22: SK Sport News.
20: Kamil Grabara przeszedł już operację. Bramkarz Juventusu podczas treningu zerwał więzadło. Na Instagramie napisał: wielkie dzięki za wszystkie wiadomości, wsparcie i miłe słowa. Szacuje się, że Grabarę czeka około 7 miesięcy przerwy w grze, a podczas zgrupowania reprezentacji jego miejsce zajął Sławomir Abramowicz z Jagiellonii. A Hubert Hurkacz wraca do gry. Polski tenisista zagra dziś w pierwszej rundzie turnieju ATP w Chengdu. Ostatni raz zagrał na początku września w US Open. Dziś jego rywalem podczas zawodów w Chinach będzie Aleksander Szewczenko, a ich mecz zaplanowano około 11.
21: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
23: Jankes!
24: Gama!
23: I Wiktor!
25: Wiktor!
26: Przybacz, że jest 28 do 8. Dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek.
27: Jankes się wyrywa w blokach, on już chce, już wie, że ten program i go prowadzi.
0: No ale dzisiaj wyszło na to, że Janki wczoraj przyłożył swój egzamin na motocykl.
26: Tak, dokładnie, kategoria A, teoria, poczekamy spokojnie, człowiek się jeszcze pouczy.
0: Ale okazuje się, że nie tylko ty jesteś mistrzem przekładania.
1: Odnośnie przekładania, to ja bym przełożyła moją 50 na za kilka lat. O,
2: a jak już jest kupione ciasto, to żeby się nie zmarnowało, to my chętnie.
26: Co byście chcieli przełożyć, dajcie znać, czekamy.
2: Można przyłożyć usta do mikrofonu na Messengerze.

0: pewno nie jest o nas, mówię wam. To nie jest o nas, bo to jest Loser i Tame Impala.
1: Lekcja angielskiego z Wiktorem Brzozowskim.
2: Nie, no trwa oczywiście, bo do 9 jesteśmy. Tak, 22 minutki i będzie z nami godzina 8. Słuchajcie, temat życia wzięty. Parkingi, miejsca parkingowe na osiedlach.
1: To jest w ogóle zmora, bo ja nie wiem dlaczego, ale budują wszystkie osiedla w taki sposób, jakby nikt z nas nie posiadał samochodów.
2: Wiesz, no ale wiesz, tych nowych to jeszcze zdarza się, że można pod budynek wjechać, tak?
1: Tak, dziękuję bardzo, ale miejsce parkingowe za 100 tysięcy.
2: No tak,
0: ale i tak najlepiej jest, jak jakiś jeden gość na osiedlu stwierdzi, że to miejsce, co jest ogólnodostępne, to jest jego, bo jego rodzina...
3: Tylko zawsze ja tam parkowałem
1: tak.
3: I to ma być moje.
2: Ale, tak. ale wiadomo, że kto potrafi...
1: Polacy!
2: Polak potrafi, wystarczy zainwestować, no, kilka złotych w taką, wiecie, nawet zdezelowaną, starą lawetę samochodową.
0: I co? Okay.
2: Zaczaić się na wolne miejsce i wjechać tą lawetą, postawić raz i jej nie ruszać.
0: I co dalej?
2: No i co? I codziennie wieczorem przyjeżdżasz, czy przyjeżdżasz po prostu po pracy? Wjeżdżasz sobie jak król na lawetę.
0: Rano.
2: Zjeżdżamy z niej i jedziemy do roboty. I wracamy z roboty, wjeżdżamy na lawetę. Laweta wita, a sąsiedzi wkurzeni.
4: Świetna rada, wujku, bardzo dobra rada.

0: się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
8: Karczma Dolina Pstrąga w Machowej zmieniła się w restaurację. Nowe, eleganckie wnętrza i polska kuchnia w nowoczesnym wydaniu. Planujecie wesele? W Dolinie Pstrąga znajdziecie wszystko, czego potrzeba, by ten dzień był naprawdę wyjątkowy. Czeka na was sala weselna o niepowtarzalnym, eleganckim charakterze, klimatyczny ogród z możliwością organizacji ślubu w plenerze oraz przestronny parking. Do dyspozycji jest również kilka niezależnych sal, idealnych na rodzinne uroczystości i imprezy firmowe. Restauracja Dolina Pstrąga, Machowa 7A, zaprasza.
9: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow. Szczegóły na skoda.pl.
12: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Auto Bączek, Tarnów, Gumniska 36A.
13: I po reklamie.

0: 10 minut zostało do 8. Janki kanapeczkę właśnie na śniadanie przegryzał zębami.
1: Niam, niam, niam.
0: I właśnie zęby będą grać główną rolę już za chwilę.
1: Czy to będzie wizyta u stomatologa?
0: Tak.
1: Wspaniale, Kama, zapraszamy.
2: No dobrze, ja przez chwilę zęby myłam, tak na wszelki wypadek.
1: Kama ma najładniejsze zęby z nas wszystkich.
0: Tylko najpierw trzeba się nauczyć, jak jest zęby po turecku.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Dzień dobry, z krążownika Weronika. Ja telefonuję do pana Sebastiana, którego mamy na lot do Turcji w sprawie uzębienia. To pan, tak?
6: Tak.
5: Szanowny panie, pan będzie robił górę i dół, jeśli chodzi o zęby, czy jakoś inaczej pan się umawia?
6: Góra i dół było.
5: A możemy rozplanować to troszeczkę inaczej, bo teraz tak, Turcja nas poinformowała, że mają owszem implanty porobione, ale tak zwaną, proszę pana, tą tyłówką wewnętrzną do przodu.
6: No, ja chciałbym mieć je porządnie zrobione.
5: I teraz, jeżeli, proszę pana, założą panu te licówki, no to wtedy ta zewnętrzna strona będzie stroną wewnętrzną i odwrotnie.
6: To wtedy to teraz jak zrobić najlepiej?
5: Tutaj mają pomylone strony wewnętrzne z zewnętrznymi. I jak panu mieli nakładać, że pan widzi zewnętrzną na zewnętrznej, to będzie pan widział na zewnętrznej wewnętrzną.
6: No to tak nie powinno być, bo ja się umawiałem na normalne...
5: Ale nie, proszę pana, to mówię panu, oni to jeszcze zeszlifują.
6: A to jest różnica przy takich rzeczach.
5: Nie, w ogóle, proszę pana. Co pan teraz czuje od wewnętrznej strony zęba? Pan ma takie jakby wgłębienie?
6: A wewnątrz, no, mam taki lekki...
5: Tak, no i ten rowek, proszę pana, są dwie opcje. Albo panu wyszlifują, żeby był na płasko, albo po prostu, proszę pana, jeszcze dołożą tam jakiegoś preparatu, żeby to wygładzić.
6: No to nie wiem, bo to trochę tak teraz idę, nie? Żeby nie miał zewnątrz na wewnątrz.
5: Tak, tylko że jedynka będzie jedynką, ale jedynka będzie nie zewnętrzna, a wewnętrzna i wtedy, proszę pana, można ją z tej wewnętrznej zrobić zewnętrzną poprzez dołożenie albo zaszlifowanie.
6: A dobrze, a jak oni mogli zrobić, jak oni nie wiedzą, jakie bym miał...
5: Nie, to ogólnie, kolor. Proszę pana, bo to jest forma.
6: Aha.
5: Co robimy, szanowny panie, bo ja też muszę pisać. Czy przekładamy, czy pan jedzie, no i nie, i robię, no, panu
6: ja
5: te...
6: Jak ja już mam bilet kupiony, proszę panią, na
5: A,
6: ten.
5: Czyli pan jedzie, czyli pisać, że pan będzie się decydował na te, które wyglądają, proszę pana, od wewnątrz, tak samo jak na zewnątrz i odwrotnie.
6: No tak, tylko że ja tam na pewno będę z nimi dyskutował na miejscu, nie?
5: A, to niech pan też to przedyskutuje z Wiktorią.
7: Kochanie, zostać skręcony w Radiu SK.
6: O, ja cię
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: 6 minut i będzie z nami godziną 8 tutaj SK. Cały czas z nami czwartek, 24 września. Pięknie.
1: Dla kogoś to może być czwartek na bogato. 500 już czai się za rogiem, bo po pełnej 500 stów.
2: No ale trzeba najpierw się zgłosić, a że dzisiaj jest dzień stylistów rzęs.
1: Tak jest.
2: No to uwaga, na piękne oczy. Wysyłajcie numer telefonu na jaskowym messengerze oraz piękne oczy właśnie.
1: Tak jest, zdjęcie oka po prostu. No, puśćcie oczko w messengerze.
0: Selfiaka może sobie strzelić i wysłać, zostawić to na naszym jaskowym messengerze. Będziemy do was dzwonić.
2: 5 słów, 5 stów, czyli gra w skojarzenia zaraz po 8.
1: Numer telefonu, oczko i gramy.
3: 5 słów, 5 stów. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
13: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
14: Spotkajmy się w Biedrze.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
17: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
16: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
18: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Sponsorem programu jest firma Profisys z Brzozówki, salon firmowy kominków.
2: Poranek w Tarnowie i okolicach mamy naprawdę rześki, choć słońce przebija przez obłoki. Efekty jego oddziaływania poczujemy jednak za kilka godzin. Do 16 stopni spodziewają się meteorolodzy. Po południu zachmurzenie wzrośnie, miejscami może też pokropić, także ostrożnie operujcie pedałami gazu i hamulca w takich warunkach.
1: Sponsorem programu jest firma Profis, salon ekologicznej linii kominków Kratki Pro. www.profis-sklep.pl.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Jest ósma, to czas na Euskanius. Marcin Procki, zapraszam. Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ogień wieczorem pojawił się w miejscowości Wola Krobowska koło Grójca. I z tymi informacjami reporterski Jakub Krzyżak, co udało ci się ustalić?
4: Tą informację potwierdził mi młodszy kapitan Michał Maroszek ze Straży Pożarnej w Grójcu. Uszkodzone zostały anteny, rozdzielnia i agregat prądotwórczy. Straż Pożarna nie wyklucza podpalenia. Na miejsce została wezwana policja. O sytuacji powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Naziemna baza Starlink w Woli Krobowskiej to łącznik między satelitami krążącymi na orbicie, a globalną naziemną siecią internetową.
3: A minister cyfryzacji wicepremier Krzysztof Gawkowski przyznał przed chwilą w TVP Info, że wszystko wskazuje na to, że to celowa próba zakłócenia ważnego elementu komunikacji. Polacy przechodzą na gaz, ceny paliw rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG.
5: Mogę śmiało powiedzieć, że mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie.
6: Kolejka jest długa przez to?
5: 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż, a takie montaże zajmują w granicach 1-2 dni.
3: Mówił Piotr Zatki z Energy Gas Polska. Za litr LPG obecnie trzeba zapłacić około 3 zł, średnia cena benzyny to 8 zł. A dar młodzieży po 5-miesięcznym rejsie wrócił do Gdyni. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich, dwukrotnie przepłynął Atlantyk i reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych.
7: Było dużo trudnych momentów i dużo pięknych momentów. To był moment, w którym przepłynęliśmy ocean i zobaczyliśmy pierwszy ląd po drugiej stronie. To była Martynika i to było takie dla nas super uczucie, namacalne po prostu, że ten świat za oceanem istnieje.
3: Na pokładzie żaglowca podczas rejsu służbę pełniło blisko 400 studentów i kadetów. SK Tarnów
2: News. Tomek Piszczek. Kaloryfery w Tarnowie znowu są ciepłe. Rozpoczął się sezon grzewczy.
8: Jeżeli przez 3 kolejne dni o godzinie 19 temperatura jest poniżej 15 stopni, uruchamiamy sieć ciepłowniczą.
2: Mówi Tadeusz Sieńczak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W Tarnowie ogrzewanie w poszczególnych blokach działa w pełni automatycznie. Gdy na zewnątrz zrobi się cieplej, system sam ogranicza dostawy ciepła. Tymczasem 500 czujników tlenku węgla i dymu trafi do mieszkańców powiatu tarnowskiego. Urządzenia rozda za darmo tarnowskie starostwo. Wnioski można składać do 29 września. Jankes, Kama
9: i Wiktor. Dwie minutki po godzinie 8:00, tutaj Radio SK w czwartek. Witamy raz jeszcze. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jest fajnie, jest pięknie, jest wspaniale.
10: Będę kichać.
9: Dawaj, trzy, dwa, jeden.
10: Nie tak, kichnęła
9: się, Kama kichnęła w środku.
11: Do środka.
9: Przełożyła na później.
11: Wewnętrzny wstrząs.
10: Pytanko, co wy przekładacie na później?
11: Była jedna słuchaczka, która chciała przełożyć swoją 50.
10: Była.
11: I jest odpowiedź.
12: Odnośnie przekładania, to ja bym przełożyła moją 50.
11: Mhm, tak, no prosimy.
13: Ja tam, jak jestem umówiony na 50, to nigdy nie przekładam.

0: Weźmy ją na dobre, ładne oczy. Weźmy ją na antenę.
1: Pojawiły się oczy Ani w Messengerze. No to dzwaniamy.
2: Ania, tutaj same ochy i achy o twoich oczach były.
0: Oczy i achy, oczy i achy.
1: Witajcie, witajcie, drogie oczy.
0: Dzień dobry, Aniu, gdzie ciebie złapaliśmy? Gdzie teraz jesteś, w domu czy w pracy?
3: W domku, jak na razie.
0: No i fajnie, no i super. Masz za chwilę okazję zgarnąć 500 od Radia SK.
1: Tak jest, tylko musisz wybrać sobie osobę, z którą czujesz, że możesz mieć dobry przelot. Kama, Jankes albo Wiktor. Potem dopasujesz swoje słowa do zaproponowanych przez nas. No i sprawdzimy, czy wybrana przez ciebie osoba będzie kojarzyła tak samo.
3: Okej.
0: Jankes, Kama, Wiktor, kogo wybierasz, z kim będziesz walczyć o 500? Kogo?
1: Janki!
0: Yeah!
1: You are the one!
0: Ja byłem pewny, że dziewczynę sobie weźmiesz pod pachę.
2: No dobra, to poznajcie się lepiej.
1: Powiedz coś o sobie, tak żeby Jankes mógł sobie narysować twój rys psychologiczny.
0: Czym się zajmujesz na co dzień? Powiedz coś.
3: Ja na co dzień pracuję w bardzo fajnej pracy. Ogólnie jestem księgową.
0: Okej.
3: W firmie sportowej.
0: Pani księgowa. A jakieś zainteresowania? Sport, muzyka, coś takiego? Szachy?
3: Uwielbiam siłownię, uwielbiam chodzić po górach. To są takie moje... To jest moje hobby po prostu.
2: Pamiętaj, ja nie wiem, czy się z Jankesem dogadacie.
0: Ja też uwielbiam to, że ja rzadziej, to już jedno, ale ja też uwielbiam. Czyli mamy dużo ze sobą wspólnego. Bardzo dobrze, to już
2: no
0: może
2: to wychodź ze studia w takim razie, Janki.
0: Ania, pamiętaj, nie kombinuj, leciutko, jak pojawi się słowo, to szybko, tak fajnie, wiesz, pomyśl od razu o mnie,
2: dobra,
0: co on może powiedzieć.
1: No, wiesz, się nie usprawiedliwiaj.
4: Te same słowa, 500 zgarniamy, świętujemy w weekend, a się oplułem.
2: Czekam, aż Janki trzaśnie drzwiami, którymi się nie da trzasnąć. I mamy dla ciebie słówka. Pamiętaj, dajesz swoje pierwsze skojarzenia.
1: Pierwszy wyraz, uwaga, kalistenika. To taki trochę temat siłowniany, nie?
3: Przysiady.
2: Okej. Okay. Chodnik.
3: Krawężnik.
1: Dobre. Makaron.
3: Cheddar.
2: Okej.
1: Okay. Cheddar? Cheddar?
2: Dlatego, że posypujesz makaron cheddarem, wkładasz do piekarnika i zapiekasz. No nigdy tego nie robiłeś. Okay. Hej. No, słuchawki.
3: Muzyka.
1: I ostatnie...
2: Co to w ogóle jest?
0: Kultywator!
1: Co to jest kultywator?
5: To taka maszyna rolnicza.
3: Sadzonki?
2: Co? Puszcza bąki?
5: Sadzonki!
2: Przepraszam za moje myśli. Dobra, trudne słowa dzisiaj były, ale będziemy podpowiadać Jankesowi. I słuchaj, dzwonimy, Ania, do ciebie dosłownie za dwie piosenki. Wtedy się słyszymy i trzymamy kciuki za to, żeby 500 poleciało do ciebie.

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret, pierwsze skojarzenie. Miłość. Tutaj pięć słów, pięć stów.
1: Pięć słów, pięć stów.
2: Razem z nami Ania, dzień dobry.
3: Hej.
2: Jak to powiedział Wiktor, Ania od wygrywania. I zaraz się okaże, czy faktycznie zdobędzie razem z Jankesem pięć stów. Wybrała Jankesa jako tę osobę, która myśli tak samo jak ona. I na słowo kalistenika powiedziałaś przysiad, chodnik to krawężnik, makaron, cheddar, słuchawki, muzyka, kultywator, sadzonki.
0: Janki!
2: Trzymamy kciuki.
0: Chodź do nas!
2: Dzień dobry! Witamy!
4: Skorzystałem z tego, że mnie wywaliliście ze studia. Napiłem się pysznej kawki, jestem nakofeinowany.
2: Ojej.
4: Gotowy.
2: Ania, co tu się będzie zaraz działo?
4: Anka, ile zgarniamy? Pięć stówek?
3: No ja bym chciała.
0: You wish.
3: Muszę się postarać.
4: Dobra. Chcecie, żebym szybko odpowiadał? Bez jakiegoś kombinowania?
0: Nie chcę cię źle nastawiać, ale chyba trudne się wylosowało.
5: Nie wierzę.
2: No, ja w ciebie wierzę.
4: Ludzie, no,
2: nie
4: dobra.
2: Słuchaj Wiktora, dobra. On podcina ci skrzydła. Lecimy. Ja będę w nie dmuchać.
0: Twój pierwszy wyraz to...
4: Dmuchaj, kama.
0: Kalistenika.
4: Kalistenika!
0: Mm-hmm. Możesz zadać jakieś pytanie, na które Ania odpowie tak lub nie.
4: Kalistenika. Mm-hmm. Czy Ania, czy ty jakoś kombinowałaś bardzo, czy nie bardzo z tym, ze swoją propozycją?
0: Tak, nie.
3: To był strzał.
2: Słuchaj, ja mogę ci powiedzieć, że nie możesz teraz tego zrobić, bo masz chore kolana.
4: Czy to chodzi... Dobra. Okej. Okay. No. To jest to, o czym dzisiaj
2: podpowiedź.
4: Mówiliśmy rano?
2: Nie.
4: Cholera jasna, no.
2: Nie no, pompki możesz robić z chorym kolanem. Czego nie możesz robić z...
4: Dzisiaj mówiliśmy, pompek nie można, czyli na przykład używać kolan, czyli...
2: Tak.
4: Przysiad!
2: No, tak!
4: Yeah, baby! Kończmy! A nie, dobra, jeszcze cztery.
0: Drugi wyraz. Chodnik.
4: Dawaj. Chodnik. Uh-huh. Spacer.
0: Czy to jest twoja odpowiedź?
4: Co źle?
3: Nie.
4: A co?
2: Krawężnik.
5: No nie. To było trochę trudne.
0: Trzeci wyraz to makaron.
4: Spaghetti. Cholera.
2: Ja tylko chciałam ci przypomnieć, że możesz zadawać Ani
4: ja
2: pytania,
4: szybko.
2: Na które
4: ja
2: ona może
4: kawę. Nie, nie mam czasu. Ja nie mam czasu,
0: ale
4: proszę
0: teraz...
4: pani.
2: Ania, co powiedziałeś?
4: Jak było?
3: Cheddar.
4: No, Anka miałaś lekciutko, czy wymyśliłaś, dobrze, cheddar z dziurami albo bez.
2: Dobra,
4: albo
2: bo, ale teraz dobra. Będzie coś z twojej dziedziny.
4: Dawaj.
2: Słuchawki.
4: Czy to jest miejsce, w którym my teraz się znajdujemy?
2: Nie.
4: Czy chodzi właśnie po prostu o to, co się dzieje w głowie, gdy to usłyszymy? To się nazywa, to jest na M? Muzyka!
5: To było oczywiste.
0: And the last one.
4: Dawajcie, teraz będzie proste.
2: Kultywator.
4: Co?
0: Kultywator.
4: Kto wymyślał te pytania dzisiaj? Dajcie mi tę osobę. Kultywator?
0: Nie używasz kultywatora?
4: Czy to jest coś z rolnictwem związane?
2: Tak.
0: Maszyna rolnicza.
4: Czy chodzi o imprezę, która jest na koniec
2: żniw? Nie.
4: Czy chodzi... Nie chodzi o to też.
5: Boże drogi, no.
2: No co maszyny rolnicze mogą robić?
4: Tną ręce ludziom.
2: Jest.
4: Przepraszam bardzo.
0: Twoja odpowiedź to ucięta ręka.
4: Nie, ale... kultywator.
2: Dobra, mów szybko, kończmy.
4: Słuchajcie, no przepraszam, że tutaj tak wydłużam, ale...
5: No Jezusiu, no jak nie żniwa, jak nie dożynki.
0: Zadaj
5: no.
0: Ostatnie pytanie, na które Ania odpowie tak lub nie i dawaj
4: Czy chodzi o osoby, które...
0: Na które nie. Ania odpowie tak lub nie?
2: No nie powiedziała.
4: No dobra, no nie. No kurka, nie wiem, kultywator. Wieś!
0: A niestety nie.
4: Co?
0: Co było? Sadzonki to był ten wyraz.
4: Przecież to było oczywiste, że nie zgadnę.
0: Ania! I Jankes ma dla ciebie pewną informację.
4: Dwie stówy!
3: No! Super.
4: Anka, cheddar, sadzonki, dziewczyno, kocham cię, no.
5: Kultywator, kalistenika, ludzie, nie no, muszę znowu wyjść z radia, no.
0: Dobrze, zarobione, zjedzone.

0: wiedziałem, że Marcin Broski te, dopija też kawkę teraz i za chwilę pojawi się u nas, będzie częstował newsami.
1: Fajnie. Będzie kultywator w newsach.
2: Ale pojawi się historia i odpowiedź na pytanie, co głupiego wpada do głowy niektórym 15-latkom.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
7: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
6: Serio?
7: Tak. Przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
6: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
7: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
6: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
8: Czas na zasłużony relaks z mrówką. Odkryj nasze kabiny prysznicowe i poczuj siłę odprężenia pod wielofunkcyjną deszczownią. Teraz nowoczesna kabina tylko 499 zł, a deszczownia prysznicowa z baterią w komplecie tylko 239 zł. U nas kupisz też akcesoria do kabin, rolki, uszczelki i uchwyty.
9: Mrówka, Tarnów, ulica 305 i Zakliczyn, Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
10: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Duże utrudnienia na drodze wojewódzkiej między Tarnowem a Tuchowem. W Porębie Radlnej wybuchła butla z gazem. Poszkodowana została około 50-letnia kobieta. Eksplozja uszkodziła ściany domu jednorodzinnego. Na miejscu działa 8 zastępów straży pożarnej. Lądował także śmigłowiec LPR. Zachowajcie tam ostrożność.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
17: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ogień pojawił się wieczorem w miejscowości Wola Krobowska. Nad ranem akcja strażaków została zakończona, a na miejscu nadal działają policjanci. Pościg w Gliwicach za 15-latkiem. Nastolatek zabrał automatki, zwrócił uwagę patrolu, zaczął przed nim uciekać, a w końcu doprowadził do kolizji. 15-latek tłumaczył, że pierwszy raz prowadził, teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. A czwartek dniem przerwy dla Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka podczas turnieju w Singapurze miała dziś wystąpić w deblu w parze z Barborą Krejcikową. Czeszka przez kontuzję wycofała się jednak z gry, a jutro rano Chwalińską czeka ćwierćfinałowy pojedynek w singlu z Alice Mertens.
18: Jankes, Kama i Wiktor.
19: Jankes, Kama i Wiktor.
18: W Radiu SK.
17: Hej, dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek, 8.32 już.
14: I przypominamy, że Jankes przełożył egzamin na prawo jazdy, jak zobaczył, ile jest pytań.
10: No, zrobił 800, tak. Zapomniał o 600.
14: Nasz wydawca Paweł przełożył z kolei ubrania z łóżka na krzesło.
17: Też.
14: A wy co chcecie przełożyć?
3: Przełożyłabym dzisiejszy czwartek na jutrzejszy piątek, bo jak piątek, to weekendu początek.
17: Ktoś jeszcze?
14: Jak chcecie coś przełożyć, to się przyłóżcie do nagrania na Messengerze.

0: Hej, to SK 8.38. Jedziemy dalej. Pozdrawiam dla kierowców, bo odzywacie się, że jedziecie, stoicie w korkach, jest fajnie. No to super.
1: I specjalnie powiedziałeś o tym, że jedziemy, bo my tutaj rozmawiamy sobie w studiu o pani Milenie Klimczak z Jaworzna.
0: Pani Milenka.
1: Pani Milenka podróżuje po Europie zabytkowym traktorem.
2: Jak to? No, serio?
1: Słuchaj, Ursus C45. Jak mi teraz powiesz, że jest to auto z 1948 roku, to mi zaimponujesz.
0: No, powiedziałem. Przez twoimi ustami, Kamcia.
3: To, przepraszam, jaki, z którego to jest roku?
0: 38.
3: 48.
1: Słuchajcie, misja jest o tyle trudna, że maszyna nie jest zadaszona, nie ma także amortyzatorów oraz wspomagania kierownicy. No, a pani Milena jedzie przez Europę tym traktorem i jedzie, no.
3: Jak następnym razem zaczniecie narzekać, że coś wam stuka w waszym starym Oplu...
0: Pomyślcie sobie
3: o pani Milenie.
0: Tak.
3: Poszła!
4: Reklama.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show. Szczegóły na skoda.pl.
6: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Auto Bączek, Tarnów, Gumniska 36A.
7: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety Tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
10: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
9: Mają od ręki?
10: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
9: No to jedziemy.
10: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
11: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. 305 Tarnów.
12: Masz ochotę na coś naprawdę wyrazistego? Odkryj prawdziwe aromaty Indii. Restauracja w Tarnowie na ulicy Nowy Świat 3 zaprasza na soczyste tandoori duck, chrupiące chlebki naan i aromatyczne curry przygotowywane przez rodowitych szefów kuchni. Odwiedź nas na miejscu, weź na wynos lub zamów z dostawą na indiecurryhouse.pl. Nie masz pomysłu na obiad? Masz ochotę na curry? Wpadnij do Indie Curry House, Tarnów, ulica Nowy Świat 3. Powiedz kelnerowi hasło radio i zjedz 10% taniej. Zarezerwuj stolik już teraz.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na ciebie.
15: I po reklamie.

0: Pilskiego z Wiktorem.
1: Niech ten czwartek będzie czwartkiem wysokich lotów. Tego życzy wam Tobi Romeo. Fly high.
2: To prawda, mierzcie wysoko z samego rana. Razem z nami oczywiście z Radiem SK. Od rana pytamy was, co no właśnie przekładacie. Ja, okazuje się, otworzyłem puszkę Pandory. No i za moim przykładem sporo osób się odzywa.
1: Tak jest.
3: A ja bym przełożyła temperaturę zewnętrzną z temperaturą płynu poduszek w moim samochodzie, bo coś mi gad ostatnio za bardzo fika.
0: Proszę, może tylko trzeba przestać mówić o nim gad, bo gady są ciepłolubne.
1: On mówi god damn it.
2: Słuchajcie, ja przełożyłem rzeczywiście swój egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategoria A, ale dzisiaj dopiero jadę zapytać się, na kiedy mogę przełożyć, więc sobie to się okaże. Czy to się w ogóle wydarzy?
1: Pytanie numer 129. Kiedy możemy odkręcić chłodnicę, aby sprawdzić ilość płynu?
2: Najpierw trzeba odebrać telefon.
1: Na zimno.
4: Hej, Eska, ja bym przełożyła chorobę męża na siebie, bo na pewno byłoby nam lżej.
2: Przepraszam bardzo, ja też się zaśmiałem? To nie.

0: Gramy dalej, tak, nóżki chodzą, ręce chodzą. Gramy też, jeśli chodzi o Mistrzostwo Świata w siatę. Wygraliśmy z Niemcami, było pięknie.
1: To jest najważniejsze, teraz już możemy przegrać. Jak wygraliśmy z Niemcami, to już jestem szczęśliwy.
0: Słowenia teraz o naszym celowniku. No i wielki, wielki finał, niech się uda.
2: A kiedy?
0: Finał? No. Nie, Słowenia jutro. Jutro.
3: Jutro Słowenia, a finał w niedzielę.
1: A. Tak? A już teraz ostatni telefon. Ktoś tu jeszcze się wyrywa. Dzień dobry. W jakiej sprawie? Może też siatkarskiej?
4: Ja chciałbym tylko na szybko odnieść się do sensacyjnej porażki Włochów z Finlandią na Mistrzostwach Europy. Przypomnę wszystkim przez weekendem, że pojedynki z Finlandią zawsze są ciężkie. Pozdrawiam.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
5: W Radiu SK.
1: No, ale zawsze trzeba walczyć do końca.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Zjazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest firma Profis z Brzozówki, salon firmowy kominków.
2: Chłód zagląda za kołnierze. Wielu z Was pewnie doceni fakt, że kaloryfery są ciepłe w budynkach, gdzie MPEC odpowiada za ogrzewanie. Z rana temperatura spadła poniżej 10 kreski, ale w ciągu dnia słońce ma ogrzać powietrze do 16 stopni. Opady w najbliższych godzinach nam raczej nie grożą. Parasole mogą się przydać dopiero wieczorem i jutro.
1: Sponsorem programu jest firma Profis, salon ekologicznej linii kominków Kratki Pro. www.profis-sklep.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Na zegarach 9:00, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. To mogło być podpalenie. Na miejscu pracują funkcjonariusze ABW. Na początek nowe informacje po pożarze stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej koło Grójca na Mazowszu.
4: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu tego zdarzenia, analizują i weryfikują zebrane tam informacje. Badane są różne wersje.
3: Mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Strażacy zakończyli akcję tam o 4:00 rano, a ta noc była niespokojna dla okolicznych mieszkańców. Jak mówi nam pani Natalia, mieszkająca kilkaset metrów od stacji, od rana w jej miejscowości widać sporo patroli policji.
5: Mieszkamy tutaj niedaleko, gdzie wczoraj doszło do pożaru. Przez chwilę nawet nie było prądu, teraz kręci się dużo policji, legitymują osoby wjeżdżające, mieszkańców.
3: A dodajmy, stacja zapewnia działalność internetu satelitarnego, na przykład na Ukrainie. Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Przy okazji zgromadzenia ONZ poruszyli temat stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Prezydencki minister Marcin Przydacz tłumaczy, że decyzja w jej sprawie została już wypracowana, a teraz czas na szczegóły.
6: Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło w konkretne decyzje.
3: A wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że decyzja w sprawie bazy zapadnie pod koniec roku. A rusza piąta edycja piłkarskiej Ligi Narodów. Dziś pierwszy dzień rozgrywek i pierwszy szlagier. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach obu reprezentacji zadebiutują nowi selekcjonerzy Xabi i Jurgen Klopp. Biało-czerwoni po raz pierwszy w historii tych rozgrywek wystąpią w dywizji B. Rywalizacje zaczną jutro od meczu z Bośnią i Hercegowiną.
1: SK Tarnów News.
2: Tomek Piszczek. Wybuch i pożar domu w Porębie Radolnej pod Tarnowem. Poszkodowana została około 50-letnia kobieta, którą zabrał śmigłowiec LPR. Na miejscu pracuje około 40 strażaków.
7: Działania polegają na zabezpieczeniu miejsca oraz stabilizacji uszkodzonej konstrukcji.
2: Relacjonuje Dominik Ryba z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Ruch na trasie w kierunku Tuchowa jest utrudniony. Koniec prac na ulicy Wspólnej w Mokrzyskach. Na 300-metrowym odcinku ułożono dwie warstwy drogi z kruszywa. Inwestycja kosztowała 83 tysiące złotych, z czego prawie 50 tysięcy to dotacja z Małopolski.
8: Dwie minuty po godzinie 9:00, czwartek już. Dobrze będzie. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, Sydney Polak, co otwiera taką rzecz, która może się kojarzyć z weekendem. I będzie też Temper City. Ja też jestem, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Nowość od tych panów Reverse Psychology, Tempo City w Radiu SK. 19 minut po godzinie 9, wiem, czwartek, zaraz weekend, trochę się nie chce. Mam dla wszystkich teraz 30 sekund tylko dobrych informacji. Dobra informacja na początek dla ponad 1,5 miliona pracowników. Od nowego roku płaca minimalna ma wzrosnąć do 4950 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa to będą 32 zł i 30 groszy. Wyśpijcie się też w nadchodzący weekend. Badania mówią, że około 1,5 godziny dodatkowego snu w dni wolne wiąże się z obniżeniem nadciśnienia oraz ze zmniejszeniem ryzyka dostania właśnie takiego. I po trzecie, po obiedzie naprawdę warto się przejść. Według nowych analiz już 10-15 minut spokojnego spaceru po jedzeniu pomaga ograniczyć skok poziomu cukru we krwi, więc po prostu żyje nam się lepiej. Kolejna dawka dobrych informacji jutro.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
7: I po reklamie.

0: zajęci byliście na pewno ostatnio poważnymi sprawami, bo jesteście poważnymi ludźmi, dlatego ja spieszę z niepoważnymi rzeczami, a dokładnie z tym, co się wydarzyło w internecie w ciągu ostatniego tygodnia. Nikt nie musi się tym przejmować, są sprawy ważniejsze, ale ostatnio czytałam, że nasz mózg potrzebuje przeciwwagi do zestrzeliwanych Starlinków albo śmigłowców wlatujących na teren naszego kraju i że dobrze mu robi takie odmóżdżanie, więc zapraszam. Po pierwsze, to powstał kilka dni temu, a właściwie premiery miał taki serial o influencerkach, który miał odczarować wizerunek influencerek. Nie za bardzo się udało, głośno jest o tym serialu. W komentarzach sądzę, że bardziej źle głośno niż dobrze głośno, ale jeżeli twórcom chodziło o jakiekolwiek głośno, to chyba wygrali. Jest też tubka z czekoladą. Nie wiem, czy słyszeliście, ale chłopak Fausti, takiej twórczyni internetowej, powiedział jej na live'ie, że nie powinna jeść tubki z czekoladą, chyba że nie zje potem kolacji, bo nie była tego dnia na pilatesie i się kaloryka nie będzie zgadzała. Dodał też, że będzie ją kochał nawet wtedy, kiedy będzie ważyła 80 kg, ale wtedy to już ją siłą i w kajdankach zaciągnie na siłownię. Teraz wszystkie dziewczyny te tubki z czekoladą kupują w ramach Solidarności. Jedzą, tuż potem jedzą kolację, więc fantastycznie to marketingowo zadziałało. Jeżeli za tym stoi jakiś spec od marketingu, to jest prawdziwy spec. I jest jeszcze Filip Heiser, jego nowa żona Bianca Heiser, z którą stworzył podcast i w tym podcaście ludzie piszą, że oni brzmią tak, jakby rozmawiali po raz pierwszy. Jest jeden komentarz, który skradł moje serce. Gorzej, jak po tej rozmowie stwierdzą, że do siebie nie pasują, a już wzięli ślub.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Wiesz, dlaczego sen ma znaczenie? Bo dobry sen to dobry dzień. W salonie sypialnianym Spanko nasz leniwiec wie, jak zadbać o twój komfort. Materace, łóżka i akcesoria do sypialni od renomowanych producentów z Polski, Hiszpanii i Włoch. Nie prześpij promocji. Na wybrane produkty Jan Pol teraz nawet 20% rabatu. Przesypiasz 1/3 życia, więc zrób to dobrze. Spanko. Wysokiej klasy wyposażenie sypialni dla całej rodziny. Tarnów, Mościckiego 228. Sprawdź nas na Facebooku.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
16: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
15: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
16: GWM Ora 5. Proszę wejść na GWM Polska.pl i się przekonać.
15: GWM Polska.pl. A rzeczywiście.
17: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
18: GWM. Go with more.
19: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz utarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.

0: gramy, żeby wam się trochę szybciej dzisiaj pracowało, choć nie wiem, czy pomaga, czy bardziej przeszkadza. Everlasting, Armin van Buuren przed 10 po 10. Wracamy z kolejnymi hitami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
4: Odmień swoje wnętrza na jesień. Sprawdź nasze nowoczesne panele podłogowe oraz eleganckie płytki. Jakość, która zachwyca i ceny, które pokochasz. A co z drzwiami? Mamy to! Solidne drzwi zewnętrzne pełne. Kupisz teraz za jedyne 889 zł. Mało? Dorzucamy do nich profesjonalny montaż za jedyne 698 zł.
5: Mrówka. Tarnów ulica Czysta 5 i Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
6: Karczma Dolina Pstrąga w Machowej zmieniła się w restaurację. Nowe, eleganckie wnętrza i polska kuchnia w nowoczesnym wydaniu. Planujecie wesele? W Dolinie Pstrąga znajdziecie wszystko, czego potrzeba, by ten dzień był naprawdę wyjątkowy. Czeka na Was sala weselna o niepowtarzalnym, eleganckim charakterze, klimatyczny ogród z możliwością organizacji ślubu w plenerze oraz przestronny parking. Do dyspozycji jest również kilka niezależnych sal, idealnych na rodzinne uroczystości i imprezy firmowe. Restauracja Dolina Pstrąga, Machowa 7A, zaprasza.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Cherry. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na Ciebie w Łukanowicach 227. Cherry w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wybierz studia pierwszego stopnia w FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz 5-letnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
12: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Drogowcy umilają życie zmotoryzowanym na Lwowskiej, a filmowcy w centrum Tarnowa rozpoczynają się zdjęcia do netflixowej ekranizacji powieści Noce i Dnie. Poruszając się po centrum miasta musicie się liczyć z ograniczeniami. Nie wjedziecie na przykład z Krakowskiej w Katedralną, a plac Kazimierza stał się planem filmowym. Patrzcie na znaki.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Jest 10:00, zaczynamy z Kanius. Marcin Procki. Zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem, mówi reporterowi Eski wicepremier Krzysztof Gawkowski. To w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Na linii Jakub Krzyżak, który zbiera najnowsze informacje w tej sprawie.
15: Tak, jestem. Dzień dobry.
14: Powiedz, czego się dowiedziałeś?
15: Rozmawiałem dosłownie przed chwilą z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim. Minister cyfryzacji mówi wprost. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem.
16: Modus operandi całego zdarzenia wskazuje, że to jest kolejny element wojny hybrydowej. hybrydowej.
15: Gawkowski wskazał, że trwała awaria w tym miejscu mogłaby pozbawić internetu zarówno cywili, jak i wojskowych na Ukrainie. Wiadomo, że teraz wszystko działa jak należy, ale służby ustalają, czy i jak długa mogła być ewentualna przerwa w dostawie internetu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński studzi jednak emocje.
17: Tworzenie paniki jest na rękę Rosjanom. Funkcjonariusze ABW analizują i weryfikują wszelkie informacje na ten temat. Wszystko dokładnie wyjaśnimy.
15: Na miejscu oprócz ABW pracuje też policja,
14: która kontroluje wjeżdżających do miejscowości. Zarzuty dla byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej usłyszało je 5 osób, w tym były dyrektor Radosław Eś. Jak wynika ze śledztwa, miał służbowymi kartami płatniczymi finansować wydatki niezwiązane z instytutem, a szkody instytutu przez to mają przekraczać 2,5 miliona złotych. To prostrzega przed lawinami w teatrach. Od poniedziałku w wyższych partiach gór pojawiają się opady śniegu. Ten, jak ostrzegają ratownicy, jest słabo związany z podłożem, więc możliwe są samoczynne lawiny. Warunki są trudne, a po słowackiej stronie obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.
18: SK Tarnów News.
13: Tomek Piszczek. Czy przy specjalistycznym szpitalu imienia Edwarda Szczeglika w Tarnowie powstanie wielopoziomowy parking? Dyrektor placówki Marcin Kuta potwierdza, że istnieje potrzeba wybudowania takiego obiektu, który służyłby zarówno pacjentom, jak i personelowi.
19: Widzicie Państwo, co się dzieje każdego dnia między tą godziną 7 a 15.
13: Według planów trzykondygnacyjny parking miałby stanąć za pawilonem internistyczno-geriatrycznym. Dwie sale sportowe w Brzeskiej Dwójce przechodzą gruntowną modernizację. Będą nowe podłogi, oświetlenie i wentylacja. Prace mają potrwać 3 miesiące. Inwestycja kosztuje ponad 838 tysięcy złotych.
20: Będę mieć dla Was nowość w tej godzinie, bo są takie hity, które chcemy Wam zagrać jako pierwsi, żebyście je usłyszeli. 2 minuty po godzinie 10:00, Robin Schulz, a także Linkin Park, żeby się dobrze tego słuchało. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: końca. To coś jest w tej historii, którą chcę wam teraz opowiedzieć a propos tego tytułu Bez końca. Oskar Sims, za nami w Radiu SK. Wczoraj nareszcie zobaczyłam tę legendarną scenę, o której no właśnie już krążą historie od lat. Otóż była godzina około 22. Wyszłam z psami na spacer, a tam pod jednym z drzew chłopiec, miał może z 9 lat, i mama świecąca latarką, mówiąca: zbieraj szybciej te kasztany, wiedziałeś, że trzeba je jutro przynieść do szkoły od tygodnia. Ale kto nie zostawia rzeczy do załatwienia na ostatnią chwilę, niech pierwszy rzuci kamieniem. Więc dajcie znać w głosówkach na SK-owym Messengerze, co wy odkładacie bez końca na świętego nigdy. Czekam na takie historie właśnie na naszym SK-owym Messengerze. Od razu opowiem swoją. Przekładałam bez końca odbiór dowodu rejestracyjnego auta z urzędu. Jak już to przełożyłam tak bardzo bez końca, że stracił ważność, to pojechałam do urzędu i tam się okazało, że nie tylko dowód stracił ważność, ale i badanie techniczne auta straciło ważność, więc teraz, żeby zrobić to badanie techniczne, trzeba złożyć nowy wniosek, odebrać czerwone tablice tymczasowe, pojechać, podbić przegląd i dopiero wrócić do urzędu, żeby odebrać ten dowód. Pozdrawiam wszystkich w tym urzędzie tak swoją drogą. Na wasze historie też czekam. Jesteśmy w tym razem. Eminem czeka, żeby zagrać go za chwilę.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: I po reklamie.

0: wszyscy.
1: Uważam, że ten człowiek zrobił wszystko, żebyśmy bardzo łatwo zapamiętali zarówno jego ksywkę, jak i tytuł tego kawałka. On nazywa się Dati, tam jest spacja pomiędzy, a numer to jest 1, 2, 3, 4, 5, czyli 1, 2, 3, 4, 5, dlatego że to jest pan, który pochodzi z zagranicy, nagrywa w języku angielskim. To nie jest jego pierwszy też kawałek, dlatego że tak naprawdę ma kilka już numerów na koncie. Być może 1, 2, 3, 4, 5 okaże się tym, który otworzy mu drogę także do waszych serc, dlatego że no, na razie koncerty nie są priorytetem na jego liście, to znaczy nie ma ich aż tak dużo, ale być może właśnie ten kawałek to zmieni. To gram już teraz. No, chciałam tak dobrze, a nie wyszło. Gram już teraz raz jeszcze. Dati 1, 2, 3, 4, 5 premierowo w Radiu SK.

0: 20 minut do 11:00 i wszyscy coś odkładamy do świętego nigdy. Wy także. Pociesza mnie to nieustannie. Kamila jest w temacie, który może być na czasie.
1: Ja przekłonam bez końca myć okien, ponieważ jest ich 9 i nie wiem, jak się za nie zabrać. Pozdrawiam.
0: Ktoś by pewnie powiedział po kolei, Kamila, czyli od 1 do 9, ale łatwo się mówi, trudno się robi. Pamiętaj, że do świąt Bożego Narodzenia mamy jeszcze dokładnie 3 miesiące. A okna myjemy głównie wtedy, więc ja bym sobie w tym teraz jednak głowę nie zawracała.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
11: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
12: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dzień dobry, poproszę 3 piękne hortensje i 5 krzewów borówki amerykańskiej.
15: Marzysz o pięknym ogrodzie i pysznych owocach, ale nie masz czasu na zakupy. W Mrówce Tarnów czeka na ciebie ogromny wybór hortensji i borówek. Najlepsze odmiany i zdrowe krzewy. Nie musisz nawet wychodzić z domu. Ty dzwonisz, my dostarczamy. Numery telefonów znajdziesz na stronie esklepmrówka.pl lub na naszym profilu na Facebooku.
16: Mrówka, Tarnów, ulica Czysta 5 i Zakliczyn Krakowska 2. I po reklamie.

0: Robin Schulz, Take It Slow, czyli w wolnym tłumaczeniu rób to powoli. I nasz mózg bardzo chciałby, żebyśmy robili rzeczy dokładniej i powoli, bo jak przeczytałam, wielozadaniowość jest dla naszego mózgu czymś, czego ten nie lubi, bo musi przełączać się z jednej rzeczy na drugą i to nie jest wcale dla niego dobre. Szefowie nasi słyszeli? Zbyt wiele zadań w jednym czasie, to nie tędy droga. Po 11 wracamy z kolejnymi hitami w Esce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow. Szczegóły na skoda.pl.
6: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Auto Bączek. Tarnów, Gumniska 36A.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Karczma Dolina Pstrąga w Machowej zmieniła się w restaurację. Nowe, eleganckie wnętrza i polska kuchnia w nowoczesnym wydaniu. Planujecie wesele? W Dolinie Pstrąga znajdziecie wszystko, czego potrzeba, by ten dzień był naprawdę wyjątkowy. Czeka na Was sala weselna o niepowtarzalnym, eleganckim charakterze, klimatyczny ogród z możliwością organizacji ślubów w tenerze oraz przestronny parking. Do dyspozycji jest również kilka niezależnych sal, idealnych na rodzinne uroczystości i imprezy firmowe. Restauracja Dolina Pstrąga, Machowa 7A, zaprasza.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
14: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Masz ochotę na coś naprawdę wyrazistego? Odkryj prawdziwe aromaty Indii. Restauracja w Tarnowie na ulicy Nowy Świat 3 zaprasza na soczyste tandoori duck, chrupiące chlebki naan i aromatyczne curry przygotowywane przez rodowitych szefów kuchni. Odwiedź nas na miejscu, weź na wynos lub zamów z dostawą na indiecurryhouse.pl. Nie masz pomysłu na obiad? Masz ochotę na curry? Wpadnij do Indie Curry House, Tarnów, ulica Nowy Świat 3. Powiedz kelnerowi hasło radio i zjedz 10% taniej. Zarezerwuj stolik już teraz.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest firma Profisys z Brzozówki, salon firmowy kominków.
20: Trochę słońca, trochę chmur, ale też coraz cieplej. Do 16 stopni mają dziś pokazać termometry w regionie tarnowskim. Niestety według części prognoz wieczorem i w nocy może też popadać. Generalnie jednak czwartek w prognozach prezentuje się dużo lepiej niż środa, ale taka sytuacja nie utrzyma się długo. Jutro znowu zapowiadane są deszczowe chmury.
19: Sponsorem programu jest firma Profis, salon ekologicznej linii kominków Kratki Pro. www.profis-sklep.pl.
18: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
21: Dochodzi 11, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Duże prawdopodobieństwo aktu sabotażu, ale wciąż możliwe, że doszło do zwarcia instalacji zasilającej. Strażacy, policjanci, funkcjonariusze ABW i prokurator pracują w miejscu pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej niedaleko Grójca na Mazowszu. Minister cyfryzacji mówi o prawdopodobnym akcie dywersji.
22: Chodzi po prostu o to, że dzięki infrastrukturze w Woli mamy możliwość korzystania z Starlinków na Ukrainie i ta infrastruktura podlegała wszystko na to wskazuje sabotażowi, który miał ją doprowadzić do zniszczenia.
21: To wicepremier Krzysztof Gawkowski. Służby pracują na miejscu i nie wpuszczają w pobliże stacji nikogo oprócz mieszkańców. Piotrków Trybunalski stracił cierpliwość do użytkowników hulajnóg elektrycznych. Miasto wprowadza strefy z zakazem jazdy tymi pojazdami. Dotyczą parków, skwerów i placów zabaw.
0: Ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie, a szczególnie to młodzi ludzie, bo on ma pierwszeństwo, on tu musi jechać, bo on ma hulajnogę.
21: Słyszymy od jednej z mieszkanek, a nad takimi strefami zastanawiają się też Łódź i Bełchatów. A kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk ustanowił rekord Guinnessa. To w kategorii najdłuższego przejazdu seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Pokonał dokładnie 1338 km. Trasę zaczął w Zakopanem i dojechał na Hel.
1: Na powrocie zabrakło nam prądu dopiero w Toruniu. Podróż była wymagająca, trwała 35 godzin. Oczywiście ekojazdy. 7,1 kWh na 100 km to było średnie zużycie.
21: Mówił Miko Marczyk, a dotychczasowy rekord elektryka został poprawiony o ponad 100 km.
17: SK Tarnów. News.
20: Tomek Piszczek. Pierwsze prawa jazdy cofnięte po aferze w szkole jazdy w Wojniczu. SKO podtrzymało decyzję tarnowskiego starostwa. Powodem były fałszerstwa dokumentacji, m.in. szkoleń z pierwszej pomocy.
23: Niestety przyszły dwie decyzje już te odwoławcze z SKO. Bardzo obszerne uzasadnienie.
20: Wyjaśnia starosta tarnowski Jacek Chudyma. Sprawa może objąć 350 osób. W Ryglicach rośnie nowy blok mieszkalny. Budynek ma już trzecią kondygnację, a w pierwszym etapie powstanie 25 mieszkań. Lokale mają być gotowe dla mieszkańców w przyszłym roku. Docelowo blok pomieści 50 rodzin.
2: Ostatni dzień lata. Trochę się pospieszyli z wydaniem tego kawałka, ale dziś, 24 września, to jest idealnie już w czas. Gibbs i Go For Money to na początek tej godziny, czyli po 11 w Radiu SK. 2 po 11. Kasia Węsierska. Dzień dobry.

0: Cecylia Grzeszczak, pożyczony w Radiu SK, 16 minut po godzinie 11. Co odkładacie na świętego? Nigdy takie było pytanie, odpowiedzi co nie w miarę, bo wszyscy najwyraźniej w tym sporcie narodowym przekładania na ostatnią chwilę jesteśmy razem. Danusia?
1: Cześć, Radio SK. Ja na świętego nigdy odkładam wymianę prawa jazdy. Mam je odkąd uzyskałam uprawnienia. Nazwisko się w międzyczasie zdążyło zmienić, ale dokument nadal jest ten sam. Czy z sentymentu? Chyba tak, ale chyba już jest ta pora, gdzie faktycznie to na świętego nigdy trzeba przełożyć na już.
0: No to już, czyli jakiś tydzień ci daje Danusia i trafisz być może do tego urzędu. Proszę pamiętać, że warto tam iść, bo naprawdę obsługa w urzędach coraz milsza. Jest jeszcze Sylwia z historii przekładania, bo z końca pisze: wizyta u dentysty przekładana z miesiąca na miesiąc. Mam podejrzenie, że to wcale nie musi chodzić o ból związany z tą wizytą, ale o ból przy płatności po tej wizycie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
5: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
4: Serio?
5: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
4: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
5: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
4: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
6: Twoje codzienne gotowanie to prawdziwa piekielna kuchnia? Czas na rewolucję. Wpadnij do Mrówki. Kultowe produkty firmy Ambition kupisz teraz aż 50% taniej. Czeka ponad 500 artykułów kuchennych. Wybierz najlepsze patelnie, garnki, noże i gotuj jak szef kuchni. Nie przegap takiej okazji. Postaw na najwyższą jakość i mega niskie ceny.
7: Mrówka. Tarnów, ulica 305 i Zakliczyn, Krakowska 2.
8: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Anioły, bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
12: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie, koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
15: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
16: I po reklamie.

0: 24 minuty do 12. Rivera, She Doesn't Mind w Radiu SK. Na świętego nigdy odkładam pracę. Mam nadzieję, że szef nie słyszał. To nie ja powiedziałam, to Adrian napisał, ale myślę, że pomyślało tak większość ludzi, zwłaszcza z tym chowaniem się przed szefem. Czwartek, jest już coraz mniej tego chowania.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na media.

0: Zeruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
2: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
1: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Zgadzam się z Kubą i z Kubą. Jeżeli macie ochotę, panowie, to płaczcie. To czasami jest oznaka siły. Zawsze to jest oznaka siły. 5 minut do 12. Chłopak, który nie wiem, czy płacze, ale na pewno dobrze gra. Michał Sobkowski przyjdzie za chwilę w Radiu SK wam zagrać.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD

0: ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz, dlaczego sen ma znaczenie? Bo dobry sen to dobry dzień. W salonie sypialnianym Spanko nasz leniwiec wie, jak zadbać o Twój komfort. Materace, łóżka i akcesoria do sypialni od renomowanych producentów z Polski, Hiszpanii i Włoch. Nie prześpij promocji. Na wybrane produkty Jan Pol teraz nawet 20% rabatu. Przesypiasz 1/3 życia, więc zrób to dobrze. Spanko. Wysokiej klasy wyposażenie sypialni dla całej rodziny. Tarnów, Mościckiego 228. Sprawdź nas na Facebooku.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem Twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.
5: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek Województwa Małopolskiego.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Deszczowe chmury dziś trochę odpuściły we wschodniej części Małopolski. Chwilami jest nawet przyjemnie, gdy poruszacie się w promieniach słońca. W najbliższym czasie temperatura ma wzrosnąć do 16 stopni. Po południu zachmurzenie jednak wzrośnie, a w nocy znów może spaść deszcz. Jutro przez cały dzień aura nie będzie zachęcała do wyjścia z domu.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Nie żyje jeden z księży, 4 osoby są ranne. To po ataku w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zatrzymano 31-letniego Ukraińca. Według naszych informacji mężczyzna wtargnął na teren opactwa z maczetą. Ranni to księże i osoby świeckie. A o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
14: Do ataku doszło w trakcie porannej mszy. Jak informuje Anna Długosz z policji w Jarosławiu, obywatel Ukrainy zaatakował księdza maczetą.
15: Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obcokrajowca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna kilkanaście minut wcześniej ranił nożem 4 mężczyzn i kobietę.
14: Wszyscy trafili do szpitala w poważnym stanie. Jeden z mężczyzn zmarł na skutek odniesionych ran. Nie wiadomo jeszcze, co było motywem ataku.
13: A właśnie teraz w Jarosławiu rozpoczyna się posiedzenie sztabu kryzysowego. Dowiedzieliśmy się od burmistrza Marcina Nazarewicza, który był już na miejscu ataku i sam też zbiera informacje o tych wydarzeniach.
10: Ci, którzy zostali poszkodowani, nie byli w jednym miejscu, ponoć ten człowiek się przemieszczał.
13: Na miejscu ataku pracują teraz kryminalni, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności wydarzeń. Niewielka miejscowość, niemal odcięta od świata, trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem.
16: Ja w tej chwili jestem jakieś 500 metrów od tej stacji bazowej Starlinków. Dalej żaden z dziennikarzy nie jest wpuszczany. Miejsce zabezpiecza policja. My nic nie wiemy, mówi mi jeden z mieszkańców Woli Krobowskiej, pan Mirosław.
17: Ja tu nie słyszałem żadnej straży, nic. To było gaszło światło, gaz telewizor.
18: No, po prostu jestem w totalnym szoku.
16: Dodawała pani Maria. Sprawę bada już policja. Na miejscu jest też ABW.
13: O czym informował Kuba Krzyżak. Senat jest na tak. Właśnie przyjął bez poprawek ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze mają sfinansować program ceny paliwa niżej i znacząco obniżyć ceny na stacjach. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta.
19: SK Tarnów. Na czasie.
12: Tomek Piszczek. Będzie można zobaczyć interaktywną ekspozycję podziemia i zajrzeć do pracowni. Takie atrakcje przygotował tarnowski pasaż odkryć w ramach jubileuszowej 20. Małopolskiej Nocy Naukowców.
20: Chcemy pokazać przestrzenie, w których pracujemy. Będą to pracownie, ale również będziemy zapraszać do naszych piwnic.
12: Mówi Alicja Noga z pasażu odkryć. Atrakcje Małopolskiej Nocy Naukowców jutro od 16. Piszemy o tym na tarnow.sk.pl. A jeszcze tylko do niedzieli 27 września w Muzeum Historii Tarnowa i Regionu oglądać można wystawę, gdy przedmiot staje się zabytkiem. Nowości w zbiorach Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
21: To ja wam po prostu wezmę i fajnie po południu zagram. Dobra, w czwartek 24 września, bo będzie na przykład Imagine Dragons, będzie Sanach i Cichosza, Andrea Bocelli, David Guetta i DNA również, coś od Bledki też się wydarzy i od formacji Maneskin też, a na początek Łatwo Gang i Majko. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Cichosza, czyli Sanach na antenie Radia SK. Takie cichosza, cóż przed snem by się przydało, prawda? Czytam właśnie informacje na temat tego, słuchajcie, że jest zależność między pozycją, w jakiej się śpi, a snami, które nam się śnią. Źródło, no nie wiem, czy jest wiarygodne, bo to brytyjski Daily Mail, czyli tamtejszy tabloid, ale dobra, niech będzie, bo to ciekawe. Słuchajcie, na prawym boku osoby śpiące w takiej pozycji częściej mają spokojne i przyjemne sny. Jak śpicie na lewym boku, to podobno częściej zdarzają się senne koszmary. Jak ktoś śpi na brzuchu, to ma częściej sny erotyczne, o duszeniu się, tonięciu lub spotkaniu z UFO, a jak ktoś śpi na plecach, to ma bardzo realistyczne sny na temat życia codziennego. Taka podobno jest zależność. Kompletnie w to nie wierzę, bo jaka może być przyczyna? No dobra, jakiś widzę związek między spaniem na brzuchu a snami erotycznymi, ale to chyba jedyny, naprawdę. Andrea Bocelli, David Guetta, DNA, za moment, później Bledka na antenie Radia SK. Mimo tego, że dopiero 12.18 na zegarach, to ja już mogę wam słodkich snów teraz życzyć.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Karczma Dolina Pstrąga w Machowej zmieniła się w restaurację. Nowe, eleganckie wnętrza i polska kuchnia w nowoczesnym wydaniu. Planujecie wesele? W Dolinie Pstrąga znajdziecie wszystko, czego potrzeba, by ten dzień był naprawdę wyjątkowy. Czeka na Was sala weselna o niepowtarzalnym, eleganckim charakterze, klimatyczny ogród z możliwością organizacji ślubu w plenerze oraz przestronny parking. Do dyspozycji jest również kilka niezależnych sal, idealnych na rodzinne uroczystości i imprezy firmowe. Restauracja Dolina Pstrąga, Machowa 7A, zaprasza.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: zaczynają się esce.
1: Ten australijski DJ producent każe na siebie mówić Timmy Trumpet, czyli Tymek Trąbka. Nie bez kozery, bo to on właśnie do muzyki klubowej wprowadził trąbkę jako jakiś taki, no, charakterystyczny dla siebie instrument, ale nie potrzebuje tej trąbki jako instrumentu wiodącego, żeby tworzyć bardzo fajne numery. Świeżynka u nas, Timmy Trumpet, Ale Farben i Alex, czyli Chase the Feeling. Bardzo proszę.

0: Dr. Dre, Still Dre na antenie Radio SK. Jeśli ten numer kojarzy wam się z rapsami u Kasi i u Hanczaka, to bardzo dobrze wam się kojarzy, można było poćwiczyć. Jutro na pewno znowu wam to zrobią, znowu będzie można przedweekendowo u nich porapować. W imieniu Kasi Węsierskiej i Hanczaka zapraszam na ich wspólne spotkanie z wami. Jutro po godzinie 9. Shawn Mendes, YYY, za chwilę później Lady Gaga u nas w Esce.
1: Reklama. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dzień dobry, poproszę 3 piękne hortensje i 5 krzewów borówki amerykańskiej.
10: Marzysz o pięknym ogrodzie i pysznych owocach, ale nie masz czasu na zakupy. W Mrówce Tarnów czeka na Ciebie ogromny wybór hortensji i borówek. Najlepsze odmiany i zdrowe krzewy. Nie musisz nawet wychodzić z domu. Ty dzwonisz, my dostarczamy. Numery telefonów znajdziesz na stronie esklepmrówka.pl lub na naszym profilu na Facebooku.
11: Mrówka, Tarnów, ulica Czysta 5 i Zakliczyn Krakowska 2.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na Twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: I po reklamie.

pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

0: Max McNown, czyli Take Me Back w Radiu SK. W nowej wersji Robina Schulza dawał temu numerowi drugie życie właśnie swoim podejściem do tego tematu. Podchodzimy do kolejnej godziny hitów po godzinie 13. Będzie super, bo będzie Supergirl, Anna Laklap, Ale Farben i Juno Dasweste.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Masz ochotę na coś naprawdę wyrazistego? Odkryj prawdziwe aromaty Indii. Restauracja w Tarnowie na ulicy Nowy Świat 3 zaprasza na soczyste tandoori duck, chrupiące chlebki naan i aromatyczne curry przygotowywane przez rodowitych szefów kuchni. Odwiedź nas na miejscu, weź na wynos lub zamów z dostawą na indiecurryhouse.pl. Nie masz pomysłu na obiad? Masz ochotę na curry? Wpadnij do Indie Curry House, Tarnów, ulica Nowy Świat 3. Powiedz kelnerowi hasło radio i zjedz 10% taniej. Zarezerwuj stolik już teraz.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest firma Profisys z Brzozówki, salon firmowy kominków.
12: Wykorzystajcie dobrze okno pogodowe w Brzesku, Ciążkowicach, Dąbrowie Tarnowskiej czy Tarnowie. Wygląda na to, że jutro już tak ładnie jak dziś nie będzie. W czwartek natomiast słońcu udaje się przebijać przez obłoki. Jego promienie ogrzeją powietrze do 16 stopni. W piątek natomiast z oknami więcej deszczowych chmur i nieco chłodniej.
11: Sponsorem programu jest firma Profis, salon ekologicznej linii kominków Kratki Pro. www.profis-sklep.pl.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jeden ksiądz nie żyje, dwóch kolejnych duchownych jest operowanych. Ich stan jest bardzo ciężki. Do szpitali trafiły jeszcze dwie inne osoby ranione przez nożownika w klasztorze Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. To najnowsze informacje Radia SK po ataku na Podkarpaciu. Policja zatrzymała 31-letniego Ukraińca.
14: Teren wokół klasztoru jest ogrodzony policyjną taśmą i pilnowany przez mundurowych. Widać ekspertów od kryminalistyki, którzy na miejscu zbierają dowody. Według moich ustaleń napastnik zaatakował w kościele, ale też w kilku pomieszczeniach na terenie klasztoru. W dodatku, jak mówią świadkowie, za chwilę miały się tam też pojawić grupy młodych ludzi z ośrodka rekolekcyjnego. Tutaj pracują teraz służby, a jednocześnie trwa posiedzenie sztabu kryzysowego władz miasta i wojewody podkarpackiej.
13: O czym informował Tomasz Widak, który jest na miejscu. Instalacja jest całkowicie wyłączona, uszkodzony jest agregat prądotwórczy. To po pożarze stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej.
15: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
13: Na miejscu wciąż pracują służby, a dojazd jest zablokowany. Dwie szkoły i pobliskie centrum handlowe ewakuowane, łącznie ponad 1500 osób. Na budowie hali sportowej przy Grodzkiej w Nowym Sączu znaleziono pociski z czasów II wojny światowej. Policja zamknęła część ulic, a na miejsce jadą saperzy.
16: SK Tarnów. Na czasie.
12: Tomek Piszczek, Zero Waste. Na targu regionalnym w Tarnowie w najbliższą niedzielę przy Giełdowej lokalni producenci pokażą, jak wykorzystać kuchenne resztki i nie marnować jedzenia. Będą degustacje, tradycyjne dania i zakupy prosto od rolników. Start o godzinie 9:00. A już jutro kabaret Neonówka w arenie Jaskółka Tarnów z programem Pokolenie DNA. To satyryczne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Początek o godzinie 19:00. Mamy podwójne wejściówki na to wydarzenie. Aby je zdobyć, piszcie na konkurs.tarnów. @sk.pl.
17: Chciałbym wam przypomnieć o SK Live Remix i w piątek i w sobotę gramy wam pięknie. Tam gwiazdą jest m.in. Armin Van Buren i jego In and Out of Love. Razem z Sharon and Adele, przypomnę dosłownie za kilka chwil. Będzie też Temple City, będzie Somber, a na początek Supergirl, Michu Sapkowski. Witajcie!

0: Za niecałe 11 godzin miną 2 tygodnie, odkąd ten numer w tej wersji jest z nami. H, Mata i R&B Ring My Bell w remiksie Maty. Skąd wiem tak dokładnie? Ano bo wszystkie hity zaczynają się w nocy z czwartek na piątek, co tydzień. Maty Wuczyło jest z wami i z nami i gra właśnie te najgorętsze premiery. I mogliśmy zagrać ten numer w piątek o północy i tak dokładnie się stało. No i dzisiaj będzie podobnie. Po godzinie 23 Maty Wuczyło z najświeższymi numerami, które swoją premierę mają albo dziś, albo wczoraj, albo właśnie w nocy z czwartku na piątek. Jeśli chcecie być na bieżąco ze świeżynkami, to koniecznie z nami bądźcie. No, w końcu wszystkie hity zaczynają się wesce. Teddy Swims za moment, a później Swedish House Mafia, Lickley i piękne i lubiane przez was. Happiness is so sad.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
5: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: I po reklamie.

0: Nicki Minaj na antenie Radio SK. Wygrać z Niemcami to jednak zawsze fajnie, prawda? I tak od 1410. Wygraliśmy z nimi ślicznie 3-0 w siatkę na Mistrzostwach Europy i jesteśmy w półfinale. Tu czekają Słoweńcy, z którymi bilans mamy mocno wyrównany, choć z lekkim przechyłem w naszą stronę. No i ostatni mecz miesiąc temu podczas memoriału Wagnera, wygrany, więc zapowiada się naprawdę, naprawdę fajnie i przyjemnie. Mecz jutro o 17. Akurat będę miał gorącą 20, to wam będę opowiadał, jak nie będziecie mogli oglądać, co tam się dzieje na parkiecie Mistrzostw Europy. A w drugiej parze, jaka niespodzianka, Finowie wywalili Włochów ze strefy medalowej i z Francuzami grają w drugim półfinale. Brak Włochów jako naszych potencjalnych przeciwników w finale to są zawsze dobre wieści. No w finale, no w co innego Polacy mogą celować? Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK za moment, a później będziemy dużo u nas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC,
0: a teraz zaczynają się jeszcze wcześniej i jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka, lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.

0: Zamów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Canal Plus.
7: To będzie ostatnia reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.

0: Jakie to jest dobro, złoto, naprawdę. Even Easy Bizu i All of My Love, czyli świeżynka na antenie Radia SK tuż przed godziną 14. Po 14 Dawid Podsiadło Wesce rozpocznie kolejną godzinę hitów.
1: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty.

0: Ty polecamy! Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Pierwsze dni jesieni zmusiły tarnowski MPC do rozpoczęcia sezonu grzewczego. Temperatura w ostatnim czasie zdecydowanie spadła, nocami nawet poniżej 10 stopni. Do tego sporo deszczu i wiatr, które dodatkowo potęgują uczucie chłodu. Dziś na szczęście trochę więcej słońca, ale już w nocy i jutro parasole znów będą potrzebne.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik po rozmowie z jednym z księży miał wpaść w furię. Potem wziął nóż z plebanii i wtargnął do kościoła. Tam zaatakował spowiadającą się kobietę i duchownych. To nieoficjalne ustalenia Radia SK po tragedii w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął znany w tej podkarpackiej miejscowości ksiądz Stanisław. 4 inne osoby są ranne, a mieszkańcy są w szoku.
19: Normalnie gęsią skórę mam, aż mi się głos łami.
20: Ale znała pani tego księdza?
21: No z widzenia tylko, z tego jak mszę prowadził.
20: Z widzenia go znałem, panie ksiądz.
18: Zatrzymany to 31-letni Ukrainiec. 3 rannych trafiło do szpitala w Jarosławiu. Wśród nich był zmarły ksiądz Stanisław.
22: Drugi pacjent z licznymi ranami kłutymi klatki piersiowej i kończyn dolnych został przekazany bezpośrednio na blok operacyjny. W tej chwili jest w trakcie zabiegu operacyjnego.
18: Relacjonuje Łukasz Jarema, dyrektor szpitala w Jarosławiu. Na miejscu pracują teraz policjanci i prokurator. Policjant postrzelony w trakcie próby zatrzymania podejrzewanego o kradzież. To w Kraśniku Dolnym pod Bolesławcem na Dolnym Śląsku.
23: Funkcjonariusze również oddali strzały. Sprawca nie doznał obrażeń i został zatrzymany.
18: Mówi Anna Kublik-Rościszewska z bolesławieckiej policji. Rannego funkcjonariusza zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe. Gigantyczne utrudnienia w ruchu po tym, jak ewakuowano szkoły i biurowce w Nowym Sączu. Chodzi o ponad 1500 osób.
24: Jest cała droga zamknięta i musimy iść raczej całkowicie naokoło.
25: No jest zabezpieczony po prostu ten blok cały.
26: W każdej chwili coś się może stać, to nikt nie wie.
27: Nie wybuchy podobno. Całe miasto się zablokowało, to muszą mieć jakieś obawy.
18: Mówili mieszkańcy, na budowie hali sportowej znaleziono 3 pociski z czasów II wojny światowej.
28: SK Tarnów. Na czasie.
17: Tomek Piszczek. Tarnowski Urząd Miasta będzie można zobaczyć z zupełnie innej strony. Jutro podczas Małopolskiej Nocy Naukowców magistrat zaprasza od 17 do 21.
29: Co nas odróżnia od innych, no to na pewno możliwość zajrzenia za kulis pracy magistratu, pana prezydenta, no i jego współpracowników.
17: Zapraszał Tomasz Kowalski z Kancelarii Prezydenta Tarnowa. Więcej na tarnow.sk.pl. Amerykańska Orkiestra Wojskowa Big Red One Band zagra w Tarnowskim Amfiteatrze. Koncert już 1 października o 18. Muzycy z Kansas zaprezentują mieszankę rocka i największych popowych hitów. Wstęp jest bezpłatny.
30: W kategorii najseksowniejsze numery na naszej playliście to jest topka, absolutnie. Rita Ora i Let You Love Me. Przypomnę ten hit dosłownie za chwilę, ty teraz. Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski, witajcie.

0: Kocham ten numer miłością czystą, naprawdę. Tim Burke i Sick Romance. Jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie. Nabawiliśmy się nowego państwowego organu, słuchajcie. Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. I mamy już nawet jej prezeskę. Została nią dziś wybrana Pamela Krzypkowska i już mówi się o niej szeryfka AI. Nie wiem, czy jedna szeryfka do zajmowania się całym AI to nie za mało. Przydałby się sztab szeryfów i jeszcze Lucky Luke i chudy z Toy Story też mogliby pomóc. No ale pani prezes powiedziała, zakasam rękawy, żeby sztuczna inteligencja była bezpieczna dla wszystkich. Za niewiele rzeczy tak mocno trzymam kciuki, jak za to zakasanie rękawów. Naprawdę. Gibbs, Ego i For Money. Numer o przedwczoraju, czyli ostatni dzień lata w Radiu SK. Za moment, a później obiecana Rita Ora.
1: Radio SK. Reklama.
2: Ej... Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
3: Hot doga poproszę!
2: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Canal Plus.
5: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Wiesz, dlaczego sen ma znaczenie? Bo dobry sen to dobry dzień. W salonie sypialnianym Spanko nasz leniwiec wie, jak zadbać o Twój komfort. Materace, łóżka i akcesoria do sypialni od renomowanych producentów z Polski, Hiszpanii i Włoch. Nie prześpij promocji. Na wybrane produkty Jan Pol teraz nawet 20% rabatu. Przesypiasz 1/3 życia, więc zrób to dobrze. Spanko. Wysokiej klasy wyposażenie sypialni dla całej rodziny. Tarnów, Mościckiego 228. Sprawdź nas na Facebooku.
10: Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na Ciebie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: I po reklamie.

0: Ogień, szanowni państwo, muzyczny ogień, prawda? Neptunika i What If. Pytacie o ten numer? Więc odpowiadam, że to właśnie Neptunika na antenie Radia SK. Dokładnie 21,5 minuty do godziny 15 i wtedy to też 21,5 minuty do spotkania z SK w Radiu SK, czyli z Sontą i Krościelem. A jak Sońta i Krościel, to państwa miasta? Wczoraj jak słuchałem, to miała być literka C i było pytanie o część ciała na C. No właśnie, ale jak jest na H tylko pisane przez CH, to też się liczy? Muszę dopytać chłopaków. Alvaro Soler w Radiu SK. Za chwilę, później Somber i My Body Isn't Ready. Radio
1: SK. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Bring the beat back.

0: Zeruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
8: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
9: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć, rozwijając pasję na wiele sposobów.
8: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
10: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
8: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
7: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: I po reklamie.

0: Armin Van Buren, Sasha Everlasting na antenie radiowska. Przypomnę, Armin Van Buren, jego State of Trance podczas Escalate Remix jutro po godzinie 23. To przepraszam, to jak wczoraj było C, jak wczoraj było C, to dzisiaj będzie D czy ci?
1: No właśnie, to jest zagadka.
0: Przepraszam, nie ci, tylko tobie. Sądaj Koroszczel razem z wami po godzinie 15. Michał Sapkowski, wielkie dzięki, cześć.
2: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
8: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota.
9: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
10: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUVa Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 990.

0: 99 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
0: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
0: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Cherry. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na Ciebie w Łukanowicach 227. Cherry w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest firma Profisys z Brzozówki, salon firmowy kominków.
9: Po deszczowym początku tygodnia przyszła chwila odpoczynku. Niestety dziś w nocy i jutro można spodziewać się opadów. Jak na razie pierwsza fala wracających z pracy wyjechała na ulicę Tarnowa. W Mościcach stoicie lub wolno się toczycie Kwiatkowskiego i Mościckiego. Zwalniacie na Krakowskiej, Szybkiego czy Klikowskiej.
8: Sponsorem programu jest firma Profis, salon ekologicznej linii kominków Kratki Pro. www.profis-sklep.pl.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Sprawca w nocy wjechał do Polski. Nie wiadomo, jak dostał się na teren klasztoru sióstr benedyktynek. To najnowsze informacje od prokuratury po ataku w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zatrzymany 31-letni Ukrainiec wziął nóż z kuchni opactwa i to nim zaatakował trzech duchownych oraz dwie osoby świeckie. Zginął jeden z księży, a drugi jest ciężko ranny.
11: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia.
10: Zaznacza wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hull. Świadkowie zostali objęci pomocą psychologiczną. Do ataku doszło podczas spowiedzi przed rozpoczęciem mszy świętej, relacjonuje przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu siostra Barbara Dendor.
12: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
10: Do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba. To 12-latek odpowiada za wtorkowy incydent na torach kolejowych w Jedlance w Lubelskiem. Dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloki.
13: Przechodząc w pobliżu torów kolejowych, zepchnął nogami z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu, które upadły na tory. Dodatkowo chłopiec ułożył też na torach kilka kamieni.
10: Mówi Marcin Jóźwik z policji. Materiały trafią teraz do sądu rodzinnego i nieletnich. Rusza piąta edycja piłkarskiej Ligi Narodów. Dziś pierwszy dzień rozgrywek i pierwszy szlagier. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach obu reprezentacji zadebiutują nowi selekcjonerzy Xavi i Jurgen Klopp. Na biało-czerwonym oni wystąpią w dywizji B. Rywalizacje zaczną jutro od meczu z Bośnią i Hercegowiną.
14: SK Tarnów. News.
9: Michał Preszczyński. Wyjaśniają, jak doszło do eksplozji butli z gazem w Porębie Radnej. Poranny wybuch wywołał pożar i uszkodził budynek. Około 60-letnią kobietę śmigłowiec LPR przetransportował do szpitala w Krakowie. Mieszkańcy powinni się na to przygotować, apeluje prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie, Tadeusz Sieńczak. Chodzi o rozpoczęcie sezonu grzewczego w mieście.
15: Trzeba sprawdzić, czy kaloryfery działają. No przede wszystkim muszą być otworzone zawory termostatyczne.
9: Prezes przypomina też, by nie wietrzyć mieszkań przy włączonych grzejnikach.
16: Sońca i Koroście.
17: Czyli SK.
16: SK w Radiu SK. SK.
18: No witajcie kochani, to już czwartek, 3 minuty po godzinie 15 zamierzamy spędzić z wami przemiłe popołudnie, prawda Cinek?
19: Prawda i mamy hity na czasie, teraz zaśpiewa Andrea Bocelli w piosence Davida Getty. Wiesz, że Andrea to jest mężczyzna?
18: Wiem. Tak jak w Polsce, dokładnie tak samo.
19: Nie, wiem, bo poznałem po brodzie, on miał kiedyś brodę.
18: Naprawdę? Tak.

0: Tame Impala, Loser. Bez dedikací tým razem, chociaż trochę mnie korci, Michale.
1: A zadedykuj.
0: To jest Radio SK. SK po raz pierwszy. To jest taka zabawa, w której na SK.pl zostawiacie nam informacje, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć z nami z Radio SK. I my potem robimy przelew. I robimy go już naprawdę niedługo, więc Michał już przegląda te ogłoszenia.
1: Tak, zgłoszenia. Pierwsze zgłoszenie na SK.pl, bardzo ciekawe dla mnie. Hej, jestem Anita. Bardzo chciałabym po raz pierwszy w swoim życiu poprowadzić audycję SK w towarzystwie Michała Korościela. Panie Anito, bardzo mi miło, ale to jest chyba niemożliwe.
0: Znaczy, to będzie kosztowało cię, Michale. Żebym ja zastąpił ze stanowiska.
1: Właśnie, musiałbym grubo zapłacić Cinkowi, żeby tu nie przychodził. Co prawda rozważam to, ale jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Inne zgłoszenia są na SK.pl i będziemy za moment albo za dwa momenty dzwonić w tej sprawie. Proszę nasłuchiwać.

0: Music Sounds w Radiu SK 24 września. W czwartek, 24 dzień września, to jest Dzień Stylistów Rzęs. I teraz...
1: Dzień Stylistów Rzęs?
0: Jest taki dzień, i ja nie zmyślam.
1: Niemożliwe, to jest bez sensu. Jak można stylizować rzęsy?
0: Mi, czy ty miałeś jakiś taki epizod? W sensie,
2: nie.
0: Czy twoje rzęsy miało tak, zapytam?
2: Oczywiście brwi. Ja mam stylistę brwi swojego, prywatnego. Uważam to normalne, staropolskie, konserwatywne, radykalne.
0: Natomiast rzęsy...
2: Stylista rzęs, to uważam, że jest dziwactwo naprawdę, w którą stronę ten świat nie, idzie. Bo brwi, na przykład, pamiętasz Breżniewa, jakie miał brwi?
0: No, on nie miał stylisty.
2: No właśnie, nie miał stylisty. Ja mam, wyglądam lepiej. Mhm. Ale rzęsy to są już jakieś fanaberie, naprawdę.
0: Ja tak nie uważam. Pozdrawiam serdecznie wszystkich stylistów rzęs, wszystkich trzech.
3: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
4: Jeszcze więcej.
3: Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier.
4: Mnóstwo premier.
3: I najgorętszych muzycznych świeżynek.
4: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Masz ochotę na coś naprawdę wyrazistego? Odkryj prawdziwe aromaty Indii. Restauracja w Tarnowie na ulicy Nowy Świat 3 zaprasza na soczyste tandoori duck, chrupiące chlebki naan i aromatyczne curry przygotowywane przez rodowitych szefów kuchni. Odwiedź nas na miejscu, weź na wynos lub zamów z dostawą na indiecurryhouse.pl. Nie masz pomysłu na obiad? Masz ochotę na curry? Wpadnij do Indie Curry House, Tarnów, ulica Nowy Świat 3. Powiedz kelnerowi hasło radio i zjedz 10% taniej. Zarezerwuj stolik już teraz.
11: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
12: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
11: Mają od ręki?
12: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
11: No to jedziemy.
12: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
11: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. Czysta 5 Tarnów.
13: Odmień swoje wnętrza na jesień. Sprawdź nasze nowoczesne panele podłogowe oraz eleganckie płytki. Jakość, która zachwyca i ceny, które pokochasz. A co z drzwiami? Mamy to! Solidne drzwi zewnętrzne pełne. Kupisz teraz za jedyne 889 zł. Mało? Dorzucamy do nich profesjonalny montaż za jedyne 698 zł.
14: Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5 i Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
15: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
16: Karczma Dolina Pstrąga w Machowej zmieniła się w restaurację. Nowe, eleganckie wnętrza i polska kuchnia w nowoczesnym wydaniu. Planujecie wesele? W Dolinie Pstrąga znajdziecie wszystko, czego potrzeba, by ten dzień był naprawdę wyjątkowy. Czeka na was sala weselna o niepowtarzalnym, eleganckim charakterze, klimatyczny ogród z możliwością organizacji ślubu w plenerze oraz przestronny parking. Do dyspozycji jest również kilka niezależnych sal, idealnych na rodzinne uroczystości i imprezy firmowe. Restauracja Dolina Pstrąga, Machowa 7A, zaprasza.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: I po reklamie.
21: SK.

0: Tu Radio SK. To już trochę za późno, ale to powinno być młodzieżowe słowo roku.
1: A pacy?
0: No, bo nie wiadomo, co to znaczy, to nawet nie jest słowo, więc idealnie się nadaje.
1: A wiesz, że trwają wojny do tej pory, czy tam jest apaty, czy apacy, a tam jest apaty.
0: Apaty. No. No dobra, jakie to ma znaczenie?
1: Żadnego. Znaczenie ma takie, że jest z nami słuchaczka Natalia. Cześć Natalia.
2: Cześć wam.
1: Natalia weszła na ESK. Witamy cię, Natalia. Natalia weszła na ESK.pl i powiedziała: chłopaki, chciałabym mieć z wami pierwszy raz. Znaczy pierwszy raz z ESK-ą. I pierwszy raz dotyczy czego, Natalia? Bo tu jest napisane, że chciałabyś, żeby twój chłopak płakał. I nie wiemy, czy ty nie masz przypadkiem jakichś zapędów niezdrowych.
2: Tak, mam zapędy, żeby jechać na Legię.
1: I on będzie płakał, jak będzie oglądał Legię? Znaczy, nie dziwi mnie to jakoś strasznie, ale...
0: ale poczekaj, bo to jest taka sytuacja, że są bójki, wjeżdża policja, psika gazem i wszyscy płaczą, tak? To o to chodzi?
2: Tak.
1: Nie, Natalia, oddajemy ci głos. Co konkretnie chcesz zrobić?
2: Chcę zabrać swojego chłopaka na Legię. Jego to będzie pierwszy raz. Mój już będzie któryś z kolei.
1: O, a co robiłaś na Legii bez chłopaka?
0: I z kim?
2: A akurat z tatą.
1: A, z tatą, czyli było bezpiecznie, było dobrze od małego na całego, jak to się mówi. Dobra, a twój chłopak jest fanem Legii?
2: Tak jest, właśnie w sobotę się wybieramy na mecz jubileuszowy. Zagłębia Sosnowiec z Legią właśnie.
1: Bo Zagłębia Sosnowiec ma z Legią tak zwaną sztamę, prawda?
2: Tak, zgadza się.
1: A, alright. Zdarzyło ci uczestniczyć w jakichś bójkach ze sprzętem lub bez?
2: Czego mi życzysz?
1: Nie, ja ci życzę wszystkiego najlepszego. Posłuchaj,
0: Natalia. Moja droga, ja się na życzeniach nie zatrzymam. Mamy dla ciebie 1000 zł na realizację tego pierwszego razu z Radiem SK.
2: Super, dziękuję bardzo. Bardzo
1: gratulujemy serdecznie. Daj buziaka chłopakowi. Jak ten buziak będzie brzmiał? Możemy posłuchać?
2: Tak, oczywiście. Nie wiem, czy coś słychać było.
1: Nie, tak o, zrób. O, dobra, okej. Gratulacje, wszystkiego dobrego. Dobrze się bawcie.
2: Dzięki wielkie.
1: Pa.

0: Nelly Furtado i Man Eater. Zazwyczaj nie tłumaczymy tytułów piosenek, aha, ale ten się bardzo fajnie tłumaczy, bo Man Eater, czyli zjadacz mężczyzn, to tak naprawdę modliszka, czyli a ten dlaczego? Owad, który po spółkowaniu ze swoim partnerem tak, odgryza mu głowę.
1: Czyli można wnioskować, że spółkowanie kosztuje go dużo energii i nagle robi się głodny. I przez przypadek głodna. No. I przez przypadek w ogóle zjada tego swojego mężczyznę, bo on jest po prostu najbliżej, ona jest głodna. Gdyby ona na przykład tam miała karkówkę z grilla, to zjadałaby karkówkę.
0: Nie wiem, czy w ogóle... przez przypadek, na pewno w jakiejś emocji, może afekcie, no nie mam pojęcia. Zależy też od jakości spółkowania, zapewne Lefto nie chciał mu wchodzić.
1: To ja też nie chciałbym. Dokładnie. Health za moment w Esce. Radio
2: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow. Szczegóły na skoda.pl.
6: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Auto Bączek, Tarnów, Gumniska 36A.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
12: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
13: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
12: Serio?
13: Tak. Przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
12: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
13: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
12: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
14: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
16: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
17: Lidl. To się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
17: I po reklamie.

0: Temper City, Reverse Psychology. To są hity na czasie. W Radiu SK zbliża się 16.
1: Zabrzmiało to tak, jakbyś to przeczytał, jak lektor. Spróbuj powiedzieć swoimi słowami to samo.
0: Temper City, tego, coś tam, zaraz SK newsy.
1: O, i o to walczymy.
0: Mało słów, ale moje.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wiesz, dlaczego sen ma znaczenie? Bo dobry sen to dobry dzień. W salonie sypialnianym Spanko nasz leniwiec wie, jak zadbać o twój komfort. Materace, łóżka i akcesoria do sypialni od renomowanych producentów z Polski, Hiszpanii i Włoch. Nie prześpij promocji. Na wybrane produkty Janpol teraz nawet 20% rabatu. Przesypiasz 1/3 życia, więc zrób to dobrze. Spanko. Wysokiej klasy wyposażenie sypialni dla całej rodziny. Tarnów, Mościckiego 228. Sprawdź nas na Facebooku.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
6: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
8: Karczma Dolina Pstrąga w Machowej zmieniła się w restaurację. Nowe, eleganckie wnętrza i polska kuchnia w nowoczesnym wydaniu. Planujecie wesele? W Dolinie Pstrąga znajdziecie wszystko, czego potrzeba, by ten dzień był naprawdę wyjątkowy. Czeka na Was sala weselna o niepowtarzalnym, eleganckim charakterze, klimatyczny ogród z możliwością organizacji ślubów w tenerze oraz przestronny parking. Do dyspozycji jest również kilka niezależnych sal, idealnych na rodzinne uroczystości i imprezy firmowe. Restauracja Dolina Pstrąga, Machowa 7A, zaprasza.

0: za to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Chłodno mija czwartek w Tarnowie i okolicach. Dziś na niebie dominuje szarość. Wprawdzie nie pada, ale jutro mogą się wam przydać parasole. Tymczasem o tej porze od korków nie uciekniecie. Stoicie lub wolno toczycie się na Kwiatkowskiego i Mościckiego. Kolejki formują się też u zbiegu Krakowskiej, Koszyckiej i Czerwonej.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
7: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Do Polski wjechał wczoraj z Niemiec, a dziś próbował wyjechać na Ukrainę, ale nie został wpuszczony. Potem zaatakował. To nieoficjalne ustalenia Radia SK w sprawie 31-letniego Ukraińca, który zaatakował w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął jeden z księży, cztery inne osoby są ranne. O szczegółach Michał Rawa.
8: Z naszych nieoficjalnych doniesień wynika, że napastnik jedynie przejeżdżał przez Polskę, a celem jego podróży była Ukraina. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. W Jarosławiu zebrał się sztab kryzysowy z udziałem wojewody podkarpackiej i burmistrza miasta.
9: To było zderzenie, którego nikt nie był w stanie przewidzieć, natomiast służby zareagowały perfekcyjnie.
8: Zapewnił burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz. Mieszkańcy są w szoku i wspominają zmarłego księdza Stanisława.
10: Wspaniały ksiądz.
8: Do końca tygodnia w Jarosławiu ma obowiązywać żałoba.
7: Usiłowanie zabójstwa i czynna napaść na funkcjonariusza. Takie zarzuty może usłyszeć mężczyzna, który postrzelił policjanta. Zatrzymany to 33-letni mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło na prywatnej posesji, na której miały znajdować się kradzione przedmioty. Na widok policji mężczyzna otworzył ogień. To pierwsza w Polsce w pełni zautomatyzowana apteka. Placówka ruszyła w szpitalu imienia Ludwika Redygiera w Krakowie.
11: Automatyczny magazyn, który sam rozpoznaje leki, sam je układa, sam skanuje i sam potrafi skompletować też całe zlecenie.
7: Mówi kierownik Monika Augustyn. Specjalne roboty przygotowują też leki onkologiczne i kroplówki.
12: SK Tarnów. News.
13: Michał Reszczyński. Trzykondygnacyjny parking dla pacjentów i pracowników. Taki obiekt miałby zostać wybudowany przy specjalistycznym szpitalu imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie.
14: Chcę, żeby to była budowla, która będzie funkcjonalna, to bezsprzecznie, ale i ładna.
13: Zapowiada dyrektor szpitala Marcin Kuta. Planowanie budynku ma potrwać do końca tego roku. Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Żabno. Rusza program bezpłatnego odbioru azbestu z prywatnych posesji. Odpady zostaną bezpiecznie unieszkodliwione. Projekt kosztuje ponad 271 tysięcy złotych.
15: Sońta i Korościel. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
16: 2,5 minuty po godzinie 16. Czas najwyższy zagrać w Państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj będzie literka D.
17: Może D jak co?
16: Wypróbujemy
17: D
16: kategorię. No to ja ci dam kategorię, a ty mi powiesz jak
17: aha,
16: co.
17: Aha.
16: Seksowna na 4 litery.
17: Seksowna na 4 litery. Doda.
16: Doda, dobrze. Dobrze. Dobry jest, czujny. No to w takim razie zapraszamy.
18: Zapraszamy, zgłaszajcie się do wspólnej zabawy na eskowym messengerze. Tam zostawiajcie swój numer telefonu, żebyśmy wiedzieli, gdzie oddzwonić.

0: Imagine Dragons Radio Active w Radio SK. Nie spać, gramy!
1: Państwa miasta w Radio SK.
2: To są Państwa miasta w Radio SK. Dzisiaj grają z nami pani to jest pani Patrycja. Cześć Patrycja.
3: Cześć.
2: Witamy cię serdecznie. Czy chciałabyś rywalizować z mężczyzną czy z kobietą? Masz wybór.
3: Bez różnicy.
2: Okej, to będziesz rywalizowała z Piotrem. Cześć Piotrze.
4: Cześć, witam wszystkich.
2: Czym się zajmujesz zawodowo, Piotrze?
4: Jestem kierowcą ciężarówki.
2: Wspaniale, a gdzie teraz przemierzasz swoją ciężarówką?
4: Akurat już jestem po pracy i zmierzam w kierunku Domciu.
2: No to wspaniale. Cinek, dawaj zasady dla naszych graczy.
0: Moi drodzy, gracie w Państwa miasta. Tak, halo, spokojnie, halo.
4: Jestem, słyszę.
0: Spokojnie, tutaj są zakłócenia, to nie CB Radio. Moi drodzy, gracie w Państwa miasta, na odpowiedź macie 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać, za odpowiedź prawidłową jest punkt, za brak odpowiedzi lub złą odpowiedź jest punkt dla drugiej osoby i wygrywa osoba, która ma w sumie 3 punkty na koniec gry. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Patrycja, a potem Piotr. Gramy. Zaczynamy od Patrycji, literka D, kategoria śmieszne zwierzę na D.
3: Daniel.
2: Daniel jest śmieszny. Daniel. Jak ja widzę Daniela, to po prostu mam ubaw po pachy.
0: Szczególnie Daniel Obajtek, zwierzę paliwowe.
2: 1-0 dla Patrycji.
0: Kategoria dla Piotra. Piotrze, nieśmieszne zwierzę.
4: Koń.
2: Koń nie jest na D, ale rzeczywiście nie jest śmieszny.
4: Na D, zapomniałem.
0: Nieśmieszny jest dromader, bo jest garbaty.
2: 2-0 dla Patrycji. Patrycja, jak teraz odpowiesz, to koniec gry i wygrywasz. Uwaga.
0: Patrycja, można to robić we wrześniu.
3: Deszcz może padać.
5: Ale można to robić. No nie da się, nie możesz spowodować padania deszczu.
0: Można
5: nie?
0: się drapać na przykład, to jest prawidłowa odpowiedź.
5: Właśnie, można cokolwiek robić na przykład.
0: Kategoria dla Piotra w takim razie. Piotrze, twoja kategoria, nie można tego robić we wrześniu.
5: Ajajaj. Uciek
4: sobie.
5: Domków ze śniegu nie można, jest po czasie, wygrywa
0: Patrycja.
5: Patrycja, uhu.
4: Gratuluję.
3: Super.
0: Patrycja, czy ty byś wolała torbę czy butelkę od Radia SK?
3: Niespodziankę, co wyślecie, to będzie.
2: Czyli okay. Dla Piotra będzie niespodzianka, czego nie wyślemy Patrycji,
0: Patrycja
2: wyślemy Piotrowi.
0: Patrycja dostanie kartofle, wpisuję tutaj.
2: Ale już ubrane, także bardzo fajnie.
0: Gratuluję wam bardzo serdecznie, dzięki za grę.
4: Dzięki.
3: Pa. Dzięki wielkie.
4: I gratuluję Patrycji.
3: Dziękuję.

0: Kuba i Kuba.
1: Chłopaki.
0: Jak powiedzieliśmy Kuba i Kuba razem, to tak jakby były cztery Kuby. To czyli czterech Kubów, czterej Kubowie.
2: Znaczy to przede wszystkim tak jakbyśmy byli zgrani, a nie jesteśmy.
0: No właśnie, co?
2: Stygnia lata, to był ich poprzedni przebój. W tym śpiewają o tym, że chłopaki niech płaczą, bo kończy się lato. Oni chyba naprawdę nie lubią lata, tylko jesień.
0: Chyba są jesieniarami, ale co
2: jeszcze? Jesieniarzami, to jest jesieniarz i jesieniarz.
0: A wiesz dlaczego oni teraz nie słyszą tego, jak ich obrażamy? Dlaczego? Bo oni są na grzybach.
3: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
7: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
6: Serio?
7: Tak. Przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
6: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
7: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
6: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
8: Twoje codzienne gotowanie to prawdziwa piekielna kuchnia? Czas na rewolucję. Wpadnij do mrówki. Kultowe produkty firmy Ambition kupisz teraz aż 50% taniej. Czeka ponad 500 artykułów kuchennych. Wybierz najlepsze patelnie, garnki, noże i gotuj jak szef kuchni. Nie przegap takiej okazji. Postaw na najwyższą jakość i mega niskie ceny.
9: Mrówka. Tarnów ulica 305 i Zakliczyn Krakowska 2. Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią Twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Masz ochotę na coś naprawdę wyrazistego? Odkryj prawdziwe aromaty Indii. Restauracja w Tarnowie na ulicy Nowy Świat 3 zaprasza na soczyste tandoori duck, chrupiące chlebki naan i aromatyczne curry przygotowywane przez rodowitych szefów kuchni. Odwiedź nas na miejscu, weź na wynos lub zamów z dostawą na indiecurryhouse.pl. Nie masz pomysłu na obiad? Masz ochotę na curry? Wpadnij do Indie Curry House, Tarnów, ulica Nowy Świat 3. Powiedz kelnerowi hasło radio i zjedz 10% taniej. Zarezerwuj stolik już teraz.
14: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył?

0: Ed Sheeran, Bad Habits w Radiu SK. Ja nie wiem, czy Warszawa to jest takie bezpieczne miejsce, jak nam się wszystkim wydaje.
1: Dlaczego?
0: Czytam właśnie o tym, że strażnicy miejscy interweniowali wobec mężczyzny, który zachowywał się, jakby był odurzony.
1: I a co takiego robił?
0: Miał nadludzką siłę.
1: O!
0: Rzucał w nich, w strażników miejskich oraz we wszystko wkoło, hulajnogami elektrycznymi.
1: Znaczy nie, zupełnie nieśmieszne, ale wiesz co, w języku polskim jest nawet cytat określający takie sytuacje, wtedy się mówi: hulajnoga piekła nie ma.

0: Moja panienka w Radiu SK, to dobrze się składa, bo teraz panienka, właśnie, panienka napisała na SK-owym Messengerze swoją historię miłosną, niestety bez happy endu, natomiast z wyrachowaniem, zdradą w tle, zemstą na zimno. No, co ja będę dużo... Już będę opowiadał. Słuchaczka Monika pisze tak. Mój były chłopak, zapalony grzybiarz, pokazał mi kiedyś, w momencie uniesienia, swoją miejscówkę na grzyby, gdzie zawsze było ich mnóstwo. Ale później mnie zdradził z taką Patrycją. I zerwaliśmy ze sobą. I w ramach zemsty jego miejscówkę udostępniłam na grupie grzybiarskiej.
1: To nie, to smutne.
0: Straszne.
1: I to jest mocna historia.
0: Bardzo.
1: Natomiast to nie jest najmocniejsza historia o rozstaniu z grzybami w tle, jak usłyszałem.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Bring the

0: Adam Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
7: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Karczma Dolina Pstrąga w Machowej zmieniła się w restaurację. Nowe, eleganckie wnętrza i polska kuchnia w nowoczesnym wydaniu. Planujecie wesele? W Dolinie Pstrąga znajdziecie wszystko, czego potrzeba, by ten dzień był naprawdę wyjątkowy. Czeka na was sala weselna o niepowtarzalnym, eleganckim charakterze, klimatyczny ogród z możliwością organizacji ślubu w plenerze oraz przestronny parking. Do dyspozycji jest również kilka niezależnych sal, idealnych na rodzinne uroczystości i imprezy firmowe. Restauracja Dolina Pstrąga, Machowa 7A, zaprasza.
9: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow. Szczegóły na skoda.pl.
12: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Auto Bączek, Tarnów, Gumniska 36A.
13: I po reklamie.

0: Poza tobą nie jest to Liwka w Radiu SK na chwilę przed godziną 17, a tymczasem Michał ma już temat na po 17.
1: Tak, bardzo ważne.
0: No co się
1: jest.
0: Stało? Powiadaj.
1: Słuchacz Grzegorz na eskowym Messengerze napisał: witajcie chłopaki, planuję z moją dziewczyną Mileną wesele, wszystko układa się super, mamy już sukienki, garnitury, obrączki, wszystko tak jak chcieliśmy, no i nagle pojawiła się kość niezgody, bo on zawsze marzył o tym, żeby na swoim weselu mieć tak zwany wiejski stolik. Wiesz,
0: no
1: co jest wiejski stolik?
0: Dobra rzecz, wiem.
1: No
0: szynka,
1: właśnie.
0: Smalec, pajda,
1: no
0: kiszony.
1: Właśnie, no właśnie.
0: Prosie. Wiem, nie musisz mi mówić.
1: Właśnie, a Milena mówi: w porządku, Grzegorzu, ale ten stolik będzie wegański.
0: O,
1: rozumiesz?
0: A miał być ślub.
1: No, miał być ślub. No i Grzegorz mówi, że w nerwach jej odpysknął lepsza świnia niż cukinia. I ona...
0: Nie wiem, czy nie przesadził.
1: Może przesadził, ale grubo.
0: No, ale grubo.
1: W każdym razie Grzegorz prosi naszych słuchaczy, żeby nagrywali głosówki na eskowym Messengerze.
0: Okej, tak napisał?
1: Tak napisał. I pomogli mu przekonać Milenę do tego, że lepsza świnia niż cukinia.
0: No to do roboty.
1: Nagrywajcie głosówki, mamy nagrody.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na Ciebie.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Chery. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na Ciebie w Łukanowicach 227. Chery w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
5: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zjazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykonania.

0: stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest firma Profisys z Brzozówki, salon firmowy kominków.
1: Dziś i jutro maksymalnie 15 stopni. Cieplej zrobi się dopiero w weekend. W niedzielę temperatura będzie oscylowała w rejonach 20 stopni. Będzie też sporo słońca. O ile dziś i w nocy może padać, tak na początku przyszłego tygodnia spodziewajcie się ładnej pogody. W końcu czeka nas złota jesień.
0: Sponsorem programu jest firma Profis, salon ekologicznej linii kominków Kratki Pro. www.profis-sklep.pl. Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik miał walczyć na froncie w Ukrainie. Mamy nowe ustalenia na temat 31-letniego Ukraińca Ihora M., który dokonał ataku nożem w klasztorze w Jarosławiu. Jako jedyni dotarliśmy do nagrania z zatrzymanym 31-latkiem. Film i zdjęcia do zobaczenia na sk.pl, a najnowsze informacje zebrał Michał Rawa.
3: Zgadza się, dzień dobry. Jak się dowiedzieliśmy, napastnik posiadał paszporty niemieckie i ukraińskie, ale miał także nadany polski PESEL, co oznacza, że wcześniej musiał przebywać w naszym kraju. Miał też służyć w ukraińskiej armii. Wczoraj wjechał do Polski z Niemiec, a dzisiaj próbował dostać się na Ukrainę. Nie został jednak przepuszczony przez granicę, ponieważ jego samochód nie miał ważnego ubezpieczenia. Jak dostał się na teren klasztoru i dlaczego zaatakował, to ustalają śledczy.
2: A do ataku doszło dziś rano. Zginął jeden z księży. Cztery inne osoby z ranami kłutymi trafiły do szpitali. Dwie były operowane. Wkrótce opuści szpital. To informacje od lekarza o 10-latce z miejscowości Ptaki, ranionej toporkiem przez rok starszego kolegę. Jej stan jest dobry.
4: Dzisiaj rozmawiałam z lekarzem prowadzącym, także poinformował mnie, że w najbliższych dniach zostanie wypisana.
2: Mówi rzeczniczka Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Aneta Łukowska. Chłopiec, który ranił 10-latkę, również przebywa w tej placówce. 1338 km bez ładowania. Kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk ustanowił rekord Guinnessa. To w kategorii najdłuższego przejazdu samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Dotychczasowy rekord poprawił o ponad 100 km, a trasę zaczął w Zakopanem i dojechał na Hel.
0: SK Tarnów News.
1: Michał Reszczyński. Problemy kierowców po kursach w szkole jazdy w Wojniczu. SKO podtrzymało pierwsze decyzje o cofnięciu praw jazdy. Chodzi o firmę, której właściciel fałszował dokumentację. Sprawa może dotyczyć nawet 350 kursantów. W Tarnowie ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni, której polski biegun ciepła gra Kaliniec. Filmowa atmosfera szybko zwróciła uwagę mieszkańców, którzy są zachwyceni.
5: To jest to niesamowite. Dla Tarnowa to jest coś innego.
6: No są tutaj konie, fajne kostiumy mają.
1: Filmowcy będą w Tarnowie do 6 października.
7: Sońca i Koroście.
0: Sońca i Koroście.
7: Czyli ESK w Radiu ESK.
8: Dwie minuty po 17:00 już pachnie weekendem, kochani, ale my cały czas pomagamy słuchaczowi Grzegorzowi, który usiłuje namówić swoją narzeczoną Milenę, żeby na ich weselu był wiejski stolik. Ona mówi okej, ale wegański. Aha. I teraz on próbuje ją przekonać i słuchacze,
9: kochani,
8: tu pomagają.
9: Ratujmy to niedoszłe małżeństwo, nagrywajcie głosówki na eskowym messengerze, a my gramy w tym czasie. Gips, Igo i Formany, ostatni dzień lata w Radiu SK.

0: Bauza, Magnetic w Radiu SK, 12 minut po 17. Jeżeli siedzicie już w samochodzie, to znaczy, że nie siedzicie już w pracy i to jest bardzo dobra obywatelska postawa. Gratulacje!
1: Cała Polska żyje dzisiaj historią Grzegorza i Mileny. To są młodzi ludzie, którzy planują się pobrać. Do tej pory byli bardzo zgodni, no i doszło do planowania wesela. Tu też wszystko w porządku, aż do momentu wiejskiego stołu. Grzegorz mówi, musi być wiejski stół. Milena, okej, ale wegański. I wtedy Grzegorz wypalił trochę nieopatrznie, lepsza świnia niż cukinia.
0: Tutaj no się i... nie akurat potępiamy takie zachowanie, bo to są jednak zbyt mocne słowa, które ranią prosto w serce.
1: Oczywiście,
0: weganki.
1: Oczywiście. Nie mówimy cukinia do dziewczyny. W każdym razie, kocha...
0: Przepraszam, kontynuuj.
1: W każdym razie słuchacze Radia SK nagrywają głosówki na SK-owym Messengerze, doradzając temu Grzegorzowi, jak ma przekonać Milenę do zmiany zdania, żeby wiejski stół był mięsny. Halo, słuchamy.
2: Do tego kolegi, co wesele organizuje. Kolego, uciekaj, uciekaj!
0: A żeby uciekać, trzeba mieć siłę, to wtedy się ma siłę, jak się je mięso, nie?
1: No właśnie.
0: Ale... Kolejna głosówka, halo?
3: Żadna fasola ani kawał ogóra nie zastąpi knura.
1: Mocne, żadna fasola.
0: Widzę, że wśród mięsożerców dominują poeci.

0: Black Eyed Peas w Radio SK. Witamy serdecznie, Jadziu. Wszystko dobrze u ciebie?
1: Tak, wszystko dobrze, dzień dobry.
0: Słuchaj, potrzebujemy głosu rozsądku, bo napisał do nas na Messengerze SK-owym słuchacz Grzegorz. Planuje wesele z Mileną i wszystko gra, kochają się i tak dalej. Wiesz, jak to młodzi, nie?
1: No tak.
0: Ale nagle Grzegorz mówi, na weselu musi być wiejski stolik. Ona powiedziała, okej, ale wegański. To co teraz?
1: Może niech zrobią dwa.
0: Jak to? Aha.
1: Jeden wiejski, a drugi wegański.
2: Ale to jest fajny pomysł, tylko może ten wegański na innym weselu.
1: Ale nie, w jednym końcu będzie wiejski, a w drugim końcu będzie wegański.
2: W drugim końcu
0: oczywiście,
2: miasta.
0: Oczywiście. No. I Wilk City, i Manchester City.
1: No. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
8: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
7: Mają od ręki?
8: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
7: No to jedziemy.
8: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
9: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. Czysta 5 Tarnów.
10: Dzień dobry, poproszę 3 piękne hortensje i 5 krzewów borówki amerykańskiej.
11: Marzysz o pięknym ogrodzie i pysznych owocach, ale nie masz czasu na zakupy. W Mrówce Tarnów czeka na ciebie ogromny wybór hortensji i borówek. Najlepsze odmiany i zdrowe krzewy. Nie musisz nawet wychodzić z domu. Ty dzwonisz, my dostarczamy. Numery telefonów znajdziesz na stronie esklepmrówka.pl lub na naszym profilu na Facebooku.
12: Mrówka, Tarnów, ulica Czysta 5 i Zakliczyn Krakowska 2.
13: Wybierz studia pierwszego stopnia w FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz 5-letnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Karczma Dolina Pstrąga w Machowej zmieniła się w restaurację. Nowe, eleganckie wnętrza i polska kuchnia w nowoczesnym wydaniu. Planujecie wesele? W Dolinie Pstrąga znajdziecie wszystko, czego potrzeba, by ten dzień był naprawdę wyjątkowy. Czeka na Was sala weselna o niepowtarzalnym, eleganckim charakterze, klimatyczny ogród z możliwością organizacji ślubu w plenerze oraz przestronny parking. Do dyspozycji jest również kilka niezależnych sal, idealnych na rodzinne uroczystości i imprezy firmowe. Restauracja Dolina Pstrąga, Machowa 7A, zaprasza.
16: I po reklamie.

0: czyli Riviera w Radio SK. Ci się podoba?
1: Czy jest DJ?
0: A to fajne było gwizdanie. Myślę, że gdybyś się durnowato nie śmiał, to słuchacze by się nie zorientowali, że to ja gwizdałem.
2: Na pracę.
0: Oni by myśleli, że to Riviera gwizdała lub potencjalnie gwizdał.
2: Słuchaj, mam ciekawą informację.
0: Słucham.
2: Wszyscy gadają teraz o lalce.
0: Tak.
2: Tymczasem w internecie obliczyli, gdyby uwzględnić inflację i wszystkie inne czynniki, ile

0: Stanisław Wokulski wydałby na Izabelę Łęcką, przeliczając to, ile wydał w powieści, na no. dzisiejsze pieniądze i na dzisiejsze czasy, ile by wydał kupującej to wszystko i dającej te pieniądze.
1: Rozumiem, to
0: 41
1: ile?
0: Milionów złotych.
1: 41 milionów złotych wydał na kobietę, która ostatecznie nim wzgardziła.
0: Tak jest.
1: Powiem ci, że gdybym ja miał 41 milionów złotych, nie wykluczam, że zrobiłbym to samo.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wiesz, dlaczego sen ma znaczenie? Bo dobry sen to dobry dzień. W salonie sypialnianym Spanko nasz leniwiec wie, jak zadbać o twój komfort. Materace, łóżka i akcesoria do sypialni od renomowanych producentów z Polski, Hiszpanii i Włoch. Nie prześpij promocji. Na wybrane produkty Jan Pol teraz nawet 20% rabatu. Przesypiasz 1/3 życia, więc zrób to dobrze. Spanko. Wysokiej klasy wyposażenie sypialni dla całej rodziny. Tarnów, Mościckiego 228. Sprawdź nas na Facebooku.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Karczma Dolina Pstrąga w Machowej zmieniła się w restaurację. Nowe, eleganckie wnętrza i polska kuchnia w nowoczesnym wydaniu. Planujecie wesele? W Dolinie Pstrąga znajdziecie wszystko, czego potrzeba, by ten dzień był naprawdę wyjątkowy. Czeka na was sala weselna o niepowtarzalnym, eleganckim charakterze, klimatyczny ogród z możliwością organizacji ślubu w tenerze oraz przestronny parking. Do dyspozycji jest również kilka niezależnych sal, idealnych na rodzinne uroczystości i imprezy firmowe. Restauracja Dolina Pstrąga, Machowa 7A, zaprasza.
16: I po reklamie.

zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Bliskich, co do kliniki pogoni.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Czas na zasłużony relaks z mrówką. Odkryj nasze kabiny prysznicowe i poczuj siłę odprężenia pod wielofunkcyjną deszczownią. Teraz nowoczesna kabina tylko 499 zł, a deszczownia prysznicowa z baterią w komplecie tylko 239 zł. U nas kupisz też akcesoria do kabin, rolki, uszczelki i uchwyty.
8: Mrówka, Tarnów ulica 305 i Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
11: Masz ochotę na coś naprawdę wyrazistego? Odkryj prawdziwe aromaty Indii. Restauracja w Tarnowie na ulicy Nowy Świat 3 zaprasza na soczyste tandoori duck, chrupiące chlebki naan i aromatyczne curry przygotowywane przez rodowitych szefów kuchni. Odwiedź nas na miejscu, weź na wynos lub zamów z dostawą na indiecurryhouse.pl. Nie masz pomysłu na obiad? Masz ochotę na curry? Wpadnij do Indie Curry House, Tarnów, ulica Nowy Świat 3. Powiedz kelnerowi hasło radio i zjedz 10% taniej. Zarezerwuj stolik już teraz.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Bez ciepłych ubrań ani róż. Dodatkowo jutro mogą się wam przydać parasole. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Na drogach może być ślisko, dlatego lepiej uważać. Na szczęście w weekend będzie lepiej. O ile w sobotę można spodziewać się zachmurzenia, tak niedziela minie pod znakiem słonecznej pogody.
17: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Prokuratura bada sprawę nocnego pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli już monitoring, który ma pomóc w ustaleniu szczegółów zdarzenia. Na miejscu pracują policjanci i ABW. Przygotowania do ochrony ludności czy skuteczna komunikacja z mieszkańcami. Do tego samorządowców z całej Polski ma przygotować

0: Trwająca dziś w stolicy konferencja z udziałem władz miast z Ukrainy. Co można zrobić już dziś?
1: Wydzielić jakąś część środków, dlatego żeby zabezpieczyć sobie na przykład dodatkową ochronę przeciwdronową dla jakiejś instalacji na przykład energetycznej.
0: Mówi ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar. Na konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu polskich samorządów.
2: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
3: SK Sport News.
0: Hubert Hurkacz z awansem do drugiej rundy turnieju ATP w Chinach. Polak wygrał z Kazachem Aleksandrem Szewczenką 6-3, 7-6. Jego kolejnym rywalem będzie Amerykanin Michael Dam. Niecałe 24 godziny dzielą nas od półfinału Mistrzostw Europy w siatkówce. O awans do finału Polacy zawalczą ze Słoweńcami, którzy wczoraj pokonali Belgów 3-1. Półfinał Polska-Słowenia jutro o 17.
2: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: SK Tarnów News.
4: Michał Reszczyński. Remont zabytkowego ratusza w Tuchowie nie skończy się w tym roku. Wszystko przez różną głębokość fundamentów, która wymusiła zmiany w projekcie. Nowy termin to pierwszy kwartał 2027 roku. To ostatnia szansa na tanie mieszkanie w Skrzyszowie. Do 25 września trwa dodatkowy nabór wniosków o zawarcie umowy najmu na lokale SIM Tarnów.
5: Mieszkania powstaną w Skrzyszowie w okolicy żłobka, dokładnie za żłobkiem jakieś 100 metrów.
4: Mówi wójt Marcin Kiwior. Wypełnione wnioski można składać w dzienniku podawczym Urzędu Gminy Skrzyszów.
6: Minut po godzinie 18 wchodzimy w porę kolacji i za chwilę takim konsumpcyjnym tematem się trochę zajmiemy, ale do schrupania też sporo fajnych hitów na czasie. Björk and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj na dobry początek, a potem Messi od Lil Young. Tu Hanczak, witajcie!

12 minut po godzinie 18. Czy to jest pora kolacji u was już? Jeżeli tak, to smacznego. Ja tutaj do kolacji dokładam jeszcze Whatever Turns You On od Carswella i Bon. Natomiast wyobraźcie sobie taką sytuację. Wpadam do was na kolację, ale mnie nie lubicie. I chcecie mi zaserwować coś, co sprawi, że już więcej was na pewno nie odwiedzę, a na pewno nie na kolację. Powstał taki ranking takich najgorzej ocenianych potraw na świecie. Taste Atlas robi takie rankingi jedzenia i teraz zajął się tym, co najgorsze. I rzeczywiście na tej liście są obrzydliwe potrawy z całego świata. Nawet nie chcę o nich wam opowiadać, bo jeżeli ktoś teraz je, to się może źle skończyć, jak zacznę o tym mówić, co na tej liście jest. Ale jest tam m.in. polska potrawa na 17 miejscu. Jest to konkretnie potrawa ze Śląska. Nazywa się rzymlok. Nigdy tego nie jadłem, ale jest to taka kiełbaska robiona z wieprzowych podrobów, ma konsystencję kaszanki. Na tym może skończmy. No więc tak mnie to zainspirowało do tego, żebyście trochę poopowiadali mi i żebyśmy powymieniali się waszymi najgorszymi koszmarami kulinarnymi w waszym wykonaniu. Czyli to, co moglibyście mi podać, co wam w życiu nie wyszło w kuchni. Czekam na głosówki z waszą propozycją menu na dzisiejszy wieczór. Takim anty-menu. Głosówki nagrywacie, zapraszam, Messenger, Radia SK. Zobaczymy, czym byście mnie przyjęli, gdybyście mnie nie lubili. Być może mnie nie lubicie, więc będzie wam łatwiej zaproponować. Wiecie, to mają być takie wasze potrawy, po których ktoś zawołałby: halo, policja, proszę przyjechać do kuchni.

0: Tak, właśnie gramy w imprezę w Radiu SK. Porze kolacji, 23 minuty po godzinie 18. Gdybyście do mnie wpadli na zupę cytrynową, to raczej już byście nie wrócili. Być może nawet byście do domu nie wrócili. Kiedyś rzeczywiście zrobiłem zupę cytrynową z pewnego przepisu. To brzmi jak szaleństwo i rzeczywiście szaleństwem było. Była obrzydliwa. I akurat dzień po tym, jak ją zrobiłem i zjadłem, to trafiłem do szpitala z nagłym atakiem wyrostka robaczkowego. Nie wiem, czy jest związek między tymi dwiema rzeczami, ale wolałbym już tego nie sprawdzać. I was też pytam, czym wy byście mnie podjęli, gdybym wpadł do was na kolację i gdybyście mnie nie lubili, czyli wasze... Cześć, cześć, Ania, już cię puszczam. Czyli wasze takie właśnie kulinarne dramaty. Ania, dawaj, cześć.
1: Cześć, Hany. Potrawa, która mi najbardziej w życiu nie wyszła, to była wuzetka na urodziny mojego brata i myślę, że w takiej sytuacji, jak mówisz, to byłoby to ciasto, które bym ci zaserwowała na kolację. Natomiast dlaczego nie wyszła? Bo pomyliłam cukier z solą.
0: Ała! No tak, nie wiem, czy z tej wuzetki robi się WZW, ale na pewno no, nie działa dobrze na organizm. Pozdrowienia, Ania. Do ciebie na kolację nie wpadam. Na co mnie nie zaprosicie albo zaprosicie właśnie? Czekam na głosówki.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Czas na zasłużony relaks z mrówką. Odkryj nasze kabiny prysznicowe i poczuj siłę odprężenia pod wielofunkcyjną deszczownią. Teraz nowoczesna kabina tylko 499 zł, a deszczownia prysznicowa z baterią w komplecie tylko 239 zł. U nas kupisz też akcesoria do kabin, rolki, uszczelki i uchwyty.
11: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5 i Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
12: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
13: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
12: Serio?
13: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
12: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
13: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
12: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
14: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
15: Nasza firma ma politykę B2B.
14: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
15: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
14: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
16: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Ooo!
6: To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow. Szczegóły na skoda.pl.
21: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Auto Bączek. Tarnów, Gumniska 36A.
22: I po reklamie.
23: SK.

0: Halo jesieniary, no taki numer, w jesienny wieczór, dobrze brzmi, prawda? Love Me Like You Do to Ellie Goulding. No taka pościelówka może też się przydać po udanej kolacji we dwoje, przy świecach na przykład. Chociaż akurat po tych kolacjach, które wy mi proponujecie na dzisiejszy wieczór w swoim antymenu, no to jednak chyba raczej kolacji ze śniadaniem by nie było, ewentualnie kolacja z wizytą u lekarza potem. Marek na Messengerze Radia SK nagrał głosówkę, też mnie chyba chce zaprosić pierwszy i ostatni raz.
1: Jak chcesz, to zapraszam do mnie. U mnie w lodówce zawsze jest jakaś specjalna wędlina, której nawet pies nie chce zjeść i która czeka, aż ja wrócę z roboty. Pozdrawiam.
0: To jest ta słynna wędlina i to całe jedzenie, które jest w opakowaniu z napisem "Nie jedz tego, to dla ojca". Damiano Dawid za chwilę.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Vokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: I po reklamie.

0: Jingle Bells, na razie mamy Ring My Bell na czasie. A.G. Mata, czyli nowa, bardzo międzynarodowa wersja tego oto kawałka przed godziną 19 w imprezce w Radiu SK. Ten hit już był na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki. Za chwilę ten, który aktualnie na nim się znajduje, czyli Zalia, Tylko Kochaj Mnie. A nowe notowanie już jutro po 17. Michu Sobkowski was zaprasza. Na sk.pl można zagłosować.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Wind za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow. Szczegóły na skoda.pl.
5: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Auto Bączek. Tarnów, Gumniska 36A.
6: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
7: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
8: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
17: Hej, siema, witajcie. Z tej strony Michał Reszczyński. Miłośnicy dobrego humoru i inteligentnej satyry mają się z czego cieszyć. Już jutro w arenie Jaskółka Tarnów wystąpi kabaret Neonówka z programem Pokolenie DNA. Spodziewajcie się konkretnej dawki humoru. Tymczasem Dom Kultury Westerplatte zaprasza do udziału w warsztatach kreatywnego pisania. Podczas zajęć dowiecie się, jak tworzyć powieści. To propozycja dla osób, które chcą poprawić pióro i nie tylko. Mogą wpadać początkujący i zaawansowani. Zapisy na dk.westerplatte.pl.
18: Muzyką się żyje.
19: Nie jedna, a 4 nowe piosenki od Taylor Swift. Dostaniemy je już jutro. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale teraz dodała, że od razu dostaniemy rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. I tu oprócz wspomnianego singla dojdą jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki

0: piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces, a że świętowali w studiu w Szwecji, jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Jest już i piosenka, i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Na single Gravity współtworzyli m.in. Lanberry i Trips. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie.
1: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
0: Imprezka. No zdecydowanie nie junior już, ale jeszcze też nie senior. Stary, ale jary, można tak powiedzieć. Hanczak z tej strony, zapraszam na kolejną godzinę z imprezką. Mam nadzieję, że wy też jesteście w dobrej formie i teraz posłuchacie z przyjemnością Zali, Tylko kochaj mnie.

0: Daria Zawiało w Po leczeniu na sezon przeziębieniowy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Trochę hitoterapii wam proponuję, a w sumie to coś nowego, co mam nadzieję wpadnie wam w ucho. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce i w czwartkowe wieczory to w ogóle mamy dla was mnóstwo nowości. Już po 23 Mac Fuczuło przejmie stery i zagra wam to, co jeszcze świeżutkie, gorące, pachnące i dopiero wyszło bądź wychodzi, albo wyjdzie zaraz po północy. Będzie nowa Roxy, będzie nowość od Sugar Babes powracających, będzie na przykład jeszcze Messner czy Rosey, ale ja też wam coś nowego już teraz zagram. To jest całkiem ciekawe połączenie, trochę rapu, trochę muzyki elektronicznej, trochę jeszcze jakichś takich rytmów bardzo latino. Tiny Tempa, Afrojack i Trop Killers z kawałkiem To The Floor. Jestem bardzo ciekawy, czy przypadnie wam do gustu, bo moim zdaniem jest coś wciągającego w tym kawałku. Radio SK.

0: W imprezce Westa Alex Warren i jego hit pod tytułem Passenger. No dobra, no to kto się dosiada do imprezki w takim razie tak aktywnie? Za chwilę jedna dziewczyna, jeden chłopak. Będą potrzebni. Nie będę was swatał, to nie będzie program randkowy. To będzie rozgrywka między wami, gdzie padnie jedno pytanie, tyle że odpowiedzi może być wiele i zobaczymy, kto z was znajdzie ich więcej. A jest nagroda dla kogoś, kto wygra. Mam eskowe klapki, które mogą się przydać na przykład na basen, ale mam też eskowe skarpetki, które jesienią na pewno się przydadzą. 664-402-302 można SMS-em się zgłosić, albo można też napisać na Messengerze Radia Esko, tylko pamiętajcie, żeby zostawić do siebie numer telefonu, żebym za kilka minut mógł zadzwonić. Radio Esko. A wcześniej na pewno Sanach i Tame Impala.
1: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia Eska. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sotkowski.
2: Reklama.

0: Na przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: I po reklamie.

0: hit o tym, że nie możemy doczekać się weekendu. Spokojnie, weekend zaczyna się w Estę. Jutro o 9 rano już startujemy z Kasią Mesierską z programem pod tym tytułem. No i będziemy już ten weekend na dobre rozpoczynać z wami, mam nadzieję. Natalia ze nami na antenie teraz. Cześć, Natalia.
1: Cześć.
0: Jest też Mikołaj.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, na razie zaczęła się jesień na dobre. Nawet już może niektórzy słyszą, że mówię przez nos. Także w ogóle cudowna pora roku. I za chwilę zadam wam pytanie związane z jesienią. Mam nadzieję, że będzie wam szło świetnie. Będziecie odpowiadać na zmianę po jednej odpowiedzi, podając, trzeba odbijać piłeczkę. Nic się nie może powtórzyć. No i trzeba bardzo szybko odpowiadać. Jasne?
1: Tak. Zgadza się, wszystko jasne.
0: No to słuchajcie, pytanie będzie trochę związane z jesienią, nawet bardzo. Bardzo proszę mi powiedzieć, co jest niezbędnikiem jesieniary albo jesieniarza, czyli osoby, która jest fanką bądź fanem jesieni. Natalia.
1: Herbata.
0: Mikołaj.
2: Dynia.
0: Natalia.
1: Koc.
0: Mikołaj. Przepraszam, dynia mnie rozwala. Natalia.
1: Cynamonka.
0: O, kocham. Mikołaj.
2: Telewizja.
0: O, gdzie taka, wiesz co, nie zaliczam telewizji, jesteśmy w radiu, moment, popraw się szybko.
2: Koc.
0: Koc już był, och, no i okazuje się, że wyprowadziliśmy cię na manowce, Mikołaj, bardzo cię przepraszam. Czy ty jesteś jesieniarzem? Chyba nie bardzo.
2: Nie.
0: No właśnie, właśnie. No to słuchaj, no powiem tak, no nagrody z dyni, no po prostu Natalia wygrała wszystko, czyli eskowe kłuboty i do tego jeszcze dorzucam nasze skarpetki eskowe, czyste, nowiutkie, nieśmigane i jeszcze SK Story, czyli nasz wrześniowy magazyn, w którym między innymi dużo fajnych materiałów o Oskarze Cymsie. Gratuluję, Natalia!
1: Dziękuję bardzo.
0: Mikołaj, tobie wyślę paczkę chusteczek. Albo otrzesz łzy, albo na katar się przydadzą.
2: Dzięki wielkie.

Margaret po raz pierwszy dzisiaj wieczorem imprezę z hitem Prima Ballerina, ale jeszcze do nas wróci w bardzo znanym ostatnio duecie. Ja wspomniałem o tym, że jesień już dała mi się we znaki, bo mówię trochę przez nos i jestem pociągający. A tutaj Agula się też odezwała, że ona też od dzisiaj na antybiotyku. Dużo zdrowia, dbajcie o siebie. No właśnie, można się pożalić, ale mam nadzieję, że możecie się też czymś pochwalić. Chwalisz czy się żalisz? Dajcie znać czym na eskowym Messengerze. Czekam na głosówki.

0: tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: I po reklamie.
9: SK Tarnów. Na czasie.
10: Michał Reszczyński, zapraszam. Już jutro odbędzie się kolejna edycja Małopolskiej Nocy Naukowców. Z tej okazji sporo się będzie działo w Tarnowie. Na dziedzińcu wewnętrznym magistratu Straż Miejska zaprezentuje flotę dronów. Będzie można też zajrzeć do gabinetu prezydenta miasta. A to tylko niektóre atrakcje. Więcej na nocnaukowcówmałopolska.pl. Jeszcze tylko przez kilka dni, do niedzieli 27 września, w Muzeum Historii Tarnowa i Regionu można oglądać wystawę, gdy przedmiot staje się zabytkiem. Nowości w zbiorach Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
11: Muzyką się żyje.
12: Wszystko, czego chciałem, to jest tytuł nowej płyty Mroza. Ten album jest dostępny od kilku dni. Może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory, bo to bardzo energetyczna płyta. No i sam Mrozu czuje, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu i ma taką właśnie dobrą energię.
13: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała. Ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
12: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę Mroza promowały takie single jak Pół na Pół, Nie ma miejsca jak dom, czy Odpowiedni moment w duecie z Zalią.
14: Impreska.
12: Kolega Mroza, ten, z którym stworzył supermoce między innymi, pojawi się na pewno w tej godzinie imprezki, to będzie Igo, ale wcześniej Shakira i Burna Boy, Die, potem Victor Dua, jeszcze Tobi Romeo i coś świeżego też wam w imprezce zagram. Tu Hanczak, witajcie!

0: 21 Pilots. No i polecieli.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A w Radiu SK za chwilę poleci coś świeżutkiego, chociaż to jest taki kawałek, który na pewno znacie doskonale i to z różnych wersji. Oryginalna należy do Korony i to było dawno, dawno temu, a potem to było już mnóstwo przeróbek. Ten pan zresztą też kilka przeróbek ma na koncie. Keanu Silva to jest taki DJ, który na nowo zaproponował nam parę lat temu kawałek, który znowu stał się hitem. To King of My Castle, chociaż w sezonie przeziębieniowym King of My Castle zawsze mówię. No a teraz będzie coś zupełnie nowego, ale tak jak mówię, też znanego. Rhythm of a Life to był kawałek Korony sprzed jakichś 3 dekad mniej więcej. Czy w nowej wersji od Keanu Silva, Kick Byte i Carpool Boys będzie brzmiał tak samo dobrze i znowu będzie hitem?

0: Podejrzewam, że teraz jak ktoś za kółkiem, to dobrze mu ten numer chodził w samochodzie. Everlasting, Armin van Buuren i Sasza na antenie Radia SK w imprezce. No na imprezki też Armin van Buuren w sam raz, więc jutro w piątek w ramach SK Live Remix po raz kolejny jego Estate of Trance na pewno się pojawi. Bądźcie z nami już od 20, bo już wtedy mnóstwo dobrych hitów, dobrze zmiksowanych, żebyście rzeczywiście poczuli weekend i dobry imprezowy klimat. A tymczasem w imprezce dzisiaj chwalisz czy się żalisz tym, co się dzisiaj wydarzyło. Ola nagrała głosówkę na Messengerze Eski.
1: Ja w sumie mogę pochwalić się tym, że w zeszłym tygodniu dostałam awans, ale to jeszcze nic. Najlepsze w tym jest to, że nie mam już kontaktu z klientem i to jest moja wygrana. Pozdrawiam.
0: Ola, pozdrowienia, gratuluję awansu. No i tej zmiany rzeczywiście, jak to mówią, najgorsze w pracy z ludźmi to właśnie jest praca z ludźmi. Ragen Moment i Neptunika. Już za chwilę.
2: Reklama. Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: programów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.

0: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
1: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
2: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.

0: Myślę, że nie tylko ja ucieszyłem się dwa dni temu, kiedy usłyszałem, że Sombr jednak przyjedzie do naszego kraju. Jest headlinerem openera przyszłorocznego. 12 to 12 wam zagrałem w imprezach. Hanczak w tej stronę. 18 minut do 21 nam zostało. Chwalisz czy się żalisz? To jest moje pytanie do was i nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK o tym, co się dzisiaj u was wydarzyło, co się u was dzieje. Ja już mówiłem, że ja się trochę żalę, bo po prostu jestem trochę pociągający, ale nie tak, jakbym chciał. I Marlena chyba zna ten problem.
1: Witam kochane Radio SK i ciebie, Hany.
0: Cześć.
1: I wszystkich słuchaczy. Nie tylko wy jesteście chorzy. Ja od wczoraj zdycham, umieram.
0: O nie.
1: Chyrlą, gile mi z nosa lecą. Szkoda gadać. Gorączka. Dawno taka chora nie byłam. Trzymajcie się i dużo zdrówka dla was.
0: Marlena,
1: wszystkich.
0: Tobie też dużo zdrowia. Tam słyszę, że jeszcze cała rodzina jest w tle, więc pewnie nie masz czasu na chorowanie, więc niczym tutaj radiowy farmaceuta teraz, albo lekarz, jak kto woli, internista, hitolog tak zwany, przepisuje ci dużą dawkę dobrych hitamin, czyli na przykład hitu od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem. O, to jest bardzo dobre, bo to działa uspokajająco, ale później, żeby cię trochę pobudzić i twój układ odpornościowy, zagram coś zdecydowanie szybszego. Radio
2: SK. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to

5 minut nam zostało do 21 w imprezę Fastboy i Music Sounds, a jeżeli chcecie być pierwsi i lubicie pierwsi odkrywać nowości muzyczne, no to nie można się kłaść za wcześnie spać, bo po 23 Maty Fuczuło i program Wszystkie Hity zaczynają się w Estę. Zagramy wam mnóstwo gorących premier. A ja wracam jutro z Kasią Mysiewską po 9. Hanczak, cześć!

0: łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz ochotę na coś naprawdę wyrazistego? Odkryj prawdziwe aromaty Indii. Restauracja w Tarnowie na ulicy Nowy Świat 3 zaprasza na soczyste tandoori duck, chrupiące chlebki naan i aromatyczne curry przygotowywane przez rodowitych szefów kuchni. Odwiedź nas na miejscu, weź na wynos lub zamów z dostawą na indiecurryhouse.pl. Nie masz pomysłu na obiad? Masz ochotę na curry? Wpadnij do Indie Curry House, Tarnów, ulica Nowy Świat 3. Powiedz kelnerowi hasło radio i zjedz 10% taniej. Zarezerwuj stolik już teraz.
3: I po reklamie.
4: SK Tarnów. Na czasie.
5: Ahoj! Szykuje się prawdziwa przygoda dla wilków morskich. Z tej strony Michał Reszczyński. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie zaprasza czytelników na sobotę z piratami. Zaplanowano mnóstwo fajnych zabaw. Dzieciaki wyruszą tropem zaginionego statku, poznają tajemnice kapitana Haka oraz wykonają piracką papugę. To już 3 października w dziale dla dzieci i młodzieży przy ulicy Staszica. Tymczasem już jutro w arenie Jaskółka Tarnów wystąpi kabaret Neonówka. Początek o godzinie 19:00. Szykuje się dużo dobrej zabawy.

0: Z Katarnów News.
1: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś powiemy m.in. o przygotowaniu domu do kolejnego sezonu grzewczego i będziemy zapraszać na wydarzenia Małopolskiej Nocy Naukowców. Justyna Świderska, zapraszam. Prace opóźnią się o kilka miesięcy. Budowę bloków przy ulicy Krzyskiej w Tarnowie spowolniła m.in. rozbiórka starych baraków i podziemnych sieci. Blok miał być gotowy w czerwcu przyszłego roku. Teraz termin oddania typowany jest dopiero na jesień.
2: Bernard Karasiewicz, prezes Miejskiego Zarządu Budynków w Tarnowie. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na etapie stanu surowego. Zaczynamy więźbę dachową. Niemniej jednak ze względu na sieci, które były w starych barakach, które oczywiście wchodziły w skład, rozbiórka tych baraków wchodziły w skład tej inwestycji, narosło troszkę opóźniej i myślę, że to będzie rzutowało na ostateczny termin oddania tego budynku, ale to nie jest kwestia roku, tylko to jest kwestia paru miesięcy. Nie było na planach, że sieć gazowa jest na przykład tak blisko, że sieć MPC-owska jest tak blisko, że należy ją przebudować i dlatego też te wykonawca nam zgłosił i te opóźnienia powstały. Też zleciliśmy dodatkowe wykonanie odwodnienia, które też nie było w projekcie ze względu na badania gruntu, ale to mówię, to są takie szczegóły. Jednak uznaliśmy, że parking podziemny musi być doskonale osuszony, aby rzeczywiście w przyszłości za 20 lat nie było problemów z eksploatacją. Był 30 czerwca 2027. Myślę, że to będzie jesień. Październik, wrzesień, listopad. No to wszystko zależy potem jeszcze od odbiorów końcowych wszystkich instytucji, które biorą w tym udział. To jest 88 mieszkań. Z tym 8 mieszkań będzie mieszkania wspomagane, zagospodarowane przez CUS. Bardzo dużą część mieszkań stanowią mieszkania dla osób, które figurują na listach od lat i oczekują. Mamy też część mieszkań dla osób uwięzionych, więźniów czwartego piętra, gdzie te starsze osoby lub osoby na wózkach inwalidzkich będą tam. Ale to nie jest masówka, to powiedzmy, powiem szczerze z doświadczenia, to jest jakieś też 8 do 10 mieszkań. To są jednopokojowe, dwupokojowe i trzypokojowe. To są mieszkania, które spełniają normy, czyli jednopokojowe, nie mniejsze niż 18 metrów powierzchnia pokoi. Parę mieszkań jest takie dla rodzin 7-8 osobowych, gdzie powierzchnia pokoi musi być około 40 metrów. To jest 60 metrów powierzchnia całkowita. Miejsce parkingowe w garażu i miejsce parkingowe na zewnątrz. Wydaje mi się Krzyska, jak jestem doświadczony, w Krzyskiej 17 miejsc parkingowych nie braknie, normy są przestrzegane i to akurat będzie jakby plusem tego mieszkania, że niedaleko od centrum, a jednak nie ma problemu z parkingiem. Ci z więźniowie czwartego piętra, tak w cudzysłowie, to są osoby, które wystąpiły u nas o zamianę mieszkania. I oni jeszcze pewnie, ponieważ okres mamy dłuższy, to dotyczy osób starszych. Czasem te osoby się wykruszają. Często jest też tak, że mają ochotę, a w pewnym momencie mówią, no całkiem nowe środowisko. Jak ma 80 lat pani czy pan, ciężko mu się pożegnać ze środowiskiem. To będzie całkiem nowe środowisko. Całkiem nowe zachowania tych ludzi, bo to mieliśmy na przykładzie Krzyskiej 17B, że ze wszystkich środowisk się ludzie spotkali i dopasowanie trwa lata. Także nie każdemu to odpowiada. No, to ludzie często są tak, jak mam Tuchowską 76, jest to blok jeszcze Sanguszkowski do Cegielni. To są ludzie z tak zwanych familoków, jakbym powiedział po śląsku, gdzie oni są ze sobą już zżyci i oni chcą razem gdzieś pójść. Nie? No więc tutaj ten proces doboru mieszkańców też jest przez nas w taki sposób socjologiczny brany pod uwagę. My mamy listy pełne. Powiem tak, mieszka jest 88, a na liście jest 150 rodzin. Nie? Ale następne inwestycje, które przewidujemy, tak jak Państwu już kiedyś mówiłem, że jest taka tendencja, zmiany zasobów mieszkaniowych z tych starych, które funkcjonują teraz, na przykład drewnianych na ulicy Skargi, Wojtarowicza, zawilgoconych na ulicy Kąpielowej, na wymianę nowej substancji, że ma to być już... Bo remontowanie czegoś takiego to jak w piśmie mówią lanie nowego wina do starego bukłaka.
1: Mówił Bernard Karasiewicz, prezes Miejskiego Zarządu Budynków w Tarnowie. A ja przypomnę, termin oddania nowego bloku przy ulicy Krzyskiej w Tarnowie opóźni się. Zamiast w czerwcu, inwestycja ma być gotowa jesienią przyszłego roku.
0: SK Tarnów.
1: Temperatura spada, tarnowianie zaczynają dogrzewać mieszkania. Zanim jednak sezon grzewczy ruszy na dobre, warto zadbać o bezpieczeństwo i zaprosić do domu kominiarza.
3: Wiesław Zabawa, prezes międzywojewódzkiego cechu kominiarzy. Teraz jest najlepszy moment, żeby dokonać czyszczenia przewodów kominowych, dymowych. Co 3 miesiące powinny być wykonywane. Są to przewody dla paliw stałych, czyli jak palimy węglem, drewnem. Jeśli opalamy gazem, te przewody czyścimy co 6 miesięcy. Przewody wentylacyjne czyścimy co najmniej 1 raz w roku. Powinniśmy również pamiętać, 18 września 2023 weszły elektroniczne protokoły, które trzeba wprowadzać do centralnej ewidencji emisyjności budynku. I kominiarze takie przeglądy dokonują. Wtedy powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego widzi, kto dokonuje kontrolę. Mamy dzień, godzinę, minuty, kiedy ten przegląd był wprowadzony, kiedy został zakończony, kiedy żeśmy wprowadzili do centralnej ewidencji emisyjności budynku.
1: A jeżeli na przykład ktoś zaniedbuje taki obowiązek, musi się pewnie liczyć z jakimiś konsekwencjami.
3: Każda firma ubezpieczeniowa ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku szkody, jeśli kominy nie są kontrolowane i czyszczone wyłącznie przez kominiarza. Czyli uprawnioną osobą jest kominiarz. Mistrz kominiarski dokonuje kontroli stanu technicznego przewodów kominowych. Czeladnicy i mistrzowie dokonują czyszczeń przewodów kominowych.
1: My tutaj mówimy o tych karach przewidzianych przez prawo, ale tak naprawdę mówimy też o tym czyszczeniu, o tym pilnowaniu tego obowiązku, przede wszystkim ze względu na nasze bezpieczeństwo,
3: tak,
1: prawda?
3: Największą karą jest dla nas, jeśli stracimy dorobek całego życia, dom pójdzie z dymem lub rodzina ulegnie zatruciu, zaczadzeniu, wtedy tracimy właściwie wszystko, bo zostaje nam właściwie nic.
1: Zaczęliśmy rozmawiać o tych pożarach sadzy, to powiedzmy może o takim przypadku. Kiedy do takiego pożaru sadzy dochodzi?
3: Do pożaru sadzy dochodzi wtedy, jeśli komin nie jest regularnie czyszczony. Temperatura palącej sadzy przekracza 1000 stopni Celsjusza. To już jest wówczas zagrożenie dla zdrowia i życia domowników. Komin taki ulega często rozszczelnieniu, co prowadzi na dodatkowe koszty właściciela budynku, żeby ten komin naprawić. Jeśli mamy ubezpieczone, pokryje nam firma, ale firma ubezpieczeniowa pokryje wtedy, jeśli mamy po prostu dokonaną kontrolę stanu technicznego i czyszczenie przewodów kominowych.
1: Ta sadza, ona jest w stanie się zapalić, jeżeli jest długo komin nieczyszczony i ta sadza się po prostu gromadzi, bo ona jest taka smolista, ona jest tłusta, ona się po prostu osadza wewnątrz komina i łatwo wtedy o jej zapalenie.
3: I wtedy właśnie się zapali i prowadzi nas na dodatkowe stratę oraz pożar.
1: Mówiliśmy też o zabezpieczeniu przed czadem. Czad to jest cichy zabójca ze względu na to, że nie można go w żaden sposób wykryć żadnym ludzkim zmysłem.
3: Tak, dlatego zawsze powinniśmy mieć zamontowaną czujkę czadu, która zasygnalizuje, że jest jakieś niebezpieczeństwo.
1: Takie czujki, one są w tej chwili chyba łatwo dostępne i koszty chyba też nie są zbyt wygórowane.
3: Koszty już są od 70 zł, można powiedzieć do 100 paru złotych. To już kupimy naprawdę dobrą czujkę czadu, która może naprawdę uratować nasze życie.
1: jak się taka czujka odezwie, taki dźwięk ostrzegawczy się rozlega, jak najlepiej w takiej sytuacji postąpić?
3: Przede wszystkim przewietrzyć mieszkanie, wezwać służby ratunkowe.
1: Jeżeli chodzi o interwencję kominiarzy, wiemy, że spółdzielnie mieszkaniowe mają z Państwem podpisane umowy. Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o właścicieli mieszkań domów indywidualnych. Jak to jest załatwiane?
3: Właściciel budynku jednorodzinnego musi zadbać, żeby kominiarz co 3 miesiące przeczyścił te przewody kominowe, dymowe, spalinowe co 6 miesięcy, wentylacyjne co najmniej raz w roku, oraz trzeba dodatkowo zgłosić o protokół elektroniczny. Wtedy mamy pewność, że wszystko jest dobrze. Jeśli są uwagi, kominiarz nas poinformuje o niebezpieczeństwie, że jest coś nie tak.
1: A jeżeli kominiarz wykryje, że coś jest nie tak, czy takiego pieca wolno używać?
3: Nie. Jeśli jest wykryte przez kominiarza, zawsze informujemy, że jest jakieś niebezpieczeństwo, że trzeba dokonać takiej i takiej naprawy.
1: A takie najczęściej przez panów spotykane nieprawidłowości, to co możemy wymienić?
3: Najczęściej źle podłączony piecyk, nie do tego przewodu, co powinien być, bo zawsze pamiętajmy, przed podłączeniem jakiegokolwiek urządzenia emitera ciepła, zawsze powinniśmy się skontaktować z kominiarzem, który po prostu wystawi opinię, co należy zrobić, gdzie podłączyć, żeby to było bezpieczne. Pod nadzorem mistrza kominiarskiego.
1: Wspomnieliśmy o czujkach czadu, ale wiem, że są też czujki dymu, który by się mógł gdzieś tam wydobywać z naszego źródła ciepła. Warto mieć dwie takie czujki?
3: Jak najbardziej, to nie są duże pieniążki. Zawsze warto mieć czujkę czadu i czujkę dymu. Państwowa Straż Pożarna prowadzi kampanię Czujka na Straży Bezpieczeństwa Twojego Domu. Międzywojewódzki Cech Kominiarzy prowadzi kampanię od lat. Sadza płonie, czad zabija, żyj. Docieramy do 2478 gmin w całym kraju. Przez lata były wysyłane plakaty mailowo do każdej gminy o kampanii społecznej Sadza płonie, czad zabija, żyj. Wszystko jest zrobione po to, by dotarła ta informacja do włodarzy gmin, by włodarze gmin mogli przekazać radnym, sołtysom, żeby ta informacja rozchodziła się do mieszkańców. Bo skąd ludzie mają wiedzieć, jak nie od włodarzy gmin?
1: Jeżeli mówimy tutaj właśnie o takiej współpracy z samorządami, wiem, że jeżeli chodzi o organizowanie wizyt kominiarskich w danym terenie, to często jesteście Państwo w porozumieniu z samorządem. Samorząd się umawia, obwieszcza taką informację, że w tych i w tych dniach kominiarze będą na danym terenie. Wówczas mieszkańcy mogą po prostu o taką wizytę poprosić.
3: Jak najbardziej. Dużo kominiarzy współpracuje z gminami i zawsze są informacje dla terenów wiejskich, gdzie po prostu kominiarze czyszczą. Ze czyszczenia jest sporządzany zawsze potwierdzenie czyszczenia, czyli najczęściej kwit, rachunek. Jeśli mamy kontrolę, to zawsze z kontroli mamy protokół.
1: Też mówiliśmy w poprzednich latach o tym, żeby dobrze sprawdzać, komu zlecamy wykonanie takiej kontroli, prawda? Kominiarz musi mieć uprawnienia.
3: Jak najbardziej na terenie kraju można w organizacjach kominiarskich właśnie sprawdzić, czy dana osoba jest uprawniona do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych.
1: Zapytam jeszcze o jedną kwestię, bo zbliża nam się zima. Bardzo wielu z nas, odczuwając chłód, za wszelką cenę chce uszczelnić mieszkania, uszczelnić okna, drzwi, tak żeby zimno w żaden sposób nie dostawało się do środka. Tymczasem w wielu sytuacjach ten dopływ powietrza jest nam niezbędny do tego, żeby nasze urządzenia grzewcze działały prawidłowo. Powiedzmy, jak to funkcjonuje, jak to powinno być zorganizowane, żeby było bezpiecznie.
3: Żeby kominy działały prawidłowo, musimy zapewnić prawidłowy dopływ powietrza, niezbędny do prawidłowego działania przewodów kominowych. Jeśli mamy zapewniony dopływ powietrza, kominy będą działać prawidłowo. Jeśli będzie zbyt mały dopływ powietrza, może nastąpić cofka przewodów wentylacyjnych, ewentualnie spalinowych.
1: Czym ta cofka skutkuje?
3: No, zaczadzeniem. Może dojść do tragedii podczas kąpieli, najczęściej podczas kąpieli.
1: Jakbyśmy mieli podpowiedzieć, w jaki sposób można sobie prosto w mieszkaniu sprawdzić, czy nasza wentylacja działa tak, jak powinna?
3: Zawsze możemy sprawdzić, przykładając kartkę, czy ta kartka się trzyma wentylacji, bo jeśli będzie się trzymała, wtedy te ten ciąg jest. Jeśli ta kartka się nie trzyma, to znaczy, że źle użytkujemy swoje mieszkania, mało wietrzymy, nie zapewniamy wystarczającego dopływu powietrza.
1: Jak wspominaliśmy o tych czujnikach, gdzie najlepiej je zainstalować, tak żeby rzeczywiście była pewność, że będą działały prawidłowo?
3: Czujkę tlenku węgla powinniśmy zawsze zamontować w pobliżu emitera ciepła. Tam, gdzie mamy piecyk gazowy, piecyk kaflowy czy kotłownię, ta czujka zasygnalizuje niebezpieczeństwo. Bardzo ważnym wątkiem jest komin awaryjny, komin bezpieczeństwa. Coraz częściej dochodzi do anomalii pogodowych, które powodują kilkudniowe uszkodzenia linii energetycznej. W takiej sytuacji, jeśli mamy komin awaryjny czy komin bezpieczeństwa, możemy podłączyć piecyk, piecokuchnię, przygotować posiłek czy ogrzać budynek.
1: Czy to oznacza, że budując dom trzeba teraz zaprojektować dwa kominy? Wyjaśnijmy, na czym to polega.
3: Komin awaryjny to komin, który w sytuacjach nadzwyczajnych będziemy mogli podłączyć na przykład kominek czy piecyk grzewczy w pokoju. Komin musi spełniać wymogi, zawsze być odebrany przez kominiarza. Każde urządzenie, które chcemy podłączyć, zawsze kontaktujemy się z zakładem kominiarskim i musi być wizyta kominiarska.
1: Jak to wygląda w praktyce? Taki komin to jest, że tak powiem, drugi komin obok tego głównego, który stawiamy w domu? Jak to wygląda?
3: Może być obok, może być całkiem w innej części budynku, dostosowany tak, żeby był wyprowadzony zgodnie z przepisami. Kominy są uszkadzane podczas po prostu pracy urządzeń grzewczych, są niszczone. Także bardzo ważne zawsze mieć komin awaryjny, komin bezpieczeństwa. My jako kominiarze widzimy, że szczególnie ja z terenu Małopolski, co pochodzę, bardzo dużo ludzi podłącza właśnie kominki, no kominki, które spełniają wymogi i są dopuszczone do użytkowania.
1: Umiemy palić w tych piecach? Umiemy wykorzystywać te źródła energii?
3: Powiem tak, w Tarnowie można powiedzieć jest najczystsze powietrze, ale najczystsze powietrze jest przez to, że było przeprowadzone multum pokazów palenia od góry. I ludzie się faktycznie nauczyli. Jesteśmy też również zapraszani, żeby takie pokazy pokazać. I to skutkuje, że mamy czyste powietrze.
1: Mówił kominiarz Wiesław Zabawa. Tymczasem jeszcze do 29 września można składać wnioski do projektu Bezpieczny Dom. Mieszkańcy powiatu tarnowskiego mogą otrzymać bezpłatnie czujniki tlenku węgla i dymu. From Wow to Why to hasło jubileuszowej 20. Małopolskiej Nocy Naukowców. Tegorocznym gospodarzem jest Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Noc Naukowców odbędzie się 25 września w całym regionie. W programie m.in. warsztaty, eksperymenty, wystawy i inne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
4: Justyna Smoleń, dyrektor programowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Tegoroczna Małopolska Noc Naukowców jest dla nas wyjątkowa, ponieważ świętujemy 20. jubileuszową edycję tego wydarzenia. W Cogiteonie przygotowaliśmy naprawdę bardzo rozbudowany program. Właściwie cały budynek będzie tego wieczoru żył nauką, zaczynając od przestrzeni bawialni, Akademii Dzieci, przez laboratoria i wystawę stałą, aż po salę Cogito i przestrzeń przed budynkiem.
5: Ile instytucji weźmie udział w tej Małopolskiej Nocy Naukowców? Jak to będzie wyglądało? Bo wiem, że co roku tysiące uczestników przyjeżdża tutaj do Krakowa i zwiedza te małopolskie naukowe instytucje. No to jak planujecie, żeby to wyglądało w tym roku?
6: Oczywiście statystyki są bardzo ważne i zawsze się cieszymy, że mamy kilkunastu, kilkudziesięciu, a nawet i kilkuset, licząc tą skalę naszej działalności partnerów. Miłosz Chorodyski, koordynator Art & Science, bo oczywiście lista nie jest zamknięta i cały czas ktoś się do nas zgłasza, ponieważ jest to na tyle atrakcyjna noc, atrakcyjne wydarzenie, że wszyscy chcą w nim uczestniczyć, ale my podchodzimy do tego przede wszystkim pod kątem jakości. Tak? My chcemy, żeby ta noc była wyjątkowa, bo jest 20, jubileuszowa. Przez 20 lat utarło się już, że naukę można popularyzować w inny sposób niż tylko i wyłącznie za pośrednictwem wykładu. studentów. Przez te 20 lat udało się przełożyć język naukowy na sztukę, na spektakl, na eksperyment i na tym nam bardzo zależy, żeby ludzie przychodzili do nas przede wszystkim po to, żeby spotkać się z nauką, zadać sobie to pytanie na końcu why, tak, także dlaczego to się dzieje, ale na początku się zachwycić, stąd to wow na początku. Co prawda nie każdy tą angielszczyzną jest zachwycony, ale dzisiaj w dobie social mediów wow, why to są takie słowa, które są, nazwijmy, takimi hukami, więc my też trochę tego huku musimy wokół Małopolskiej Nocy Naukowców zrobić, żeby dotrzeć z przekazem, a ten przekaz jest jeden prostszy: naukę trzeba lubić, da się lubić i przede wszystkim można ją zrozumieć i dzięki temu w tym świecie się lepiej orientować.
5: No tego wow na pewno nie zabraknie na waszych wydarzeniach, bo na pewno plany macie bogate, to powiedzmy sobie, co szykujecie jako Kogiteon?
4: Bardzo zależało nam właśnie na przygotowaniu programu dla całych rodzin i dla różnych grup wiekowych. Najmłodszych zapraszamy do Akademii Dzieci. Jednym z jej punktów będzie właśnie spotkanie autorskie z Różą Hajkuś, które właśnie świetnie pokazuje dzieciom i rodzicom, że nauka może być fascynującą przygodą. Otwieramy również nasze laboratoria. Będzie można zajrzeć do nich wieczorową porą, zobaczyć miejsca, w których na co dzień prowadzimy zajęcia i eksperymenty i przede wszystkim samemu wejść w rolę odkrywcy. Przygotowaliśmy także specjalne oprowadzanie po naszej wystawie stałej oraz pokaz naukowy przygotowany przez zespół Kogiteonu. Temu wątkowi będzie towarzyszyć także prezentacja prac naszej pracownicy poświęconych wizerunkom naukowczyń. W różnych częściach budynku pojawią się dodatkowe stanowiska i aktywności. Będzie można m.in. spotkać się ze zwierzętami, zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce i poznać wielkich z Małopolski, a nawet własnoręcznie wyrobić jubileuszowy medal.
5: Będzie na przykład mapping.
4: Tak, będzie mapping, a takim początkiem tej aktywności na zewnątrz będzie koncert Kołysanki Kopernika, a w ślad za tą aktywnością pojawi się właśnie kosmiczny mapping, który przeniesie nas w świat sztuki, technologii, nauki i kultury.
5: No to dziać się w Kogiteonie będzie, ale i nie tylko, bo też inne instytucje będą współpracowały w tworzeniu tej Małopolskiej Nocy Naukowców. Gdzie jeszcze będziemy mogli zaglądać tutaj na terenie Krakowa i nie tylko?
6: Sercem programu będzie doskonała niedoskonałość. Już rozszyfrowuję tą nazwę. To jest widowisko multimedialne, które łączy właśnie wystawę obrazów Dobiesława Gały, który przygotował dla nas serię reliefów, które są skonstruowane, bym tak powiedział, bo ciężko powiedzieć o tym, że zrobione, czy namalowane, czy narysowane, skonstruowane w taki sposób, że w makroskali objawiają nam się nagle różne kosmiczne krajobrazy. Więc stąd ta konstrukcja, ponieważ jest to celowy zabieg, żeby przenosząc swoją uwagę na właśnie makroskalę, zobaczyć coś, czego w obrazie może w pierwszym wejrzeniu się dostrzec nie da. Dlatego zaangażowaliśmy multimedia, zaangażowaliśmy też artystów, którzy tworzą w technice 360 w naszej strefie emocji, w kinie sferycznym. Będzie można zobaczyć wnętrze obrazu Dobiesława Gały i polecieć specjalnym wehikułem na niemożliwą planetę, czyli taką planetę, która swoje zjawiska atmosferyczne uzależnia od działalności artystycznej.
4: Bardzo ważny wątek tegorocznego właśnie programu poświęcamy również kobietom w nauce. Przygotowaliśmy dwa panele dyskusyjne. Pierwszy pod prąd i wbrew konwenansom, czyli jak kobiety wywalczyły prawo do nauki. Będzie taką opowieścią o drodze, którą musiały przejść, żeby móc studiować, prowadzić badania i rozwijać kariery naukowe. Drugi panel, kobiety w nauce, różne oblicza współczesnej naukowczyni, przeniesie nas już do współczesności, więc temat jest bardzo, bardzo ciekawy i na czasie. Podczas Małopolskiej Nocy Naukowców odbędzie się również uroczysta jubileuszowa gala, na której zostaną uhonorowani, nagrodzeni uczestnicy konkursu, do którego bardzo serdecznie zachęcamy dzieci, aby wzięły udział, ponieważ jeszcze można nadsyłać zgłoszenia i bardzo serdecznie do tego zachęcamy. Takim zwieńczeniem tej naszej gali będzie również prezentacja fragmentu spektaklu Układ Scalony, który realizujemy przy współpracy z Teatrem Słowackiego, a premiera tego spektaklu nastąpi 9 października, na którą już też Państwa zapraszamy.
5: Małopolska Noc Naukowców, to powiedzmy sobie, kiedy ona się odbędzie, w jakich godzinach i co z biletami, czy trzeba rezerwować wcześniej jakieś miejsca, jeśli chce się Was odwiedzić.
4: 25 września, startujemy już od godziny 15. Należy pamiętać, że trzeba dokonać rejestracji i pobrać bilety z naszej strony internetowej. Z racji tego, że jest duże zainteresowanie, bardzo serdecznie zapraszamy, żeby nie odkładać tej decyzji na ostatnią chwilę.
1: Bezpłatne wejściówki do pobrania oraz program znajdziecie na stronie internetowej Noc Naukowców małopolska.pl. Z organizatorami rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska, a wydarzeniu patronuje Radio SK.
0: SK Tarnów.
1: Tarnowski Urząd Miasta będzie można zobaczyć z zupełnie innej strony. W najbliższy piątek, 25 września, podczas Małopolskiej Nocy Naukowców, magistrat pokaże się od kulis. Organizatorzy zapraszają od 17 do 21. Przygotowano sporo atrakcji.
7: Tomasz Kowalski, Kancelaria Prezydenta, Urząd Miasta Tarnowa. Małopolska Noc Naukowców już w najbliższy piątek, jest to 20. edycja, a dla nas, dla Urzędu Miasta Tarnowa, jest to po raz pierwszy, kiedy możemy być częścią tego przedsięwzięcia i jest to dla nas naprawdę fantastyczna okazja, żeby opowiedzieć mieszkańcom, mieszkankom naszego miasta o tym, jak działa urząd na co dzień. Startujemy o godzinie 17 i będziemy czekać na zwiedzających, na wszystkich, którzy chcą nas odwiedzić, do godziny 21. Nie ma zapisów, jesteśmy otwarci, czekamy i zapraszamy. Będzie to świetna okazja do tego, żeby zwiedzić urząd. Przygotowaliśmy mnóstwo stoisk z atrakcjami dla najmłodszych i nie tylko, ale będzie też można na przykład złożyć wniosek o Tarnowską Kartę Miejską. Mamy kilka budynków, w których pracuje Urząd Miasta Tarnowa, natomiast my zapraszamy do głównej siedziby, czyli do tego historycznego gmachu przy ulicy Mickiewicza 2. Tam też niegdyś mieścił się Narodowy Bank Polski, dlatego w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców będzie również stoisko Narodowego Banku Polskiego.
8: Ma znaczenie, o której godzinie przyjdziemy między tą 17 a 21, że jakieś atrakcje będą tylko w tym czasie, czy tak
7: naprawdę? Nie, zapraszamy przez cały czas. Wszystkie atrakcje, które przygotowaliśmy, będą dostępne przez cały czas trwania wydarzenia. Przygotowaliśmy mnóstwo tych atrakcji, począwszy od miejskiego parkingu tego wewnętrznego w Urzędzie Miasta. Tam będzie stoisko Straży Miejskiej. Będzie prezentowana flota dronowa z komentarzem strażników miejskich i pana komendanta. Będzie też pokaz magicznej tuby. To też bardzo ciekawa rzecz, która ma przypomnieć, zwłaszcza najmłodszym, o znaczeniu noszenia odblasków, a przed nami jesień, więc jest to temat aktualny. Będą też animacje przygotowane przez Tarnowskie Centrum Kultury, puzzle i nietypowa wieczorynka, no ale może nie będziemy zdradzać za dużo szczegółów. Idąc dalej, będą również stoiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Tam przygotowaliśmy edukację ekologiczną, pokazy też, które będą prezentowały maszyny wykorzystywane w miejskich instalacjach. Przygotowaliśmy krzyżówki, wykreślanki, quizy dla dzieci, dla dorosłych, natomiast te z wiedzy o ochronie powietrza, po którym nastąpi losowanie nagród, a tam m.in. możliwość wygrania badania kamerą termowizyjną. Będzie też poszukiwanie 10 ukrytych małych chmurek z nagrodami rzeczowymi dla najmłodszych. To będą m.in. lunchboxy, torby, butelki, ale także edukacja ekologiczna i tutaj również krzyżówki, również łamigłówki oraz kolejne gadżety, plany lekcji, magnesy z instrukcją segregowania odpadów. Idąc dalej, będziemy mieli stoisko Narodowego Banku Polskiego i tutaj to Narodowy Bank Polski przygotuje atrakcje dla zwiedzających. Będzie również stoisko Wydziału Cyfryzacji i Przetwarzania Danych, rozwiązywanie interaktywnego testu, cyberbezpieczeństwa z możliwością otrzymania certyfikatu. Zaprezentujemy nasze technologie serwerowe i różne aplikacje, m.in. jedną z najnowszych, czyli aplikację Zamek na Górze Świętego Marcina. I tutaj też będzie możliwość złożenia wniosku o Tarnowską Kartę Miejską oraz porozmawiać o tym rozwiązaniu. Oprócz tego stoisko swoje będzie miał Wydział Wsparcia Przedsiębiorczości. On zapowiada się naprawdę ciekawie. Tam na najmłodszych czeka gra planszowa z kapslami Droga do Własnego Biznesu, gdzie do zdobycia będzie paszport małego przedsiębiorcy. Będą też warsztaty z rejestracji pierwszej firmy. Będą one obejmowały losowanie budżetu, tworzenie szyldu oraz pamiątkowy wpis do rejestru małych przedsiębiorców. No i oczywiście nie może zabraknąć tego, co chyba dla wielu będzie bardzo atrakcyjne, czyli możliwość spotkania z samym prezydentem, odwiedzenia gabinetu prezydenta miasta.
8: Tam rozumiem, że prezydent opowie też trochę o kulisach swojej pracy.
7: Dokładnie tak. Wraz z panem prezydentem będzie chmurek, nasz urzędowy kod. Z nim również będzie można spędzić kilka chwil.
8: Ile czasu sobie zarezerwować na tur po Urzędzie Miasta, jak osoby planują więcej atrakcji?
7: Całość trasy powinna zająć około 60 minut.
8: Szczegółowy program można znaleźć na stronie
7: tarnow.pl.
8: W razie gdybyśmy chcieli rzeczywiście coś załatwić, jeśli chodzi o kartę miejską, to tam jakieś formularze będą na miejscu, ale jak będą zdjęcia, to lepiej mieć przy sobie.
7: Dokładnie tak. Mhm.
8: Małopolska Noc Naukowców kusi wieloma atrakcjami, ale czym wyróżnia się propozycja tarnowskiego magistratu? Dlaczego warto przyjść także do Was?
7: Przede wszystkim chcemy zaprosić do wszystkich miejsc w Tarnowie, które angażują się w Małopolską Noc Naukowców, bo to jest wiele świetnych atrakcji zaplanowanych, ale to, co w Urzędzie Miasta, co nas odróżnia od innych, no to na pewno możliwość zajrzenia za kulis pracy magistratu, pana prezydenta, no i jego współpracowników.
1: A materiał przygotował Tomek Piszczek.
0: SK Tarnów News.
8: To coś dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej. 25 września odbywa się Małopolska Noc Naukowców. W Tarnowie do obchodów przygotowuje się m.in. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych imienia Jana Szczepanika. Jak podkreśla dyrektor placówki Sławomir Sus, to już 17 raz, gdy szkoła bierze udział w wydarzeniu.
9: Bardzo cieszymy się. Ja może oprócz tego, że wyrażę taką swoją i sympatię, i taką ciekawość, zadowolenie, bo rzeczywiście zawsze ten festiwal nauki, jak zawsze mówiłem, w przestrzeni wrześniowej. To jest oczywiście zawsze piątek, ostatni września. Bardzo cieszymy się. 20. edycja zawsze z miłą chęcią bierzemy udział, jak najbardziej.
10: No właśnie, tutaj zainteresowanie co roku tarnowskiej młodzieży jest duże?
9: Drodzy Państwo, było, jest i mam nadzieję, że będzie, bo rzeczywiście Festiwal Nauki, jak ja to nazywam, w godzinach 17-20, zawsze bardzo wysokie zainteresowanie. Oczywiście wiadomo, że punkty programowe, które podajemy, możliwości odwiedzenia mieszkańcom. I tutaj, drodzy Państwo, to jest bardzo fajna, że tak powiem, formuła czasowa. Piątek, godziny takie popołudniowe, wieczorne. Młodzi mieszkańcy, ludzie w średnim wieku i seniorzy, niezależnie od tego oczywiście od takiego zainteresowania, gdzie ludzie właśnie w tej przestrzeni po pracy, gdzieś powiedzmy z dziećmi, z wnukami, odwiedzają instytucje, które oferują bardzo fajne punkty programowe. To taką ciekawostką, którą żeśmy z okazji jubileuszu stulecia już w tamtym roku, zapraszamy też absolwentów Szkoły Szczepanika. Mamy taką strefę Szkoły Szczepanika, jeśli chodzi o absolwentów auli szkolnej. Tutaj stawiam taki może mały pytanie, zagadkę. Niech absolwenci Szkoły Szczepanika będą czujni i zapraszamy oczywiście.
10: No dobrze, to właśnie porozmawiajmy o tych atrakcjach, jakie czekają tutaj na odwiedzających, bo jak zawsze Szkoła Szczepanika przygotowała sporo różnych tutaj atrakcji dla dzieci i nie tylko.
9: Tak jest. Drodzy Państwo, gdzieś sylwetka Jana Szczepanika, którą gdzieś promujemy jako naszego patrona szkoły, z niego jakby wynikają mniej lub bardziej pośrednio przygotowane atrakcje. Tradycyjnie zawsze sala numer 18, drugie piętro szkoły, to oczywiście sala poświęcona Janowi Szczepanikowi, ale drodzy Państwo, to nie tylko pokazywanie jego wynalazków przez pryzmat tego, co będzie wyświetlone, czy pokazane jakieś tam jego wynalazki, ale też gry i zabawy, które będą w tej sali towarzyszyć i tutaj też oczywiście zapraszamy, ale są też inne powiedzmy punkty programowe, które nawiązują tylko nie do Jana Szczepanika, ale także do naszych kierunków. Zapraszamy oczywiście do pracowni reklamy, gdzie będziemy mówili o ekoznakach. Warto je znać i tutaj taka wartość edukacyjna. Inną taką pracownią, punktem programowym to pracownia biologii i tutaj proponujemy taki tytuł Zrozum naturę pokonaj raka, czyli taka powiedzmy kwestia profilaktyczna w zakresie zdrowia. Tradycyjnie mamy też pracownię matematyki, matematyczny świat. To się nam też bardzo fajnie, świetnie sprawdza. Gry logiczne, planszowe. Tutaj na pewno dzieci małe, duże, średnie i osoby dorosłe bardzo fajnie się w tych logicznych zabawach odnajdują. Pracownia fotograficzna, no to chyba coś, co absolutnie w przypadku Jana Szczepanika jest adekwatne. Studyjna fotografia portretowa, świetny UV i tutaj pewnie nie tylko dzieci, ale też starsi ludzie w jakiś sposób na tym zadaniu się pewnie odnajdą. Historycznie, patrząc na Szkołę Szczepanika, to zawsze przemysł mody, przemysł odzieżowy. Mamy tutaj w pracowni sztuki tytuł Odzież od nowa, czyli też taki proekologiczny punkt. O pracowni języka polskiego, czyli punkcie, gdzie będziemy promowali Jana Szczepanika, już mówiliśmy. I ostatnim takim punktem, na który zapraszamy, to pracownię geografii i wpływ działalności człowieka na pedosferę. I oczywiście, niezależnie od tych punktów programowych typowo naukowych, serdecznie zapraszamy strefę szefa, absolwenta aula szkoły.
10: Widzę, że tutaj w tym roku jest duży też nacisk właśnie na te działania proekologiczne.
9: Tak jest. Drodzy Państwo, no musimy tutaj mieć świadomość pewnego rozwoju, pewnej nowoczesności, ale ta ekologia, przyglądanie się tego, co używamy, jak używamy, na pewno jest dla każdego z nas bardzo ważne.
10: Szkoła Szczepanika też właśnie tutaj wpaja w uczniów tego typu wartości?
9: Tak jest. Drodzy Państwo, każdy przedmiot, oczywiście ekologia pewnie się bardziej kojarzy, nie wiem, troszkę z geografią, troszkę może z biologią, bo tamte elementy prozdrowotne występują i tutaj jak najbardziej stawiamy na to, żeby ci młodzi ludzie wyciągali jakby tą wiedzę z przedmiotów. I pewnie też tutaj warto powiedzieć, że takie prelekcje, pogadanki, one oczywiście funkcjonują w przestrzeni szkolnej na różnego rodzaju spotkaniach, czy to są godziny wychowawcze, czy jakieś inne spotkania, tak, ale tutaj oczywiście też przypominamy o tych wartościach, o tych celach właśnie w ramach takiej Nocy Naukowców.
10: A jeżeli chodzi jeszcze o tą pracownię Szczepanika, tutaj odwiedzający będą mogli zobaczyć chociażby na przykład, no nie wiem, wynalazki Jana Szczepanika, jak elektroskop, czy...
9: Tak jest. Tutaj, drodzy Państwo, wiadomo, że bezpośrednio z takimi wynalazkami Jana Szczepanika w dziedzinie fotografii, czy tkaniny, czy różnego rodzaju innych wynalazków, albo mamy prototypy, albo będzie można porozmawiać. Tutaj oczywiście takimi osobami, które będą jakby nadzorowały, jest między innymi wśród innych uznanych tu nauczycieli pan profesor Mieczysław Czosnyka, który jest prezesem Fundacji Szczepanika, jeden z mówców świetny, jeśli chodzi o znajomość życiorysu i na pewno tutaj nie tylko rozmowa z nim, ale popatrzenie na właśnie choćby prezentację filmową, a nawet porozmawianie, czy też nawet zajrzenie w pewne publikacje, bo dysponujemy tutaj właśnie i z zasobach szkolnych i fundacyjnych takimi publikacjami, które bardzo fajnie to opisują.
10: Jedna z pracowni tutaj jest ściśle związana z branżą modową. Czy to oznacza, że będzie można też nauczyć się tutaj podstaw na przykład szycia?
9: Myślę, że aż tak głęboko nie, ale tutaj znowuż posłużę się takimi mechanizmami bardzo nieraz nietypowymi, bo gdyby odnosić się do tego punktu, który pracownia sztuki, ta odzież od nowa, bo taki jest tytuł jakby tego, kluczowym jakby elementem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat odpowiedzialnej konstrukcji w przemyśle modowym. I o ile może nie jest to punkt nastawiony na ściśle uczenie bezpośrednio szycia, to na pewno jest też przesmaka do tego, żeby z fachowcami, a są to panie z dużym doświadczeniem, nie tylko teoretycznym, ale praktycznym, o czymś porozmawiać. Tutaj się skoncentrujemy właśnie, żeby ta świadomość konsumencka, tak? Czyli pozyskiwanie, nie wiem, nowych strojów, nowych ubrań, ale w sposób świadomy.
10: Co ciekawe, w piątek w Szkole Szczepanika odbywa się nie tylko Małopolska Noc Naukowców, ale także jeszcze inne wydarzenia.
9: Tak jest. Drodzy Państwo, piątek to oczywiście regularna nauka, ale mamy też do południa, oczywiście w godzinach dopołudniowych, ale tu serdecznie też zapraszam. Organizujemy tutaj też w oparciu o naszego patrona. On nas inspiruje, on nas tutaj kieruje w różnego rodzaju działania. Organizujemy tutaj we współpracy z Fundacją Mapa Pasji, z innymi tutaj partnerami, grę terenową Tarnowski Szlak Wynalazców i Wizjonerów. To będzie się odbywało, czy też start, myślę, że tutaj razem z panem prezydentem Jakubem Kwaśnym otworzymy właśnie tą grę terenową o godzinie 10. Przewidziany czas realizacji to od 10 do 14. Będzie się to wiązało właśnie nie tylko z Janem Szczepanikiem, ale z odwiedzaniem różnych, no nazwijmy takich dość ciekawych, ważnych miejsc, ale nawiązujących też oczywiście do innych wielkich postaci.
10: Jest to propozycja skierowana ogólnie tutaj do uczniów szkół podstawowych, czy może młodzieży licealnej?
9: Drodzy Państwo, dużym plusem i tej popołudniowo-wieczornej Małopolskiej Nocy Naukowców i tej gry terenowej jest to, że właściwie każdy się tam odnajdzie. Oczywiście jest ona dedykowana młodym ludziom, głównie tutaj ze szkół podstawowych. Wysłaliśmy zaproszenia właśnie do szkół podstawowych. Pewnie też tutaj część, że tak powiem, z naszych młodych ludzi będzie brała udział, ale tak jak powiedziałem, to jest poznawanie, odkrywanie czegoś, co znamy, pogłębianie wiedzy, także tutaj każdy na pewno się odnajdzie w tej formule.
10: No tak, bo często przechadzamy się ulicami Tarnowa, nie wiedząc na przykład o historii danego miejsca.
9: Tak jest. To jest, drodzy Państwo, niepowtarzalna wartość właściwie naszego otoczenia, czy to będzie Jan Szczepanik, czy to będzie Brodziński, czy jakakolwiek inna postać. Ja tutaj nie wymieniam ich wszystkich. Bardzo często no, idziemy ulicą Wałową, jesteśmy świadomi, że właśnie jakaś uznana postać mieszkała, pracowała, no, gdzieś funkcjonowała w tej przestrzeni swojego życia prywatnego, ale też naukowego. Także te wartości, te informacje warto poznawać.
8: Szczegółowy harmonogram piątkowych wydarzeń jest dostępny na zso.tarnow.pl.
0: SK Tarnów.
8: Można poczuć się jak na planie wielkiej produkcji filmowej. Ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni, w której Tarnów gra Kaliniec. Filmowa atmosfera szybko zwróciła uwagę mieszkańców, którzy są zachwyceni.
11: No fajnie jest, ciekawie.
10: A ogólnie właśnie widziałeś tutaj dużo tych elementów scenografii?
11: No są tutaj konie, są jakieś bryczki, fajne kostiumy mają. Nawet są te witryny z cyrylicą. Przypomina to właśnie te XIX-wieczne czasy.
10: A co tobie się jakoś tutaj właśnie najbardziej spodobało? Bo wymieniasz, że są i kostiumy, i te elementy scenografii.
11: Właśnie chyba kostiumy.
10: A nie myślałeś wcześniej, aby brać udział tutaj w castingu na statystowanie?
11: A nie wiedziałem, że jest taki casting, ale chętnie bym się następnym razem zgłosił.
10: Taka produkcja, Noce i Dnie, Netflixowa wersja, zachęciła cię na przykład do odświeżenia książki?
11: Nie czytałem, ale chętnie obejrzę.
10: Fajna promocja ogólnie dla miasta, tego typu akcja?
11: Myślę, że tak. Jest taki fajny smaczek.
12: Tarnów jednak jest najcieplejszym tutaj, nie tym regionem, jak to mówią w Polsce, więc nie tylko to będzie się liczyło, ale jakiś film też będziemy mieć na pamiątkę.
13: No podoba mi się bardzo, to jest niesamowite. Dla Tarnowa to jest coś innego. To jest po prostu cofnięcie się do jakichś tam czasów, gdzie czytaliśmy tylko książkę, a teraz widzimy ludzi w takich strojach i takie dekoracje. Dla mnie to jest super wydarzenie. I na pewno pozostanie w pamięci i warto właśnie porobić sobie zdjęcia, żeby później cofać się i wnukom na przykład pokazywać, co było w Tarnowie i to w takich naszych czasach.
10: Niektóre te części dekoracji mogą zostać. Fajna inicjatywa?
13: Bardzo fajna. Zwłaszcza te wielkie schody po prostu tak nas raziły w oczy tym okropnym wyglądem, a teraz super. Także może to zostać.
10: A córce jak się ogólnie podoba?
14: Sama nie znałam tego serialu, ale teraz tak patrzę i naprawdę jest super. Także może obejrzę starszą wersję i jeszcze nową na Netflixie.
10: Tutaj mama z córką nie myślały, aby brać udział w castingu, bo wiem, że można było dostać je na statystowanie.
14: O, nawet nie wiedziałyśmy. Mówiliśmy
13: o tym. Bardzo chętnie byśmy skorzystały, naprawdę. Ale może, może to będą jakieś kolejne, dokładnie.
15: Bardzo ładnie to wygląda. Ludzie są bardzo ładnie wystrojeni na stare czasy. Ogólnie bardzo fajnie, nie? Patrzymy, jak to będzie wyglądać już skończone na filmie czy tam serialu. Myślę, że pierwszy raz takie coś się tutaj zdarza, nie?
12: Świetna sprawa. W ogóle pierwszy raz to widzę w Tarnowie tutaj na żywo, że coś się takie dzieje przypadkowo.
10: No. Fajna inicjatywa też, żeby tutaj jakoś rozpromować trochę miasto.
12: Tak, przede wszystkim, mamy piękne tutaj architektury, piękny rynek i w ogóle zapraszam wszystkich chętnych do nagrywania jakichkolwiek tutaj filmów i jakichś rolek.
10: Czyli jak rozumiem te utrudnienia, no bo teraz jest tutaj wiadomo zablokowany wjazd, bo okresom nie przeszkadzają pani?
12: No powiedzmy, że mi nie przeszkadzają, ale musiałam cały rynek naokoło przejść, bo tutaj się umówiłam właśnie, no ale nie, super sprawa, nowe takie doświadczenie i fajne przeżycie.
14: Na pewno Tarnów będzie bardziej znane.
10: A nie myślałaś, aby tutaj statystować?
14: Myślałam, ale...
10: Nie udało się. Dobra, a koleżanka jak ogólnie ocenia całą tą inicjatywę?
14: Też się zgadzam z koleżanką, bardzo fajny pomysł.
10: A ktoś na przykład z waszych znajomych tutaj bierze udział w tej produkcji, na przykład statystuje?
14: Tak, nasz kolega z szkoły bierze udział.
16: Nagrania w mieście potrwają do 6 października.
0: SK Tarnów.
16: Jesienna aura sprzyja zachorowaniom. Eksperci przypominają, regularna aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na układ odpornościowy. Podobnego zdania jest Barbara Prymakowska. Tarnowianka może pochwalić się wieloma sukcesami sportowymi. W studiu Radia SK Tarnów opowiada o swoich sposobach na poprawę odporności.
17: Tak jak kiedyś powiedziałam, że sport nie jedno ma imię, ale między innymi hartowanie ciała i hartowanie ducha. Ja przecież nieraz przemoczę się do nitki po prostu, do bielizny, a jest na przykład 5 stopni. No ja nawet nie kichnę, no bo to jest hartowanie. Kriokomora bardzo dobra, morsowanie bardzo dobre. Jeżeli chodzi o odporność, to tak 3 razy nawet w tygodniu piję kurkumę. Nie tą kurkuminę, tylko ja kupuję tak bardzo mocno zmieloną tą kurkumę. Pół łyżeczki tej kurkumy, na filiżankę taką, no jak kawę się pije mniej więcej. Woda, nie zimna, trochę cytryny i trochę miodu, bo to takie jest, jak ja się nieraz napiję, to aż się oczepuję.
10: Kurkuma ma specyficzny smak, prawda?
17: Tak, ale proszę mi wierzyć, naprawdę to jest świetne. Czosnek. Podczas COVID-u to przecież ja miałam 26 startów w czasie COVID-u, ale właśnie i tylko ten

0: O tragedii,
1: no,
0: tak
1: no, o tragedię, no możesz się odwodnić i koniec, no i po tobie. Ja już nie będę mówiła, jaki miałam przypadek w Szwajcarii.
0: I tu jeszcze właśnie chciałem tylko dokończyć tamten temat, bo tu właśnie pani mówiła o odpowiedniej diecie, kurkumie, po prostu właśnie takiej diecie zdrowej. I jeżeli właśnie ktoś by chciał teraz, powiedzmy, zacząć uprawiać sport, aby poprawić tą odporność, no to jednak wystarczy, że zacznie uprawiać ten sport, powiedzmy, w domowym zaciszu, czy tam siłownianym, czy jednak musi być to hartowanie na chłodnym powietrzu?
1: Proszę pana, na świeżym powietrzu, naprawdę, nawet jeżeli robimy, bo ja w dalszym ciągu się gimnastykuję w domu, jak tylko wstanę, otwieram na szeroko, zresztą śpię, tak, zimny wychów, to też jest bardzo ważne, niewysokie temperatury, więc ja preferuję zdrowe powietrze. Ja biegałam 50 km Kenning Ludwiglau w minus 20 i przeżyłam, nawet się nie odmroziłam, więc mówię, dobre ubranie, ja lubię bardzo i w ogóle ja lubię niskie temperatury. Maraton to jest 16 stopni, 17 maksymalnie, bez słońca.
2: Osoby, które chcą rozpocząć uprawianie sportu, powinny rozpocząć od krótkich treningów i stopniowo zwiększać ich intensywność.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: Dziwka, analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na sis.edu.pl.
1: I po reklamie.
2: Zaczynają się w Esce.
3: Są takie dni, które lubimy najbardziej. Dla wielu tym dniem jest piątek. Chciałbym powiedzieć, że została już dokładnie godzina do piątku i on się zacznie. Ale wcześniej ja razem z wami zacznę odliczanie do północy i do najnowszych hitów, które właśnie o północy się ukażą i które o północy wam zagram. Mati Fuczyło, wszystkie hity zaczynają się w Esce. Co tydzień gramy wam tutaj nowości. Co tydzień sprawdzamy, co przygotowali dla nas tym razem artyści. Na Messengerze Radia Esca wy możecie na bieżąco komentować i dawać mi znać, jak podobają wam się te nowe kawałki, no i czy powinniśmy grać je częściej na antenie. Wysyłajcie głosówki w tej sprawie, ale swój głos piękny nagrała też niedawno Roxy, ta pani jeszcze dziś na Instagramie Radia Eska, prosto z Nowego Jorku zapraszała do sprawdzenia jej najnowszego singla, więc jeszcze przed północą i kolejnymi premierami na rozgrzewkę zagrajmy. No właśnie, czy mamy tutaj jesieniary? Albo jesieniarzy? No bo to będzie coś dla was. Roxy, jesień trwa bez końca. Można się otulić kocykiem i zaczynamy.

0: Uwierzycie, że minęło już 5 lat od premiery tego numeru? To Faruko i Pepas, ale to był hit, prawda? No i nadal jest, ale my zmieniamy teraz klimat na coś, co ukazało się bardzo, bardzo, bardzo niedawno. W końcu rozkręcamy hity wesce, te najnowsze, i gramy tutaj premiery. No to zanim zagram premierę, a przynajmniej kawałek, który ma dopiero kilka dni, to mam pytanie, czy kojarzycie może ten numer? We're a thousand miles from comfort. We have traveled. Było coś takiego, prawda? No to może coś takiego jeszcze kojarzycie. To oczywiście wszystko Clean Bandit i właśnie tym razem mamy do czynienia z nowym kawałkiem Clean Bandit, Chloe i Oma Lay. Numer nazywa się Company, jest jeszcze całkiem nowy, a my go gramy, bo rozkręcamy się. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To gramy 13 minut po 23.

0: 55 years down the road. To Alex Warren i To Carry You Home. Wszystkie hity zaczynają się wesce. Mati Fuczyło, cześć. 24 minuty po 23 o północy, a więc już za chwilę zagram wam zupełnie nowe, świeżutkie utwory, ale. Kilka miesięcy temu mieliśmy okazję usłyszeć taki kawałek, który nazywa się Gotham i on do Gotham nas zresztą przeniósł. Tym razem będzie nieco mniej, a nawet dużo bardziej, dużo mniej. To miałem na myśli. Dużo mniej mrocznie. Choć równie ciekawie, Metzner dokładnie wczoraj wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Cały Blok. Jeszcze pachnie nowością. Zresztą sprawdźcie sami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Metzner, Cały Blok.
2: W kieszeni, że tam płonie przez spanych nocach. Mój cień zostawił ślady w twoich oczach. Pokaż.

A za nami Taylor Swift i Opolite w Radiu SK. 27 minut zostało do północy. Ja mam takie pytanie, czy pamiętacie hit o nazwie Apyty? A to było nie tak dawno i nagrała go m.in. Rosé. To teraz kilka ciekawostek, bo zaraz zagram nowy kawałek od tej pani z Korei Południowej. Rosé możecie kojarzyć też z zespołu Blackpink. A numer, który zagram teraz, ma dopiero kilka dni i na tylko jednej z platform w internecie ma już kilkadziesiąt, bo 44 miliony odsłuchań. Robi wrażenie, prawda? No to sprawdźmy, jak brzmi jej nowy kawałek. Nazywa się New Trick, a więc nowy trik? Rosé, gramy.

0: A więc cicho Szam, to w Stanach w SC. A więc jej najnowszy singiel. My zbliżamy się do północy, a to może oznaczać tylko jedno. Za chwilę. 0000 to oznacza piątek i całą listę premier tych, które właśnie o północy się szykują. Wszystkie wam zagram już za moment, więc koniecznie zostańcie ze mną. Będziecie pierwsi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Pierwsi, którzy to wszystko usłyszą.
2: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.

0: Zagramy wam kawałki, które dokładnie w tym momencie się ukazały. Dokładnie w tym momencie, czyli 25 sekund temu. Tak jest m.in. z tym kawałkiem. Glockenbach, Callum Scott i Collide. To co, jesteście gotowi? Bo będziecie pierwszymi osobami na świecie, które usłyszą ten kawałek. Na Messengerze Radia SK dawajcie znać, jak wam się podoba. Mati Fuczyło, zaczynamy, a tak w ogóle to mamy piątek.
1: To jest

0: Jak się zrobiło klimatycznie, prawda? To Somebody Undressed. All over again.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To już jest piątek, tak uspokajając od 9 minut. To nie tak, że coś przespaliście. To są wszystkie hity, zaczynają się Westę. Przed momentem zagraliśmy nowości od Glohambach i Kloma Scotta, a więc Collide to świeżutki nowy numer. Ale nie jedyny na dziś. Teraz przenosimy się z kolei do Niemiec, bo stamtąd pochodzi pan, którego możecie już dobrze kojarzyć. Na przykład z tego kawałka. To nazywało się dokładnie Waterfall, ale dokładnie 10 minut temu Michael Schulte wypuścił coś nowego, nazywa się Cover You i wy posłuchacie tego już teraz kilka, a nawet dokładnie 10 minut po premierze. To szybko, co? No to gramy!

0: Zoza Hit, prawda? 19 minut po północy to Avicii Waiting for Love. Avicii czeka na miłość, ale my nie musimy czekać już na nowe hity. Bo wszystkie hity zaczynają się wesce po północy. Gramy wam wszystko to, co dokładnie nowiutkie. Mati Fuczyło, cześć. Mam do was kolejną porcję hitów na czasie. Tym razem, o wow, możecie się naprawdę zdziwić. Pamiętacie ekipę taką jak Suga Babes? To ta od Push the Button. Ona powstała w 98 roku i mogę wam się przyznać, że w tym samym roku urodziłem się ja, ale te panie mają się naprawdę świetnie i ostatnio pokazały nowy kawałek. On nazywa się Ghost, czyli duch. A wy boicie się duchów? No bo tego nie ma co się bać, wręcz przeciwnie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Krótki tytuł, długa lista artystów, bo w końcu tytuł to DNA, a artyści?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tu lista jest dłuższa. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion. Niezłą ekipę zmontowali, prawda? Ale wiecie co? Czas na kolejną, tylko że tym razem zupełnie nowiutką, świeżutką. 27 minut mamy już po północy. A teraz będzie Pan i Pani, czyli będzie duet, czyli Sam Felt i Azdis. Hity obojga graliśmy już w Esce nieraz, a teraz, dosłownie teraz, przed chwilką o północy, wypuścili wspólny kawałek, on nazywa się Need That Love. No to gramy, bo we need that love.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: We got all the hits right here.
1: To jest premier.

0: Ten hit ukazał się nie tak dawno, to Dracula, to Tame Impala i Jenny, remix numeru Dracula. Ale teraz już żaden remix, a zupełna nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pamiętacie hit, który graliśmy w Esce i który nazywał się Something to Believe In? Nagrał go Avalon, ale ten pan nagrał jednak też inny kawałek. Nazywa się For Nothing, ukazał się dokładnie 36 minut temu. Jestem zachwycony, że mogę zagrać go wam tak bardzo szybko.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To gramy!

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. End of Beginning, a to Joe. A ja to Mati Wuczyło i co tydzień gram wam najnowsze premiery. Ale biorąc pod uwagę to, że mamy dzisiaj piątek, to ja mam dla was propozycję. Dla tych, którzy mają ochotę na imprezę. A co? W każdy piątek, zaraz po gorącej 20, po 20 gramy SK Live Remix. Wtedy naszą antenę przejmują najlepsi DJ-e świata. Oni grają swoje własne miksy. Dziś o 23 będzie Armin van Buuren i jego kultowe State of Trance. O północy Lost Frequencies, a potem jeszcze James Hype. W nocy z soboty na niedzielę też gramy klubowe sety. A co? A jeżeli macie na nie ochotę przez całą dobę, to odpalajcie eskową ławkę, bo tam są przez cały czas i to za darmo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zostańcie z eską.

To Top Lowy Talking Body w Radiu SK. Mam nadzieję, że podobały wam się dzisiejsze premiery, tym bardziej, że było ich naprawdę sporo. Zagraliśmy m.in. Sugar Babes, zagraliśmy Michaela Schulte, był ten też Glockenbach i Callum Scott, a do tego Sam Felt, Asdis, czy na przykład Avalon i For Nothing. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś. Słyszymy się w kolejny czwartek od godziny 23. Wtedy jak zawsze zagramy wam najlepsze nowe hity, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

Nigdy im nie pozwoliłem na pośladane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran, chcą mnie zabić albo

0: wieczór.
1: Dzień dobry. Z nimi? Nie no, chyba żartujesz.
0: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: SK Tarnów.
3: Raz, dwa, trzy, ma!